Dobranoc z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wizja końca świata może dla każdego przybierać inny kształt, ale z całą pewnością wszystkich z nas napełnia ona strachem. I nie inaczej było z dzisiejszym patronem, świętym Dominikiem Guzmanem. Był początek XIII wieku. Dominik jako hiszpański kapłan wyruszył ze swym diecezjalnym biskupem z poselstwem do Niemiec i Danii. I co zobaczył? Koniec świata. Herezję Albigensów i Waldensów, którzy odrzucając bogactwo kleru, a szerzej cały świat materialny jako zły, burzyli z zapałem kościoły i klasztory wraz z całym ich wyposażeniem. Co mógł czuć wobec takich obrazów nasz 33-letni hiszpański kapłan? Czy nie strach właśnie? Owszem, święty Dominik Guzman czuł strach, ale także ufał Bogu i chciał zrozumieć, co Zbawiciel ma mu do powiedzenia przez te właśnie wydarzenia. Dlatego pomimo licznych obaw, także i o swoje własne życie, zaczął od rzeczowego wysłuchania tego, co mają do powiedzenia ci, którzy robili te straszne rzeczy, na które on patrzył. A następnie podjął trud dialogu. Trud, bo święty Dominik zaczął wędrować od wsi do wsi, od miasta do miasta i prostować to, co zostało wykrzywione w dobrej nowinie tak przez heretyków, jak i, co bolało go jeszcze bardziej, przez praktykę jego własnego kościoła. I tak oto, z doświadczenia końca świata, narodziło się dzieło, które święty Dominik Guzman przekształcił w znany nam do dzisiaj zakon dominikanów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Lato z Radiem Emaus.

niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Choć Jezus udzielił uczniom szczególnej mocy, nie byli w stanie uzdrowić chorego na epilepsję chłopca. Przychodzą więc do Jezusa i pytają, dlaczego? Z powodu małej waszej wiary, odpowiada Jezus. To mogło ich zaboleć. Nie jest łatwo ani przyjemnie usłyszeć o swojej słabości, braku, niewystarczalności. Czy jednak możliwy byłby wzrost duchowy uczniów, gdyby nie zmierzyli się z prawdą o sobie? Jak reaguję, gdy ktoś mówi mi trudną prawdę o mojej słabości?

0: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Życie to... Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: Tak, zakres.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Ach, miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
4: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dzień dobry, z tej strony Julia Szymańska. Przyświecają nam dzisiaj trzy ósemki, bo wybiła godzina ósma i słyszymy się oczywiście w sobotę 8 sierpnia. Mam nadzieję, że zaczynacie humor, czy też weekend w dobrym humorze i że się obudziliście już, nie tak jak co niektórzy. A jeśli nie macie dobrego humoru, no to myślę, że dobre Radio Emaus skutecznie wam ten humor poprawi. Przed nami spora dawka muzyki, a do tego o 9.30 audycja Lili Łady u proboszcza w parafii, a godzinę później audycja Bezpiecznie do celu, czyli radiowy kurs jazdy na autostradzie. Poza tym wyczekujcie stałych punktów naszego programu. Niektóre z nich już niedługo. 10 minut po 8 audycja 5 minut z Bogiem, a o 8.30 kartka z kalendarza, czyli segment poświęcony wydarzeniom z danego dnia na przestrzeni czasami wielu, wielu lat. Dzisiaj dowiecie się czegoś więcej o 8 sierpnia. Tymczasem przenieśmy się na początek lat 2000, do debiutu, który wstrząsnął ówczesną sceną poprockową, i posłuchajmy Complicated od Avril Lavigne.

0: to z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiary jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego.
2: Jezus był człowiekiem z krwi i kości, a więc miał uczucia, także gniew. W tej Ewangelii upomina uczniów. Jednak jego gniew nie prowadzi do zniechęcenia, zemsty czy zgorzknienia. Nie rezygnuje z uczniów. Nie karze ich. Wypędza złego ducha, a potem nie wraca już do tego zajścia. Nie wypomina im, jacy są i czego nie zrobili. Tym różni się zdrowy gniew od chorego. Ten pierwszy nie niszczy, nie rezygnuje z dobra. Pomyśl, jak przeżywam uczucie gniewu.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: Ósmy sierpnia to Dzień Zwierząt. Świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota oraz Wielki Dzień Pszczół. Poza tym imieniny obchodzą Dominik, Joanna, Jan, Wiktor i Cyryl, a poza tym imieniny mają też Mirona, Esmeralda, Sewer i Bonifacja. Czy są wśród nas posiadacze tak pięknych, rzadkich imion? Mam nadzieję. Z tego miejsca, a więc ze studia emisyjnego Radia Emaus, już teraz życzę wam wszystkiego dobrego dzisiaj i dedykuję dzisiejszym solenizantom piosenkę, która co prawda ma trochę inne imię w tytule, ale myślę, że też się nada. Przed nami utwór Fifi Hollywood od Darii Zawiałow.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Skoro dzisiejszymi solenizantami są Emilian, Miron, Dominik, Joanna, Jan, Wiktor, ale również Esmeralda czy Bonifacja, to trudno mi nie przypomnieć o koncercie życzeń, który już jutro w Radiu Emaus o 13.15 się rozpoczyna. Jest to audycja poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom i pozdrowieniom. Jeśli chcecie je przekazać i chcecie, żeby wybrzmiały na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. Wszystkie wiadomości zostaną przeczytane jutro właśnie o godzinie 13.15. SMS-y wysyłajcie na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków, a komentarze zostawiajcie pod postem o koncercie życzeń na naszej stronie na Facebooku. I tutaj jak zawsze polecam szukać najświeższego posta na ten temat. No i przypominam, że możecie też przekazać swoje dobre słowo na żywo. Wystarczy w tym celu zadzwonić pod numer 61 659 3795. Powtarzam, 61 659 3795. I jak zadzwonicie pod ten numer, to możecie przez telefon na żywo podczas trwania programu właśnie przekazać swoje życzenia, pozdrowienia czy podziękowania. A to jutro o godzinie 13.15, a tymczasem Destiny's Child z piosenką Survivor.

0: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Kartka z kalendarza.
6: Dzisiejszą kartkę z kalendarza, a więc segment poświęcony wydarzeniom z danego dnia na przestrzeni wielu lat, rozpoczynamy aż w XVI wieku i w kosmosie. Poniekąd. Ponieważ 8 sierpnia w 1576 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego na świecie publicznego obserwatorium astronomicznego. Było to obserwatorium Uranienburg na wyspie Hven, która leżała w cieśninie między Danią a Szwecją. Zostało to obserwatorium wzniesione między 1576 rokiem a 1580 przez duńskiego astronoma Tycho Brahe. Przeskoczymy tym samym aż do wieku XX, a dokładnie do 8 sierpnia 1944 roku. Tego dnia odbywał się 8 dzień powstania warszawskiego i z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica nadana została wtedy pierwsza audycja. Tego dnia, 21 lat później, Józef Becker, który zmarł 18 marca tego roku, wygrał 22 Tour de Pologne. Zaś dokładnie 20 lat później papież Jan Paweł II rozpoczął 27 podróż apostolską do 6 krajów afrykańskich. Przenieśmy się do XXI wieku. Tak się składa, że 8 sierpnia w 2001 roku została wystrzelona amerykańska sonda Genesis, która miała za zadanie zebrać i dostarczyć na Ziemię próbki słonecznego wiatru. Zakończmy dzisiejszą kartkę z kalendarza informacjami o Igrzyskach Olimpijskich, a dokładnie oczywiście o letnich Igrzyskach Olimpijskich, ponieważ 8 sierpnia w 2008 roku rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, zaś dokładnie tego samego dnia w 2021 roku zakończyły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jak wiecie, te tokijskie igrzyska były szczególne, ponieważ z powodu pandemii zostały one przełożone. Premier Japonii oraz prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego postanowili przełożyć igrzyska na później niż rok 2020, jednak nie później niż lato 2021 roku. postanowiono zachować starą nazwę Igrzysk. No i ostatecznie Igrzyska te odbyły się między 23 lipca a 8 sierpnia 2021 roku. Miasta, które aplikowały do organizacji tych Igrzysk oprócz Tokio, to były m.in. Doha, Baku, Madryt czy Stambuł, który co ciekawe bezskutecznie od kilkunastu lat stara się takie letnie igrzyska zorganizować. Dotychczas Stambuł przegrał już 4 razy, jednakże tureckie władze stanowczo, konsekwentnie zapewniają, że będą stawały do tego olimpijskiego wyścigu aż do skutku, czyli do momentu, jak uda im się zorganizować letnie igrzyska olimpijskie.
5: Radio Emaus.

8 sierpnia to Wielki Dzień Pszczół, a więc też Dzień Zadeszchni Fioletowej, która jest gatunkiem występującym, co ciekawe, w Polsce. Zadeszchnie to owady, które nazywa się również czarnymi pszczołami. Są to owady ciepłolubne, najliczniej występują w Europie w basenie Morza Śródziemnomorskiego. Były one widywane w Polsce dotychczas znacznie rzadziej, jeszcze w XIX wieku. Od lat 30. XX wieku już nie widywano ich i z tego względu uznano je za gatunek wymarły. Jednak zmieniło się to po roku 2000, bo właśnie wtedy ponownie zaczęto je dostrzegać. I od niedawna jest ich coraz więcej również w Poznaniu. Dostrzeżono je m.in. na terenie rodzinnych ogródków działkowych na Grunwaldzie czy w miejskich parkach Heweliusza i Parku Tysiąclecia. Zadeszchnia fioletowa w Polsce jest objęta częściową ochroną gatunkową, a jej znacznie rzadsza krewna, zadeszchnia czarnoroga, podległa ścisłej ochronie. Sandra Kaźmierczak z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że zadeszchnie w naszym kraju nie są uznawane za gatunek inwazyjny, a więc ich ponowne pojawienie się w przyrodzie nie powinno budzić obaw. No a to, że one się coraz liczniej pojawiają, wynika oczywiście z coraz cieplejszych klimatycznych warunków. Pani Sandra Kaźmierczak mówi, że należy o zadeszchnie dbać i w związku z tym sadzić nektaro i pyłkodajne rośliny, dbać o bioróżnorodność oraz z rozwagą podchodzić do tematu koszenia trawy. Nie są to zadeszchnie. Owady agresywne nie atakują bez powodu, więc wszystkie osoby, które zobaczą zadeszchnie, po prostu powinny zostawić ją w spokoju. Warto jednak pamiętać, że pszczoły te, jak wiele gatunków, mogą bronić się w sytuacji zagrożenia. Jednym słowem możemy przywitać nowe pszczoły, zadeszchnie fioletowe i w miarę możliwości dać im święty spokój. A skoro mówimy o pszczołach, no to oczywiście w dzisiejszym paśmie muzycznym nie może zabraknąć jednej piosenki. No jakiej oczywiście piosenki? Pszczółka Maja.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Temperatura w Poznaniu wynosi 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest wysokie, na poziomie 1024 hektopaskali. Wieje łagodny wiatr, a dokładnie wiatr północny. Dzisiejsza maksymalna temperatura szczęśliwie wzrośnie niewiele bardziej, ponieważ w Poznaniu, jak i w wielu innych miejscach w Wielkopolsce, m.in. w Środzie Wielkopolskiej, Wągrowcu czy Lesznie, maksymalna temperatura będzie wynosić dzisiaj 23 stopnie Celsjusza. Nieco chłodniej dzisiaj w Złotowie i Pile, tam 22 stopnie Celsjusza, a najcieplej dzisiaj w Rawiczu, tam maksymalna temperatura wyniesie 25 stopni. I to przyjemne ochłodzenie będzie trwało jeszcze dzisiaj, zaś synoptycy zapowiadają, że kolejne dni mogą przynieść kolejną falę upałów. Na zachodzie, ale również w głębi kraju, temperatura może wzrosnąć nawet do 33 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Trwa lato z Radiem Emaus, a my dzisiaj obchodzimy Wielki Dzień Pszczół. Warto pamiętać o tym, że miasto Poznań dba o te owady nie tylko od święta, ponieważ od wielu, wielu lat w Poznaniu realizowany jest program Poznań dla Pszczół, w ramach którego są prowadzone liczne działania edukacyjne, takie jak warsztaty, wystawy tematyczne, konkursy, a także szkolenia dla nauczycieli. Nie braknie również publikacji i filmów dydaktycznych. Co więcej, w Poznaniu z biegiem lat coraz bardziej przybywa miejsce dla schronienia i rozmnażania dla pszczół. Można w Poznaniu zobaczyć m.in. specjalne hoteliki, które znajdują się w parkach, na terenie lasów miejskich czy rodzinnych ogródków działkowych. Co więcej, w Poznaniu systematycznie powstają nowe łąki kwietne, gdzie sadzone są rośliny, które sprzyjają zapylaczom. Warto też powiedzieć nie tylko o tym, jak można zadbać o pszczoły, ale również o tym, jak można zadbać o czystość. I jeśli chcecie to zrobić, będziecie mieli ku temu okazję już we wtorek 11 sierpnia, ponieważ Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje akcję o nazwie Czyste Tereny Nadwarciańskie. Jeśli się tam udacie, właśnie nad nadwarciańskie tereny, a gdzie dokładnie to zaraz powiem, to będziecie mogli wziąć udział w ekologicznych quizach, grach i zabawach, a do tego porozmawiać o prawidłowej segregacji odpadów. Co ważne, za zaangażowanie wszyscy uczestnicy mogą otrzymać drobne upominki. Wydarzenie to odbędzie się właśnie we wtorek 11 sierpnia między godziną 12 a 16 przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty. Co ważne, mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy Poznania.

club disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii zaprasza Lilia Łada.
1: 120 lat parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Wonieściu. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców w archidiecezji poznańskiej. Modlitwa o pokój w Ukrainie i na świecie w parafii pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu i zbliżający się odpust w parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu. Jak zawsze, wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Wonieściu w gminie Śmigiel w sobotę będzie świętować 120-lecie konsekracji. Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, jest jednym z najważniejszych elementów obchodów, mówi ksiądz Ryszard Siwek, proboszcz parafii.
2: Trzeba powiedzieć, że jak chodzi o kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika w Wonieściu, to nie mamy konkretnej daty konsekracji kościoła. Wiemy tyle, że miała ona miejsce 120 lat temu, ale wybraliśmy tą datę na te uroczystości, dlatego że przeżywamy niebawem 10 sierpnia wspomnienie świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Święto nasze parafialne, patronalne. I właśnie chcemy w tym dniu obchodzić tę uroczystość 120-lecia konsekracji naszego kościoła, połączoną razem z odpustem czci świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, a jednocześnie ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, wybudzi zabytkowe organy, które od przeszło 20 lat były nieużywane.
1: Wybudzenie kościelnych organów jest bardzo ważnym momentem dla lokalnej społeczności.
2: My w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dość ciekawy etap w życiu naszej wspólnoty parafialnej, a mianowicie oddaliśmy kościół po kapitalnym remoncie, a organy na czas remontu były rozebrane, no bo wcześniej nie funkcjonowały, nie grały, a teraz są po kapitalnym remoncie i właśnie w najbliższą sobotę 8 sierpnia podczas mszy świętej o godzinie 18 ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński uroczyście wybudzi nasze organy.
1: Czy 120 lat dla parafii to dużo czy mało? Zapewne każdy będzie miał własne zdanie na ten temat, ale proboszcz nie ma wątpliwości, że taki czas powinien skłaniać do refleksji.
2: W ubiegłą niedzielę gościliśmy księdza doktora Łukasza Odziejczaka, misjonarza świętej rodziny z Rzymu, który przeprowadził dla nas taki dzień skupienia przygotowujący nas do tej uroczystości. I tak mocno zapadło mi w pamięci to, co powiedział, że to jest 120 lat. Przez 120 lat udzielano chrztów świętych, przez 120 lat przygotowywano do pierwszej komunii świętej, do sakramentu bierzmowania, do sakramentu małżeństwa, słuchano spowiedzi świętej, przez 120 lat naszych zmarłych odprowadzano też na miejsce odpoczynku. Także to wszystko jest takim momentem, który wzbudza w nas głębokie dziękczynienie Panu Bogu za te 120 lat naszej wspólnoty parafialnej. Chociaż, jak wiemy, parafia o wiele wcześniej istniała, ale właśnie historycznie podaje nam się, że te 120 lat temu Kościół został konsekrowany, czyli oddany na wyłączną służbę Panu Bogu. Więc jest w nas na pewno głębokie dziękczynienie już za fakt naszej wspólnoty parafialnej, naszego Kościoła i tego wszystkiego, co się w nas dokonuje jako we wspólnocie parafialnej.
1: Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 18.
0: U proboszcza w parafii.
1: Od 5 do 9 sierpnia trwa peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, Zeli i Ludwika Martę w archidiecezji poznańskiej. W Poznaniu zakończy się ogólnopolska peregrynacja relikwii, mówi ojciec Ernest Zielonka, koordynator peregrynacji w północno-zachodniej Polsce.
3: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. To było jej pragnienie, także ojcowie w Lisieux zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie.
1: Relikwie świętych rozpoczęły peregrynację w naszej archidiecezji od klasztorów z Woli koło Zaniemyśla w środę 5 sierpnia około godziny 12.
3: Natomiast rano 7 sierpnia relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki Świętego Józefa.

0: niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15.
1: Ponieważ święta Zelia Martę zmarła na raka piersi, z okazji pobytu relikwii u ojców karmelitów, Poznańskie Towarzystwo Amazonek w sobotę 8 sierpnia w godzinach popołudniowych zorganizuje szereg spotkań poświęconych profilaktyce raka piersi u kobiet.
0: Tamtych czasach była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją to było liczenie na cud. Zelia rzeczywiście pojechała do Lourdes, ten cud się nie dokonał. Ale od tego momentu też, i szczególnie jej kanonizacji, zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Nie chcemy, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jak wiemy, w Polsce chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, żeby na ten temat mówić. W dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta. I tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie Amazonki. One zorganizują przy klasztorze taki stand, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi.
1: Wszyscy czciciele świętej Teresy i jej rodziców są serdecznie zaproszeni do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.

0: wrócić do innej narracji, do takiej, którą jeszcze mieliśmy przecież 4 lata temu, kiedy wszyscy ochoczo pomagaliśmy ofiarom wojny. Ukraińcy cały czas są ofiarami obecnego konfliktu.
1: Spotkanie nie jest wyrazem zaangażowania w spory polityczne ani historyczne, bo nie o to w nim chodzi.
0: Właśnie modlitwa jest ponad podziałami. Modlitwa jest patrzeniem wspólnie w kierunku Bożej interwencji. Tak na to patrzę. Ale też chodzi nam o to, że modlitwa też nie rozstrzyga takich kwestii, o które tutaj się toczy dyskusja. Sant'Egidio też uczy nas tego, że żeby myśleć o pokoju, to trzeba myśleć o drugim jako o człowieku, o jego godności i o wspólnej przyszłości. I my, organizując modlitwę, nie chcemy organizować wydarzenia politycznego. Absolutnie. Po prostu przypominamy, że wojna za granicą naszą wschodnią cały czas trwa i jej ofiarą są konkretni ludzie.
1: Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 19:15 w kościele świętego Jana Wianeya na Sołaczu, po mszy świętej. Ma charakter ekumeniczny, więc zaproszeni mogą się czuć wszyscy, którzy pragną pokoju w Ukrainie i na świecie i chcą okazać solidarność cierpiącym, bez względu na wyznanie.
2: U proboszcza w parafii.
1: 16 sierpnia parafia pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu zaprasza na uroczystość patrona parafii, Świętego Rocha. O godzinie 12:15 zostanie odprawiona suma odpustowa. Odprawi ją ksiądz Franciszek Grobelny, wikariusz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Kościanie. Natomiast 18 sierpnia w parafii odbędzie się odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak. O godzinie 10:00 zostanie odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci księdza kardynała Zenona Grocholewskiego oraz świętej pamięci księdza profesora Mariana Fonki, wielkich czcicieli i promotorów błogosławionej Sancji. Natomiast o godzinie 18:00 rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl. Na koniec mszy świętej odbędzie się tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sancji, zakończona modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionej.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Trwają prace remontowe na trasie na Franowo. Są one dokładnie prowadzone na terenie górnych Rataj i w rejonie osiedli Lecha oraz Czecha w Poznaniu. W związku z tym zmienią się linie czy trasy linii tramwajowych numer 1, 3, 8, 16 i linii nocnej 201, a do tego zmieni się trasa autobusów numer 218 i T1. Co ważne, na trasie Kórnickiej zostanie uruchomiona linia wahadłowa numer 93. A co jeszcze ważniejsze, to że te tramwaje i autobusy zmienionymi trasami będą kursować jedynie w weekendy 1 i 2 sierpnia, 8, 9, 15 i 16 oraz 22 i 23 sierpnia. A więc te zmiany czekają nas wszystkich przez prawie cały miesiąc. Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie zmienionymi trasami kursują wymienione tramwaje i autobusy, to udajcie się na stronę ztm.poznan.pl,

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Temperatura w Poznaniu jest umiarkowana. Obecnie wynosi 17 stopni, maksymalnie dzisiaj wyniesie stopni 23 i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Na terenie całej Wielkopolski również dzisiaj umiarkowanie słonecznie z drobnymi zachmurzeniami. Zaciśnienie atmosferyczne jest wysokie. Utrzymuje się na poziomie 1024 hektopaskali. Wieje łagodny północno-zachodni wiatr. Synoptycy zapowiadają, że obecne przyjemne ochłodzenie jest chwilowe, ponieważ w nadchodzących dniach, szczególnie w zachodnim rejonie kraju, mogą ponownie pojawić się upały. W związku z tym, jeśli nie jesteście fanami takiej aury, zalecam korzystać. Są bardzo dobre warunki zarówno dla kierowców, jak i dla spacerowiczów oraz dla biegaczy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Choć Jezus udzielił uczniom szczególnej mocy, nie byli w stanie uzdrowić chorego na epilepsję chłopca. Przychodzą więc do Jezusa i pytają, dlaczego? Z powodu małej waszej wiary, odpowiada Jezus. To mogło ich zaboleć. Nie jest łatwo ani przyjemnie usłyszeć o swojej słabości, braku, niewystarczalności. Czy jednak możliwy byłby wzrost duchowy uczniów, gdyby nie zmierzyli się z prawdą o sobie? Jak reaguję, gdy ktoś mówi mi trudną prawdę o mojej słabości?

Przypominam, że przez wszystkie weekendy sierpnia, z wyjątkiem ostatniego, będą prowadzone prace remontowe na górnym tarasie Rataj i w rejonie osiedli Lecha oraz Czecha. W związku z tym zmienionymi trasami będą kursowały linie numer 1, 3, 8, 16, 201, 218 i linia T1. Warto też pamiętać o tym, że jutro o godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim odbędzie się mecz między Lechem Poznań a Piastem Gliwice. I w związku z tym parę linii autobusowych i tramwajowych zostanie zmienionych za pośrednictwem oczywiście Zarządu Transportu Miejskiego, który zdecydował się wprowadzić te zmiany po to, aby kibicom łatwiej było dotrzeć na stadion oraz z niego wrócić. No i zarówno przed meczem, jak i po meczu linie autobusowe numer 145, 163, 191 i 193 pojadą bardziej pojemnym taborem, a linie numer 1, 6, 13 i 15, mówię tutaj o liniach tramwajowych, one pojadą dodatkowymi kursami. Co ważne, jeśli wybieracie się na mecz, to możecie przejechać się tramwajem lub autobusem na podstawie biletu lub karnetu na mecz. Nie ma potrzeby kupować odrębnego biletu. Warto jednak pamiętać, że takie udogodnienie obowiązuje maksymalnie 3 godziny przed meczem i 2 godziny po nim.

Zaroiło się w Radiu Emaus o informacji na temat przeróżnych zmian w kursowaniu linii autobusowych i tramwajowych. To może warto przypomnieć też o tym, że na końcu lipca MPK Poznań podpisało z firmą Moder Trans umowę na dostawę 10 fabrycznie nowych jednokierunkowych tramwajów Moderus Gamma. Zamówienie to może zostać rozszerzone o 20 kolejnych pojazdów, a ich dostawy zaplanowano na 2028 rok. Nowe Moderusy Gamma to tramwaje, jak już wspomniałam, jednokierunkowe. Będą miały długość około 32 metrów. Wszystkie te pojazdy będą w pełni niskopodłogowe i wyposażone w rampy, które ułatwiają wsiadanie osobom poruszającym się na wózkach, pasażerom z ograniczoną mobilnością i opiekunom dzieci, które w wózkach podróżują. Co ważne, wszystkie te tramwaje będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring, energooszczędne oświetlenie LED i nowoczesny system informacji pasażerskiej w postaci wewnętrznych i zewnętrznych tablic. Poza tym firma Moder Trans dostarczy specjalistyczne wyposażenie zajezdni, narzędzia i oprzyrządowanie, które są niezbędne do obsługi nowych tramwajów, jak również pakiet naprawczy. Co więcej, będą przeprowadzone szkolenia z pracownikami MPK Poznań. Zakup nowych tramwajów jest objęty projektem o nazwie Rozwój czystego transportu miejskiego, inwestycje w tabor tramwajowy MPK Poznań i na jego realizację miasto pozyskało 175 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. No i nadchodzące nowoczesne, zupełnie nowe Moderusy będą powoli wypierały najbardziej wyeksploatowane pojazdy, które poruszają się po poznańskich torowiskach. I tutaj mam na myśli m.in. Tatry czy część Moderusów Beta.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
7: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dziś naszym gościem jest Marcin Kukawka, Hej Szkoła Jazdy. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witam.
7: No i dzisiaj odcinek naszej audycji zatytułowaliśmy tak... trochę przewrotnie. Prawy pas, pas mistrzów kultury jazdy. Czy faktycznie ten prawy pas to jest pas kulturalnych kierowców?
8: Tak. I zwróćmy uwagę na to, że powinniśmy korzystać z prawego pasa nie dlatego, że tak mówi przepis, albo nie dlatego, że jakieś zasady inne tak regulują, tylko przede wszystkim dlatego, że tak jest bezpiecznie. Powinniśmy poruszać się prawym pasem, a wtedy, kiedy mamy taką potrzebę, czyli na przykład chcemy wyprzedzić inny pojazd jadący tym prawym pasem, bo mamy możliwość jazdy z większą prędkością, a on z jakiegoś powodu nie, zmieniamy pas na lewy, czy też zmieniamy na środkowy, no bo są fragmenty autostrady, gdzie mamy więcej niż dwa pasy ruchu, dokonujemy tego manewru wyprzedzania i w spokojny sposób wracamy z powrotem na ten prawy pas. To jest zasada, która obowiązuje chyba, no, myślę, że na całym świecie, a na pewno w całej Europie. I ponieważ tak jesteśmy przyzwyczajeni, czy kierowcy są tak przyzwyczajeni, że jednak ten prawy pas powinien jakby służyć do tej takiej normalnej jazdy, pozostałe pasy do wyprzedzania, myślę, że to powinno sprzyjać bezpieczeństwu.
7: Powinno tak być, nie zawsze jednak tak jest. Wiele osób traktuje lewy pas jako normalny pas do jazdy i potem często na różnych forach. No to jest temat, który zawsze rozgrzewa kierowców do czerwoności i dyskusji. Jak to z tym powinno być? No właśnie.
8: Tak, no ja bym rozpoczął może odpowiedź na to pytanie od tego, że zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym na autostradzie możemy wyprzedzać inne pojazdy zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ale myślę, że warto bardzo wyraźnie podkreślić, że wyprzedzanie innego pojazdu z prawej strony, czyli kiedy ten pojazd jedzie lewym pasem, a my go wyprzedzamy prawym, a nie daj Boże takie sytuacje, gdzie jedziemy prawym, a ktoś nas wyprzedza poboczem, no bo tutaj też notujemy takie przypadki, no jest to, myślę, że wyjątkowo niebezpieczne i powinniśmy jakby takich sytuacji, takie sytuacje, no unikać takich sytuacji, a ludzi, którzy tym poboczem wyprzedzają, no stosownie karać. Wyprzedzanie z prawej strony jest jakby takie zwyczajowo, myślę, nieprzyjęte na autostradzie i pomimo, że przepis na to pozwala, to raczej powinniśmy wyprzedzać się z lewej strony. Teraz podróżowanie, nieustanne podróżowanie lewym pasem, ono często prowadzi do takiej sytuacji, że ktoś jedzie tym lewym pasem z prędkością nawet znacząco niższą niż prędkość dopuszczalna na autostradzie i w pewien sposób wręcz sam prowokuje sytuację agresywne ze strony innych kierowców. Ja oczywiście potępiam agresję na drodze w każdej formie, ale no, może nie szukając usprawiedliwienia, ale czasami no, nie ma się co dziwić, że ktoś się denerwuje w sytuacji, kiedy jedzie z prędkością, nie wiem, załóżmy 140 km na godzinę, warunki na to pozwalają, jego samochód na to pozwala i ktoś przed nim uporczywie jedzie z dużo niższą prędkością, tym lewym pasem. Wtedy dochodzi do tych takich sytuacji spektakularnych, gdzie potem oglądamy to w różnego rodzaju portalach internetowych. Lekarstwem na to byłoby poruszanie się przez tego wolniejszego kierowcę prawym pasem. Także z całą pewnością myślę, że tytuł odcinka jest bardzo trafny i kulturalna jazda byłaby to jazda właśnie tym prawym pasem autostrady, każdej innej drogi.
7: Większość kierowców często gęsto ten prawy pas traktuje jako takie zło konieczne.
8: No, ale ciężko w sumie powiedzieć, dlaczego tak traktują, bo przecież ten pas nie jest w niczym gorszy. Myślę, że nawierzchnia jest tak samo dobra zarówno na lewym, jak i prawym pasie, a jeśli są trzy, to na trzech, czy tam może czasami więcej. Więc no, pewne zasady jakiejś takiej bezpiecznej, kulturalnej jazdy wymagałyby jednak, aby się no, polubić trochę bardziej z tym prawym pasem i właśnie myślę, że głównie pod kątem jakby minimalizowania tego takiego prowokowania agresywnych sytuacji potem ze strony innych kierowców jednak jeździć według określonych zasad.
7: Czyli z założenia jeździmy prawym pasem, jeśli chcemy kogoś wyprzedzić, wtedy z tego lewego korzystamy, ale jak bezpiecznie przeprowadzić ten manewr?
8: Przede wszystkim jeszcze jakby podkreślmy wyraźnie, jeździmy prawym pasem, wyprzedzamy lewym pasem. Oczywiście, jeżeli jadę autostradą i prawym pasem jedzie rząd samochodów ciężarowych, nie wiem, załóżmy 10 samochodów ciężarowych w jakichś odstępach, ja chcę wszystkie te samochody wyprzedzić, to nikt tutaj nikogo nie zmusza, czy nie nakazuje, żeby wjeżdżał pomiędzy każde dwie ciężarówki, wracał z powrotem, bo to wręcz byłoby niebezpieczne, takie lawirowanie między tymi pasami. No wtedy wyprzedzam ten rząd pojazdów, na końcu zjeżdżam na prawy pas i podróżuję dalej. Jeżeli chodzi o bezpieczne wyprzedzanie, pamiętajmy, że my wykonując manewr wyprzedzania na autostradzie, czyli kiedy jedziemy tym lewym pasem, raczej nie myślimy o tym, że nagle znienacka spośród dwóch jadących samochodów ktoś na ten nasz pas może wjechać z mniejszą prędkością. A szczerze powiedziawszy, powinniśmy zacząć tak myśleć, bo niestety niektórzy kierowcy na skutek różnych ograniczeń lub pomysłów zmieniają pas, nie kontrolując w 100% tego, co się dzieje z tyłu za nimi. Więc my, wykonując manewr wyprzedzania, wykonujmy go sprawnie, ale zawsze miejmy z tyłu głowy, obserwujmy drogę bardzo dokładnie, po to, żeby w razie czego odpowiednio zareagować. No, prawidłowa reakcja to będzie oczywiście hamowanie.
7: A jak potem bezpiecznie zjechać z powrotem na ten prawy pas po wyprzedzeniu?
8: Pierwsze, do czego bym gorąco zachęcał, to żeby nie zjeżdżać natychmiast czy kilka metrów przed pojazd, który wyprzedziliśmy. Głównie dlatego, że najczęściej na autostradzie będziemy wyprzedzali samochody ciężarowe czy tam autobusy, no użytkowe pojazdy. One w większości przypadków podróżują z ustaloną prędkością, korzystając z tempomatu aktywnego. I kiedy my zajeżdżamy troszkę drogę w takiej ciężarówce, może się okazać, że ona zaczyna automatycznie hamować, czego ten kierowca nie chce. Więc zostawmy pewien dystans, wyprzedźmy te pojazdy, odjedźmy od nich kilkadziesiąt metrów, to są raptem może 1-2 sekundy i wtedy płynnie rozpocznijmy zmieniać pas. Dodałbym jeszcze, że warto na pewno, kiedy już podejmujemy decyzję, że będziemy zjeżdżali na prawy pas, znowu odpowiednio wcześniej to zasygnalizować kierunkowskazem. Wtedy ten kierowca, który ewentualnie będzie jechał za nami i będzie chciał jechać jeszcze szybciej, będzie wiedział, że my ten pas zaraz zmienimy, nie będzie się tam niepotrzebnie z tyłu denerwował.
7: Mówimy prawy, lewy pas, a co w sytuacji, jaką mamy na przykład tu na miejskiej obwodnicy, gdzie mamy trzy pasy?
8: No, zasada jest, powiedziałbym, podobna. Prawy pas jedzie, żyje swoim życiem, jadą tam pojazdy. Jeżeli ta gęstość ruchu na tym prawym pasie jest już dość duża i ten pas jest, nazwijmy to, nasycony tymi pojazdami, no to jedziemy środkowym pasem. Wtedy z reguły prędkość tego środkowego pasa jest odrobinę większa niż pasa prawego. No i w ostateczności, jeżeli mamy taką możliwość i chcemy jechać jeszcze szybciej, korzystamy z tego lewego pasa. Także bez względu w zasadzie na to, ile by tych pasów ruchu było na danym odcinku drogi, myślę, że te zasady są uniwersalne.
6: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
5: Radio Emaus.
9: About you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Audycja Gładkie Gotowanie już od jakiegoś czasu nie gości na antenie Radia Emaus, ale zamiast tego mogliśmy dzisiaj posłuchać audycji Bezpiecznie do celu, którą podobnie jak Gładkie Gotowanie oczywiście poprowadził dzisiaj Maciej Gładysz. Za nami również Nelly Furtado i Justin Timberlake, a ja chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do Dnia Pszczół, który dzisiaj obchodzimy, bo tak się składa, że właśnie z tej okazji w Trzebawiu w gminie Stęszew odbywa się Festiwal Pszczół. W ramach tego Festiwalu Pszczół, a ma on miejsce w Deli Parku między 11 a 18, czeka całe rodziny bardzo dużo atrakcji. Po pierwsze odbędzie się interaktywne przedstawienie pod tytułem Pszczółka i Trzmiel w roli głównej. Znajduje się tam również rodzinny tor przeszkód Najszybsza Pszczela Rodzina. A poza tym będzie można zbudować ul z klocków, pooglądać wyścigi pszczół, czy pooglądać stoiska pełne miodów i produktów prosto z pasiek. Są to produkty lokalne z niewielkich pasiek. Poza tym odbędą się tam warsztaty kreatywne i z rękodzieła, a do tego będzie można uczestniczyć w prelekcjach, pokazach i rozmowach o bardzo fascynującym świecie pszczół. Jeśli zaś chodzi o atrakcje dla najmłodszych, to oprócz tego, o czym powiedziałam, będzie można odwiedzić m.in. strefę wodną, przejść się po parku czy odwiedzić minizo, które na terenie parku się znajdują. Przypominam, że Festiwal Pszczół trwa dzisiaj i jutro między godziną 11 a 18 w Trzebawiu.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Temperatura w Poznaniu powoli systematycznie rośnie. Obecnie wynosi 18 stopni Celsjusza. Maksymalnie wyniesie dzisiaj 23 stopni i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. W Wielkopolsce również dzisiaj dużo słońca i gdzieniegdzie drobne zachmurzenia. Atmosfera na zewnątrz, za oknem jest bardzo przyjemna, sprzyjająca spacerom i przejażdżkom rowerowym, a to dlatego, że jest wysokie ciśnienie atmosferyczne oraz wieje łagodny północno-zachodni wiatr. Synoptycy zapowiadają jednak, że pomimo iż doświadczamy teraz przyjemnego ochłodzenia, to w niektórych rejonach Polski nie do końca tak jest i będzie. Mówię tutaj szczególnie o południowych rejonach kraju i południowo-wschodnich, ponieważ tam mogą z dużym prawdopodobieństwem pojawić się opady deszczu, czasami nawet bardzo obfite, a do tego mogą pojawić się burze, które również nie były nam obce w ciągu ostatnich dni na terenie Wielkopolski. Ma to sens, ponieważ przysłowie na dziś brzmi, uwaga, gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, wtedy też do końca taką sznutkę śpiewa. Mamy dopiero 8 sierpnia, ale coś mi mówi, że to przysłowie się spełni i burzowa aura będzie nam towarzyszyła do końca miesiąca.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Lato w mieście trwa w najlepsze, a razem z nim trwa projekt kulturalny, chciałam powiedzieć kulinarny, no niestety nie. Projekt o nazwie Estrada w Centrum, a w ramach tego projektu właśnie w Centrum Poznania odbędzie się ponad 20 bezpłatnych wydarzeń kulturalnych w programie ponownie, ponieważ jest to kolejne wydanie tego cyklu, znajdują się kina plenerowe, cykle koncertowe czy widowiska teatralne. Program jest pełen aż do końca sierpnia. Dzisiaj o godzinie 11 odbywa się już oprowadzenie po Galerii Miejskiej Arsenał. Oprowadzanie to, czy ta wycieczka ma oddziałujący na wyobraźnię tytuł Arsenał do zdobycia, a oprowadza po Galerii Miejskiej Kuba Głaz. Jest to wydarzenie, na które zapisało się już bardzo, bardzo dużo osób i jeśli chcieliście skorzystać z atrakcji Estrady w Centrum, ale dzisiaj Wam się nie udało, to informuję, że za 10 dni będziecie mieli ku temu ponowną okazję, tym razem nie w postaci wycieczki, ale w postaci filmu, ponieważ o godzinie 20:30 na Placu Wolności w ramach kina plenerowego odbędzie się projekcja seansu pod tytułem Alto z miłości do architektury. No jak sama nazwa wskazuje, będzie to film opowiadający właśnie o architekturze, a dokładnie o życiu i twórczości Alvara Aalto, który był jednym z najwybitniejszych architektów XX wieku. Film ten opowiada o jego artystycznej relacji, która go łączyła z żoną oraz współpracowniczką. Udając się na tą projekcję, będziecie mogli obejrzeć archiwalne materiały, fotografie i komentarze różnych ekspertów. Przypominam, 18 sierpnia o godzinie 20:30 plenerowy seans filmu Alto z miłości do architektury odbędzie się w ramach Estrady w Centrum.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Zbliża się południe z Radiem Emaus, na zegarach godzina 11:21, a ja przypominam, że możecie nas słuchać przez radioodbiorniki na 89,8 w Poznaniu, na 90,2 w Lesznie, 90,4 w Nowym Tomyślu czy na 106,2 w Śremie, ale że możecie nas też słuchać przecież przez aplikację mobilną oraz odtwarzacz na stronie internetowej radia radioemaus.pl. Aplikacja mobilna jest dostępna na systemy Apple oraz Android, no i zarówno przez stronę internetową, jak i mobilną aplikację możecie nas bez przeszkód słuchać nie tylko na terenie Wielkopolski, ale na terenie całego kraju i nie tylko, bo jesteśmy wtedy dostępni również za jego granicami. A jest czego słuchać przez radioodbiorniki, czy przez aplikację, albo odtwarzacz na stronie, no ponieważ puszczamy dobrą muzykę, taką jak na przykład Owner of the Lonely Heart.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

Przypominam, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu we wtorek 11 sierpnia organizuje akcję o nazwie Czyste Tereny Nadwarciańskie. Jest to akcja dla wszystkich mieszkańców Poznania, która odbędzie się dokładnie 11 sierpnia między 12 a 16 przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty. W ramach Czystych Terenów Nadwarciańskich będzie można wziąć udział w ekologicznych quizach, grach i zabawach, a do tego porozmawiać o prawidłowej segregacji odpadów. A skoro już o Warcie mowa, to warto wspomnieć o tym, że 6 sierpnia w Radiu Emaus odbyła się rozmowa z Mariuszem Wiśniewskim, byłym zastępcą prezydenta Poznania i byłym radnym, któremu zawdzięczamy rewitalizację miasta i rzeki. Rozmowa była o tym, jak dbać o poznańską Wartę i czy robimy to wystarczająco. Jest to pytanie szczególnie zasadne przy obecnych upałach, które wpływają na poziom wody. Jeśli nie mieliście okazji w Radiu Emaus posłuchać tej rozmowy, możecie udać się na naszą stronę radioemaus.pl i tam w zakładce aktualności odsłuchać pełną rozmowę. Tak samo jest z rozmową z panią Magdaleną Ignaszak z Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Baletowej w Poznaniu, która odwiedziła nasze radio dzień później z okazji projektu o nazwie Gołębia – Przestrzeń Spotkań. Bo tak się składa, że w ramach tego projektu do października będą w ramach szkoły baletowej trwały spektakle teatralne, wystawy, pokazy mody, kino oraz taniec. A więc jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej jeszcze ciekawego o Warcie, czy o tym, co Was czeka w ramach projektu Gołębia Przestrzeń Spotkań, to zapraszam na stronę radioemaus.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słuchajcie, oczywiście dobrego Radia Emaus. Zbliża się powoli południe. Zachęcam do tego, żebyście zostali z nami, bo już za chwilę o 11:45 kartka z kalendarza.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Rozpoczynamy muzyczną podróż w czasie, segment poświęcony różnym ważnym wydarzeniom, które miały miejsce na przestrzeni wielu lat na rynku muzycznym. Dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat i skupimy się na tym, kto dzisiaj konkretnie obchodzi urodziny. Tak się składa, że swoje 68. urodziny obchodzi dzisiaj Chris Foreman, gitarzysta grupy Madness. Zaś 28. urodziny obchodzi Shawn Mendes, oczywiście piosenkarz oraz autor tekstów. Warto pamiętać o tym, że 8 sierpnia w 1961 roku, a więc dokładnie 65 lat temu, urodził się The Edge, a właściwie Dave Evans, który oczywiście jest gitarzystą grupy U2. Zakończymy dzisiaj na tym, że dokładnie 8 sierpnia, 43 lata temu, urodził się Piotr Maciejewski, który jest współzałożycielem zespołu Muchy. Był tam wokalistą, gitarzystą, basistą oraz klawiszowcem pomiędzy 2004 a 2011 rokiem. Obecnie prowadzi karierę solową pod nazwą Drive Alone. Ja zapraszam Was tradycyjnie na krótką podróż muzyczną razem z bohaterami dzisiejszej muzycznej podróży w czasie, a zaczniemy od U2 i utworu, który ma jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nastrojowych riffów gitarowych chyba na świecie.

mamy. Choć i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasna folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasna folią będzie ciepłe.

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Mamy przerwę od upałów. Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 20 stopni. Maksymalnie wyniesie dzisiaj stopni 22, zgodnie z najświeższymi prognozami. Podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski, gdzie jest przyjemnie ciepło, jest dużo słońca, a gdzieniegdzie pojawiają się drobne zachmurzenia. Wieje łagodny północno-zachodni wiatr, a ciśnienie atmosferyczne konsekwentnie utrzymuje się na wysokim poziomie. Wynosi ono dokładnie 1024 hektopaskale. Jeśli nie jesteście fanami upałów, to naprawdę korzystajcie, ponieważ synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach ten upał może wrócić. Mam tutaj na myśli wszystkie rejony kraju poza wschodem i południowym wschodem, ponieważ tam, mimo tego, że chociażby w Wielkopolsce jest przyjemnie chłodno, tudzież ciepło, to tam ulewne deszcze, wysokie temperatury i lokalne burze cały czas trwają, więc korzystajmy z tej aury. Jest bardzo dobra pogoda na przejażdżki rowerowe, jest też dobry klimat dla biegaczy i wszystkich spacerowiczów. Przypominam, temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 20 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego.
2: Jezus był człowiekiem z krwi i kości, a więc miał uczucia, także gniew. W tej Ewangelii upomina uczniów. Jednak jego gniew nie prowadzi do zniechęcenia, zemsty czy zgorzknienia. Nie rezygnuje z uczniów. Nie karze ich. Wypędza złego ducha, a potem nie wraca już do tego zajścia. Nie wypomina im, jacy są i czego nie zrobili. Tym różni się zdrowy gniew od chorego. Ten pierwszy nie niszczy, nie rezygnuje z dobra. Pomyśl, jak przeżywam uczucie gniewu.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Trwa 10. lato z estradą i w ramach tegoż lata w rejonie poznańskiego Krzyżowniki Smachowice, są to dzielnice, nie czuję jak rymuje, odbędzie się bardzo ciekawy koncert. Będzie on dokładnie w obiekcie rekreacyjno-sportowym na ulicy Braniewskiej i koncert ten nosi nazwę Nagrobki grają jagódki. Będzie to koncert, jak sama nazwa wskazuje, w wykonaniu zespołu Nagrobki, który głównie wykonuje nieco cięższą muzykę z pogranicza gitarowego noizu, folku, zimnej fali czy big beatu. No i chociaż na co dzień grają nieco ciężej i w piosenkach traktują o przemijaniu, to dzisiaj o godzinie 19 właśnie na ulicy Braniewskiej w Poznaniu będzie można ich poznać z nieco innej strony, bo zagrają piosenki dla dzieci poruszające takie tematy jak jedzenie lodów, wakacje, beztroska, zabawa, nauka mówienia nie czy bycie małym w wielkim świecie. Nagrobki to tak naprawdę Adam Witkowski oraz Maciek Salamon, którzy mówią o sobie tak, że nie są tylko zespołem rockowym, ale też duetem artystycznym, który składa się z wykładowców gdańskiej ASP i doświadczonych ojców. Start koncertu dzisiaj, poznańskie Krzyżowniki Smochowice w ramach 10. lata z estradą o godzinie 19.

0: ma.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

To byli Kwiat Jabłoni z piosenką Było Minęło, a ja pomyślałam sobie, że nam się bardzo eschatologicznie zrobiło tutaj w Radiu Emaus i nie tylko, bo również na poznańskich krzyżownikach. Tam nie dość, że na ulicy Braniewskiej dzisiaj o godzinie 19 odbędzie się koncert pod tytułem Nagrobki grają jagódki, to jeszcze odbędzie się spektakl Skorupka w wykonaniu Teatru Formalina. Ten spektakl będzie miał miejsce dokładnie o godzinie 17 i będzie to historia napisana specjalnie dla najmłodszych, która opowiada o bardzo sympatycznym smoku. Nie może się on zaprzyjaźnić z żadną smoczycą, bo bardzo sepleni. No i żeby rozwiązać swój problem, umawia się do pewnej tajemniczej logopedki Irenki Balbus, która niecodziennymi, ciekawymi sposobami stara się mu pomóc. Skorupka to opowieść dla najmłodszych o akceptacji, o zauważaniu swoich mocnych stron i docenieniu tego, kim się jest. Za scenariusz i reżyserię jest tutaj odpowiedzialna Magdalena Młynarczyk. Jednak to nie ostatnie słowo Teatru Formalina dzisiaj na ulicy Braniewskiej, ponieważ odbędzie się tam również dokładnie o godzinie 18 warsztat teatralny pod tytułem Co kryje się we mnie. Jak sama nazwa wskazuje, będzie on służył temu, żeby najmłodsi mogli się przyjrzeć temu, co się w nich kryje. I sprawdzić, czy potrafią zamienić się w Lamparta, albo czy potrafią przekształcić się w chmurę latającą koło ciepłego i przyjaznego słońca. Te teatralne warsztaty akurat będą miały elementy zabaw rytmicznych. I zarówno te warsztaty, jak i spektakl Skorupka jest przeznaczony dla widzów od 4 roku życia, zaś koncert Nagrobki grają jagódki przeznaczony jest dla nieco starszych zuchów, bo od 5 roku życia. Koncert będzie trwał 40 minut, zaś spektakl i warsztaty 50.

Jutro od godziny 8 rusza niedziela na krużgankach u Dominikanów w Poznaniu, w ramach której będziecie mogli się tam wybrać, znaleźć interesujące Was książki i spędzić czas w doborowym towarzystwie. Jeśli chodzi o książki, będą tam zarówno nowości, jak i bestsellery, a jeśli będziecie mieli wątpliwości na temat tego, co wybrać, to dostaniecie podpowiedź na temat tego, jaka książka sprawi największą radość Wam czy Waszym bliskim. A skoro o bliskich mowa i o niedzieli, to warto przypomnieć, że jutro o 13:15 ruszamy w Radiu Emaus z koncertem życzeń, audycją, która jest poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom, pozdrowieniom, tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. I jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus Waszym bliskim, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033 lub wysyłajcie nam wiadomości mailowe na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisany oczywiście razem i bez polskich znaków. A poza tym zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali komentarze z życzeniami pod postem na temat koncertu życzeń na naszej stronie na Facebooku. I tutaj tradycyjnie polecam Wam śledzić na bieżąco nasz fanpage i szukać najświeższego posta o koncercie życzeń. No i przypominam, że możecie też od 13:15 do 13:45 po prostu zadzwonić i przekazać to, co macie do przekazania. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795. Czerwone!

0: miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: z obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ostatnia prognoza pogody w Radiu Emons na dziś, 8 sierpnia, a więc Międzynarodowy Dzień Kota i Wielki Dzień Pszczół. Dzień, który trwa dokładnie 15 godzin i 6 minut. Słońce wzeszło o 5:08, zajdzie o godzinie 20:14. Tym samym jest dużo czasu, żeby cieszyć się wspaniałą aurą za oknem. No właśnie, a dzisiaj temperatura w Poznaniu maksymalnie wyniesie 22 stopnie i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Szczyt temperatury przewidywany jest na godzinę 16-17. Obecnie temperatura wynosi 20 stopni. Wieje łagodny północno-zachodni wiatr, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, dokładnie 1024 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wizja końca świata może dla każdego przybierać inny kształt, ale z całą pewnością wszystkich z nas napełnia ona strachem. I nie inaczej było z dzisiejszym patronem, świętym Dominikiem Guzmanem. Był początek XIII wieku. Dominik jako hiszpański kapłan wyruszył ze swym diecezjalnym biskupem z poselstwem do Niemiec i Danii. I co zobaczył? Koniec świata. Herezję Albigensów i Waldensów, którzy odrzucając bogactwo kleru, a szerzej cały świat materialny jako zły, burzyli z zapałem kościoły i klasztory wraz z całym ich wyposażeniem. Co mógł czuć wobec takich obrazów nasz 33-letni hiszpański kapłan? Czy nie strach właśnie? Owszem, święty Dominik Guzman czuł strach, ale także ufał Bogu i chciał zrozumieć, co Zbawiciel ma mu do powiedzenia przez te właśnie wydarzenia. Dlatego pomimo licznych obaw, także i o swoje własne życie, zaczął od rzeczowego wysłuchania tego, co mają do powiedzenia ci, którzy robili te straszne rzeczy, na które on patrzył. A następnie podjął trud dialogu. Trud, bo święty Dominik zaczął wędrować od wsi do wsi, od miasta do miasta i prostować to, co zostało wykrzywione w dobrej nowinie tak przez heretyków, jak i, co bolało go jeszcze bardziej, przez praktykę jego własnego kościoła. I tak oto, z doświadczenia końca świata, narodziło się dzieło, które święty Dominik Guzman przekształcił w znany nam do dzisiaj zakon dominikanów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Fundacja Wózkowicze organizuje w Poznaniu zlot ognistych rydwanów. A co to takiego? To ogólnopolskie spotkanie użytkowników przystawek do wózków, które odbędzie się dzisiaj. O 12 już się rozpoczęło w Młodzieżowym Domu Kultury numer 1 przy Drodze Dębińskiej. Producenci i sprzedawcy przystawek do wózków pokażą swoją najnowszą ofertę, a wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane kupnem takiego sprzętu, będą mogły nie tylko porównać technologiczne rozwiązania, ale również porozmawiać z tymi osobami, które już z nich korzystają. Co więcej, podczas zlotu ognistych rydwanów możliwe jest zagranie w golfa na wózku. Każdy, kto będzie chciał, będzie mógł spróbować w tej dyscyplinie swoich sił. Co ważne, wstęp na wydarzenie jest wolny, ale osoby, które chcą skorzystać z cateringu i otrzymać pamiątki, powinny się wcześniej zapisać, co można zrobić na stronie organizatora. Przypominam, jest to Fundacja Wózkowicze, a zlot ognistych rydwanów trwa. Ruszył o godzinie 12 w Młodzieżowym Domu Kultury numer 1 w Poznaniu.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Dziesięć, a może nawet i 30 nowych egzemplarzy tramwajów Mondeus to nie jedyne udogodnienia, które pojawią się w bliższej lub dalszej przyszłości w Poznaniu. Mówię dalszej, bo dostarczenie wszystkich egzemplarzy tramwajów, jak już wiemy, jest planowane do końca 2028 roku, ale jeśli chodzi o bliższą perspektywę, to warto wiedzieć, że ruszyły prace projektowe, dzięki którym zostanie przebudowany skatepark Wyspa na osiedlu Piastowskim. Obecnie znajduje się on na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rataje w Poznaniu. Został on tymczasowo wyłączony na czas budowy hali do sportów plażowych. Co więcej, jest on już dosyć mocno wyeksploatowany i wymaga odświeżenia. Jeśli chodzi o inwestycję, jest ona planowana na płycie betonowej dawnej Niecki Basenowej, a przewidziana jej powierzchnia do 1800 metrów kwadratowych. Będzie to miejsce przeznaczone do jazdy na dyskorolkach, rowerach BMX, późno już, rolkach i hulajnogach wyczynowych. Przewidziane są m.in. elementy rozpędowe i najazdowe, które umożliwiają nabieranie prędkości i wykonywanie ewolucji. Figury te będą mogły być łączone w większe układy przestrzenne, np. ściany lub sekwencje przeszkód. Projektanci zakładają utworzenie dwóch rodzajów przestrzeni. Pierwsza będzie dla początkujących i będzie to sekcja street, a druga będzie dla bardziej doświadczonych skate'ów. Jest to sekcja flow, inaczej akrobatyczna, która będzie umożliwiała wykonywanie bardziej zaawansowanych trików. Co więcej, wśród wytycznych dla projektantów jest przewidziana też minimalna ingerencja w istniejącą zieleń, a te prace projektowe potrwają około pół roku.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Na zegarach 13:42. Zostańcie z nami już za chwilę myśli świętych.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Wybiła 13:50, a to znaczy, że niestety czas najwyższy mi się z wami żegnać. Tradycyjnie zachęcam was do tego, żebyście spędzili popołudnie i wieczór z Radiem Emaus, a jest z czym spędzić czas, bo nie tylko będziecie mieli okazję oczywiście posłuchać dobrej muzyki, ale też o 14:30 będziecie mieli okazję posłuchać audycji Święta Podróż z ruchem Focolari, Koronki do Bożego Miłosierdzia tradycyjnie o 15, czy o 15:30 powtórki audycji o nazwie Zapytaj Księdza, dokładnie będzie to powtórka ze środy. Zapraszam was również jutro, żebyście spędzili niedzielę z Radiem Emaus. Oczywiście czeka nas transmisja mszy świętej prosto z Poznańskiej Katedry i o 13:15 koncert życzeń. Owieczka Magda nadal przebywa na zasłużonym urlopie. Ja tymczasem się żegnam. Mówiła do was Julia Szymańska. Kłaniam się i życzę miłego dnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię, którą chciała wprowadzać w życie zdanie po zdaniu. Ta praktyka rozpowszechniła się na cały świat. My także chcemy włączyć się w tę boską przygodę miłości, przywołując słowo życia. Krótkie zdanie z Pisma Świętego wybrane na dany miesiąc i opatrzone komentarzem, a następnie rozsyłane do wszystkich wspólnot ruchu, aby zachęcać się nawzajem do przełożenia go na codzienne życie.
2: Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Po wygłoszeniu przypowieści do licznie zgromadzonego nad jeziorem Tyberiackim tłumu, Jezus zwraca się do uczniów i wyjaśnia im głęboki sens swoich słów. Bohaterem tej opowieści jest Słowo Boże, porównane do małego i delikatnego ziarna. Kamienie, ciernie i ptaki mogą przeszkodzić mu w kiełkowaniu, zapuszczaniu korzeni i wydawaniu dorodnych kłosów, ale mądry siewca zna jego zaskakującą żywotność. Za pomocą tych obrazów Jezus ukazuje relację między człowiekiem a słowem, które Bóg hojnie ofiarowuje każdemu. Są tacy, którzy je przyjmują, i tacy, którzy z różnych powodów pozwalają, by upadło i nie przyniosło owocu. Powierzchowne życie i nadmierne skupienie na sprawach materialnych zagrażają życiu nadprzyrodzonemu, które Bóg pragnie wzbudzić i rozwijać w sercu każdego człowieka. Także my, podobnie jak uczniowie, jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, aby zgłębić tajemnicę pokornej miłości Boga. Jednocześnie każdy z nas staje wobec pytania, które domaga się osobistej odpowiedzi. Jaką glebą chce być?
1: Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Słuchać i rozumieć. Oto sekret, który czyni z nas glebę gotową przyjąć ziarno słowa, aby mogło ono rozwijać swoją moc i przynieść dobre owoce. Jakże cenna jest postawa słuchania. To właśnie ona tworzy w nas przestrzeń dla działania Boga, który zawsze wychodzi nam naprzeciw ze swoim miłosierdziem i z cierpliwością siewcy, znającego i szanującego rytm dojrzewania każdego człowieka. Jak pisze Chiara Lubik, słowa Boże oświecają wewnętrznie nie tylko umysł, ale i całe istnienie, ponieważ są światłem, miłością i życiem. Przynoszą pokój, ten, o którym Jezus mówi mój, także w chwilach lęku i zamętu. Przynoszą pełnię radości, również wśród cierpienia dręczącego niekiedy duszę. Dają siłę, przede wszystkim, gdy pojawia się niepokój lub zniechęcenie. Czynią wolnymi, gdyż otwierają przed nami drogę prawdy. Także w nas powinna się obudzić żarliwa miłość do Słowa Bożego. Słuchajmy Go uważnie i przyjmujmy, gdy usłyszymy je w Kościele. Czytajmy je, studiujmy, rozważajmy. Przede wszystkim jednak zostaliśmy wezwani, aby nim żyć. Żyjąc jednym słowem Jezusa, żyjemy całą Ewangelią, bo On w każdym swoim słowie daje się cały i przemienia nasz sposób myślenia, pragnienia i działania we wszystkich okolicznościach życia.
2: posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha Słowa Bożego i rozumie je. On też wydaje plon. Wampil z Meksyku opowiada. Był taki okres w moim życiu, kiedy czułem się zagubiony i bezradny. Byłem w związku pełnym przemocy, z którego próbowałem się uwolnić, jednocześnie starając się własnymi siłami wszystko naprawić. Często dawałem się też porywać temu, co podpowiadały media społecznościowe i otaczający mnie hałas, zamiast szukać tego, czego chce ode mnie Bóg. Mimo wielu wysiłków wciąż czułem pustkę i brak kierunku. Wiedziałem jednak, że miłość jest językiem uniwersalnym. Dlatego przełomem okazał się wolontariat. W służbie innym odkryłem głęboką radość i poczucie sensu, których nie umiałem znaleźć nigdzie indziej. Zrozumiałem wtedy, że prawdziwe spełnienie pochodzi od Boga. Później znalazłem także wspólnotę, w której mogłem słuchać Jego słowa i wzrastać w relacji z Nim. Za tę drogę jestem bardzo wdzięczny.
1: Nawet gdy wydaje się nam, że jesteśmy glebą jałową i kamienistą, Słowo Boże nie traci swojej skuteczności. Przypomina o tym prorok Izajasz. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Umocnieni tą pewnością, pośród świata pełnego niepokojów i napięć, uczymy się ufać ludziom, których spotykamy na swojej drodze. Wierzymy, że każdy nosi w sobie zdolność do wydawania dobrych owoców. Dlatego podejmujemy trud słuchania i dialogu, idąc razem drogą ku braterstwu.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
2: Obydwie, Ala i Kasia, związane jesteśmy z ruchem Focolari, założonym przez Kiarę Lubik. I na tej drodze podejmujemy nasze życie z Bogiem. Ja jestem mężatką. Kasia żyje na stałe we wspólnocie Focolari. Dzielenie się tym życiem, wspólne odkrywanie go, każda na swoim etapie i w swojej formie życia, jest dla nas wielkim darem. Potrzebujemy tego dialogu. Kasiu, chciałabym Cię dzisiaj zapytać, jaką glebą chcesz być, jaką glebą jesteś?
1: Jaką chciałabym być? Na pewno taką, która jest otwarta na przyjęcie słowa i która wydaje plon. To jest pragnienie, a z drugiej strony częste doświadczenie, że chciałabym, zapalam się, przyjmuję, ale tych owoców nie widzę albo szybko o słowie zapominam. Dlatego ten obraz i ta tęsknota za słowem, które wydawałoby we mnie owoce, przypomina mi o potrzebie wytrwałości, o potrzebie nie tylko słuchania, przyjmowania, ale i wracania w ciągu dnia, w codziennych sytuacjach, żeby naprawdę to słowo żyło we mnie.
2: Kiedy te słowa jakoś pobudzały mnie do zastanowienia, jaką glebą jestem, a jaką chciałabym żyć, to taka odpowiedź z poczuciem humoru mi przyszła do głowy, że tak naprawdę jestem glebą niespodzianką. Dla mnie i dla Pana Boga z pewnością, tak? A tak na poważnie myślę, że kiedy dbam o swoją glebę, to przede wszystkim wtedy, kiedy korzystam z sakramentu pojednania. Jest to dla mnie zawsze bardzo ważne wydarzenie w ciągu miesiąca, bo staram się chodzić zawsze w pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi. Zawsze się do tego staram przygotować. Mam swój wypracowany na chwilę obecną sprawdzalny rachunek sumienia, dlatego że wymyśliłam sobie, że robię sobie taką układankę w głowie i zastanawiam się w ciągu tego miesiąca, czy zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem i czy jednocześnie zgrzeszyłam względem Pana Boga, siebie i innych. I wtedy wychodzi mi taka szachownica i to rzeczywiście pozwala mi dobrze analizować siebie, swoje życie i zrobić uczciwy rachunek sumienia. A wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że sakrament pojednania, spowiedź, przygotowanie do spowiedzi to jest takie dla mnie w pierwszej kolejności dbanie o moją glebę.
1: Dzięki.
2: Kasiu, a powiedz mi jeszcze, jak wyglądają Twoje spotkania ze Słowem Bożym?
1: Takim najczęstszym, regularnym spotkaniem jest codzienny udział we mszy świętej. Ale widzę, że to nie wystarcza, bo zdarza mi się wychodzić ze mszy i zastanawiać, jakie było to słowo na dziś i co ono dzisiaj mówi dla mojego życia. Także cenne jest dla mnie to zatrzymanie się, medytacja, sięgnięcie do słowa, nie tylko tego usłyszanego podczas liturgii, ale i tego zgłębianego osobiście na modlitwie. Ale bardzo cenne jest też dla mnie, kiedy możemy dzielić się tym, co słowo czyni w naszej duszy, w naszym życiu. Ta praktyka, z którą spotkałam się w ruchu Focolari, że jedno słowo towarzyszy nam przez cały miesiąc i później dzielimy się owocami tego słowa, bardzo mi pomaga, bo pamiętam świadectwa wypowiadane kilkadziesiąt lat temu, które usłyszałam w czasie rekolekcji, które jeszcze we mnie są, a były związane właśnie z konkretnym słowem. Dlatego szczególnie cenne są te starania, te okresy, kiedy świadomie i regularnie dbamy o to, żeby właśnie podzielić się tym, co słowo działa w naszym życiu, jak je przemienia, dlatego że to, co inni opowiadają, jest dla mnie zachętą, a jeżeli robimy to regularnie, to też pomaga mi po prostu pamiętać i przywoływać to słowo w różnych konkretnych sytuacjach. A jakie są Twoje spotkania ze słowem?
2: Jakby w ostatnim czasie różnie były rozłożone te akcenty, ale może trzy takie kierunki sobie uzmysławiam i dostrzegam u siebie. Podobnie jak Ty. Dla mnie, ponieważ jestem Focolare, bardzo ważne jest słowo życia na miesiąc. Czytam je codziennie rano i również codziennie rano otrzymuję pasaparole, czyli hasło dnia. I każdego poranka zastanawiam się, jakby wgłębiam się, myślę i zastanawiam się, co zrobić w związku z tym, jak rozumieć te słowa na chwilę obecną, na cały ten dzień. Drugi sposób, który dla mnie jest, powiedziałabym, nawet strategiczny, równie strategiczny, to słowo Ewangelia i wszystko, co usłyszę na mszy świętej, dlatego że ja na przykład bywam na mszy świętej w ciągu tygodnia, bywam w ciągu tygodnia na adoracji, ale niedzielna msza święta jest dla mnie strategiczna. Idę na mszę świętą, żeby podziękować Panu Bogu za miniony tydzień i usłyszeć, co mam robić w tygodniu kolejnym. Często właśnie po mszy rozmawiamy z mężem w drodze do domu o tym, co usłyszeliśmy na mszy, czy na kazaniu, czy właśnie jakie słowo Boże było wypowiadane.
1: Dzięki za to, co mówisz.
2: Również Tobie dziękuję.

Była to święta podróż z ruchem Focolari. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy tego, gdzie i jak możemy pogłębić swoją wiarę, albo też w sumie wiedzę religijną.
2: Na pewno trzeba powiedzieć, że wiara potrzebuje nie tylko doświadczenia, czyli jakiegoś przeżycia, ale także potrzebuje pewnego zrozumienia. I to można by tak porównać do relacji z człowiekiem, nie? Że jeśli kogoś kochamy, no to chcemy go lepiej poznawać. No i podobnie jest w tej relacji naszej z Panem Bogiem, że nie wystarczy zatrzymać się tylko na wiadomościach wyniesionych z dzieciństwa, czy też podczas lekcji religii w szkole, no bo zwłaszcza w dorosłym życiu już pojawiają się nowe pytania dotyczące rodziny, sensu życia, czy też może i cierpienia, więc ta nasza wiedza musi iść trochę w parze z naszym rozwojem też intelektualnym i psychoduchowym. Myślę, że taką dobrym zdaniem jest to, co powiedział święty Augustyn. On powiedział: zrozum, abyś uwierzył, i uwierz, abyś zrozumiał. Więc na pewno wiara potrzebuje jakiegoś pogłębienia. Jakieś pytania, które mamy dotyczące wiary, też mogą pomagać nam oczyszczać naszą wiarę z rozmaitych przesądów, których też mamy niemało. Otwierać nasz rozum też na rzeczywistość, której no nie da się zamknąć w jakimś takim naukowym doświadczeniu. Ale takim pierwszym podstawowym źródłem pogłębiania naszej wiedzy religijnej no jest Pismo Święte. Nie możemy traktować Biblii jako zbioru jakichś przypadkowych sytuacji czy odpowiedzi, ale kiedy czytamy ją regularnie, w odpowiednim kontekście, czasami może też i z pomocą dobrego komentarza, to znajdziemy wiele odpowiedzi na sytuacje, których doświadczamy w naszym życiu. Drugą taką pomocą może być no, katechizm Kościoła katolickiego, taki podstawowy, bo on pokazuje, jak poszczególne prawdy wiary, to w co wierzymy i w kogo wierzymy, łączą się ze sobą. Bardzo dobry sposób na to, żeby uporządkować czy usystematyzować swoją wiedzę religijną. Ale pomocne też mogą być różnego rodzaju rekolekcje, w których uczestniczymy, jakieś wykłady okolicznościowe, też duszpasterstwo parafialne, które także ma w swoich zasobach dużo formacyjnych spotkań. Rozmowy, czy to z kapłanami, czy też z innymi liderami grup, których mamy w parafiach. Może też pomóc internet, chociaż tu trzeba uważać na to, że liczba wyświetleń i pewność siebie autora no, nie są gwarancją prawdy. Warto zawsze sprawdzić to przygotowanie tego autora i zgodność jego wypowiedzi z nauczaniem Kościoła. Dlatego myślę, że warto próbować swoją wiedzę religijną pogłębiać, bo to zawsze pomaga nam coraz bardziej świadomie podchodzić do sprawy wiary, no i do prawdziwego spotkania z żywym Bogiem.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: stać mam.
1: Lato z Radiem Emaus.
2: Dog Child, Big Rocker.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś po raz ostatni zaglądamy już do niezwykle urokliwego, małego, ale przepięknego włoskiego regionu Molise. Odwiedziliśmy już m.in. stolicę regionu Campobasso i prowincję Campobasso, a także odwiedziliśmy Isernię. Dziś jeszcze poruszać będziemy się w okolicach Isernii. Zanurzona w pagórkowatym krajobrazie, otoczona łąkami i pastwiskami, prowincja Isernia skrywa bowiem wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich jest Frosolone z labiryntem wąskich uliczek i rzemieślniczymi warsztatami, w których wciąż obrabia się żelazo i stal. Innym ciekawym miejscem jest Venfaro z zamkiem Pandone, w którym dziś mieści się Muzeum Narodowe Molise. Warto też wspomnieć o Pietra Bondante z ruinami semickiego kompleksu świątynno-teatralnego, a także o Scapoli. Miasto to słynie z wielowiekowej tradycji wyrobu dud, czyli starożytnego instrumentu, który kojarzy się głównie z nadejściem Bożego Narodzenia, ale który przez wieki towarzyszył pasterzom podczas wypasu. Co roku w Scapoli odbywa się jedno z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych wydarzeń w całym Molise, a mianowicie Międzynarodowy Festiwal Dud, który przyciąga tysiące ciekawskich ludzi i muzyków z całego świata. Koniecznie trzeba odwiedzić tam również Muzeum Dud, zlokalizowane w samym centrum miasta Scapoli. Prezentuje ono kolekcję dud z różnych epok. Małe muzeum podzielone jest na trzy sekcje. Pierwsza to dudy włoskie, w szczególności dudy z Molise. Druga sekcja to okazy zagraniczne, m.in. z Hiszpanii, Szkocji i innych krajów. No i trzecia sekcja to budowa dud z Scapoli. Ponadto w muzeum znajduje się też reprodukcja warsztatu rzemieślniczego. Niezwykła jest też niewielka wioska Pesce, chyba najbardziej ekscytująca i fascynująca.

0: fascynująca wioska w Molise. Ma ona układ księgi, ponieważ domy zbudowane są na zboczu góry San Marco, prawie jeden na drugim. Dodatkowo prawie każdy dom ma wykutą w kamieniu jaskinię, która w przeszłości służyła jako schronienie dla zwierząt, a dziś nadaje temu miejscu poetycki charakter przypominający betlejemską szopkę. Molise, jak większość włoskich regionów, posiada dostęp do morza. W sumie to niewielki odcinek, bo około 45 km wybrzeża, a niekwestionowaną perłą Adriatyku jest Termoli. To nie tylko piękne i wielokrotnie nagradzane plaże, ale także niezwykła historia. Termoli jest też drugim co do wielkości miastem Molise i nazywane jest włoskim Greenwich. Tu także znajduje się prawdopodobnie najwęższa ulica w całej Italii. Według ostatnich pomiarów w najwęższym miejscu ma ona jedynie 34 cm szerokości. Ale to nie wszystko, z czego słynie Termoli. Warto zobaczyć tu stare miasto otoczone wysokimi i potężnymi murami obronnymi. Sercem Borgo Antico, czyli starego miasta, jest Piazza del Duomo i mieszcząca się przy nim romańska katedra Santa Maria della Purificazione z relikwiami San Basso i Timoteo. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów jest natomiast zamek szwabski zbudowany w XI wieku za czasów panowania Normanów. Dziś mieści się tu stacja meteorologiczna sił powietrznych. W krajobraz Termoli wpisują się również trabucchi. Są to drewniane konstrukcje z sieciami służącymi do połowu ryb, charakterystyczne nie tylko dla Molise, ale także spotkać można je w Abruzji i na półwyspie Gargano. Miejscem, którego absolutnie w Molise pominąć nie można, jest Sanctuarium Marine w Castel Petroso. Jego oficjalna nazwa to Santuario di Maria Santissima Adorata. Historia tego miejsca rozpoczyna się 22 marca 1888 roku, kiedy to Maria po raz pierwszy objawiła się dwóm pasterkom o imieniu Serafina i Bibiana w miejscowości Cesa Tresanti na zboczach góry Patalecchia. Wówczas to pasterze ujrzeli Matkę Boską Bolesną z martwym synem u jej stóp. Kamień węgielny pod budowę sanktuarium wmurowano 28 września 1890 roku, a konsekracja świątyni miała miejsce dopiero 21 września 1975 roku. Bazylika powstała w stylu neogotyckim i posiada 7 kaplic przedstawiających miecze, które przebijają serce Matki Boskiej Bolesnej. Centralna kopuła świątyni ma wysokość 54 metrów i jest ozdobiona mozaikami przedstawiającymi m.in. świętych czczonych w Molise, ewangelistów i proroków. W 1973 roku papież Paweł VI ogłosił Marię Santissima Adorata z Castel Petroso patronką regionu. Do tego miejsca pielgrzymowali m.in. papież Jan Paweł II, a także papież Franciszek. Największym skarbem Molise są jednak naturalne, wciąż nieskalane przez człowieka krajobrazy. W okolicach Colle Melluccio rozciąga się Monte di Mezzo Reserve, rezerwat biosfery UNESCO, jeden z 8 takich rezerwatów w kraju. Rozciąga się on na wysokości od 900 do 1300 metrów nad poziomem morza i w całości porośnięty jest lasami. Rosną tu m.in. buki, dęby czy górskie klony, ale też orzech laskowy, czereśnia, dzika grusza i jabłoń oraz tarnina. Rezerwat bez problemu można zwiedzić na piechotę lub rowerem. Miłośnicy białego szaleństwa z pewnością powinni zawitać do Campitello Matese, miasta majestatycznie położonego na zboczach góry Mileto w Apeninach, Molise. Słynie ono przede wszystkim z licznych ośrodków narciarskich. Latem można tu z kolei wybrać się na spacer i niemal w zupełnej ciszy kontemplować piękno przyrody. Warto odwiedzić też Castel San Vincenzo, niewielką i malowniczo położoną średniowieczną wioskę z pozostałościami po dawnym opactwie benedyktyńskim San Vincenzo al Volturno. Jak mówią miejscowi, tu historia i przyroda z miłością podają sobie ręce. Castel San Vincenzo położone jest nad turkusowym jeziorem o tej samej nazwie. To sztuczny zbiornik, wybudowany w połowie XX wieku, ale spokojnie można tu plażować, pływać, uprawiać sporty wodne czy jeździć konno. A jeśli ktoś marzy o podróży w czasie i chce poznać prawdziwego ducha Molise, to koniecznie powinien wybrać się na spacer po Trattoria. To bardzo stare ścieżki z ubitej trawy, które wzdłuż i wszerz przecinają cały region. Dawniej służyły one jako szlaki pasterskie, którymi przeganiano owce z letnich na zimowe pastwiska. Co ciekawe, niektóre włoskie trattorie były używane przez pasterzy jeszcze do połowy ubiegłego wieku. Dziś stanowią niezwykły szlak, który pozwala odkryć całe piękno regionu. Mieszkańcy Molise słyną też z przywiązania do własnej tradycji, dlatego nie ma się co dziwić, że tak wiele jest tu różnych lokalnych świąt i festiwali. Każdego miesiąca odbywa się tu od kilku do nawet kilkunastu tego typu wydarzeń, a zważywszy na stosunkowo niewielki obszar, to jest szansa, że za każdym razem, ilekroć przyjedziemy do Molise, zawsze trafimy na jakieś święto. Początek roku można przywitać na jednej z wielu imprez karnawałowych. W Wielki Piątek w niemal wszystkich miastach i miasteczkach organizowane są specjalne procesje pasyjne. W Campo Basso to procesja Te Covorei, a w Iserni Li Incampucciati, czyli procesja zakapturzonych. W Frosolone odbywa się wyścig osłów, w San Martino wyścig rydwanów organizowany z okazji patrona miasta San Leo. W Sepino organizowane jest święto emigranta, podczas którego odprawiana jest msza święta, a po niej organizowany wspólny obiad. Jest też Międzynarodowy Festiwal Dud, święto wiosny, a w Gardialferra co roku wystawiana jest żywa szopka. Do tego jeszcze święta jagnięciny, ryb, winogrona czy pszenicy i święta dedykowane różnym świętym oraz patronom poszczególnych miast i miasteczek. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić do tego, by odkryć, bo to naprawdę niezwykły region, do którego trafia niewielu turystów. A w dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W dzisiejszym wydaniu wakacyjnego męskiego grania odcinek zatytułowany Ona w jego wspomnieniach. W odcinku tym panowie zaśpiewają o swoich miłościach, o dziewczynach ze wspomnień, również tych wakacyjnych i o tym, jak znów chcą z nimi być. Tę miłość przerwał tragiczny wypadek w 1981 roku. 16 lat wcześniej zakochany Krzysztof Klęczon skomponował dla swojej wybranki piosenkę Historia jednej znajomości, którą do dziś uznaje się za jeden z największych przebojów czerwonych gitar. Poznali się 19 stycznia 1965 roku w sopockim Grand Hotelu. Alicja miała wówczas niespełna 20 lat. Krzysztof kilka dni wcześniej skończył 23. Dziewczyna, nazywana przez przyjaciół Bibi, siedziała przy stoliku w towarzystwie swojego chłopca. W pewnym momencie jej dobry znajomy, pod mało istotnym pretekstem, odciągnął ją od partnera i przedstawił niezwykle zainteresowanemu, a zarazem mocno onieśmielonemu Klęczonowi. Tak to się zaczęło. Przyszły pierwsze randki, a zakochany gitarzysta bardzo chciał podarować Alicji piosenkę. Piosenka przybrała postać wakacyjnego wspomnienia. Zarejestrowana w 1965 roku, rok później, znalazła się na debiutanckim longplayu Czerwonych Gitar. Oto historia jednej znajomości.

Dzikusy to zespół założony w Warszawie na przełomie 1963 i 64 roku. Najlepszy okres w karierze Dzikusów datował się od chwili przyjścia do grupy Tadeusza Woźniaka, występującego pod pseudonimem Daniel Dan. Jedna z pierwszych zarejestrowanych piosenek z artystą nosiła tytuł Letnie Wspomnienia. Była polską wersją kompozycji Luthera Hendersona z polskim tekstem Roberta Świercza. Piosenkę nagrano w grudniu 1966 roku. W styczniu roku następnego ukazała się na tzw. epce. A zatem Tadeusz Woźniak, Dzikusy i Letnie Wspomnienia.

Maciej Kosowski, wokalista, trębacz i kompozytor, w 1963 roku trafił do zespołu Czerwono-Czarni. W 1968 roku rozpoczął działalność solową, współpracował m.in. z grupą Juliusza Loranca i właśnie piosenką Juliusza Loranca, skomponowaną do Słowiona Szakowty, a zatytułowaną Wakacje z blondynką, przypomniał się publiczności. W październiku 1968 piosenka została wydana na tzw. epce.

Krzysztof Krawczyk po opuszczeniu zespołu Trubadurzy wylansował w drugiej połowie lat 70. swoje największe przeboje. Już za chwilę jeden z nich, zatytułowany Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Tekst hitu napisał Bogdan Olewicz, a muzykę wraz z Wojciechem Trzcińskim skomponował Krzysztof Krawczyk. Piosenka znalazła się na singlu wydanym w marcu 1978 roku, a także na czwartym albumie artysty Jak minął dzień. Oto Krzysztof Krawczyk.

0: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: września papież odwiedzi sanktuarium maryjne w Genazzano. Koreańczycy spodziewają się miliona uczestników podczas Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Arcybiskup Sydney przestrzega przed eutanazją na telefon. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, 7 września Leon XIV uda się z jednodniową wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Genazzano, tego samego, które odwiedził tuż po swoim wyborze na stolicę Piotrową.
3: Liczące około 5000 mieszkańców miasteczko, położone niedaleko Rzymu, ma szczególne znaczenie dla Ojca Świętego, bowiem od XIV wieku zamieszkuje je wspólnota augustianów, opiekująca się tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. To właśnie w nim, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Leon XIV odprawi mszę świętą i spotka się z lokalną wspólnotą. Reprodukcja tej maryjnej ikony towarzyszy Ojcu Świętemu m.in. na pokładzie samolotu podczas jego podróży apostolskich.
2: Światowe Dni Młodzieży w Korei będą cennym doświadczeniem dla całego Kościoła. Tak o spotkaniu młodych, które po raz pierwszy odbędzie się w kraju niekatolickim i po raz drugi w Azji, mówi Aleksander Bote z Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
4: W rozmowie z mediami watykańskimi pracownik Biura do Spraw Młodzieży zapowiada, że organizatorzy spodziewają się nawet miliona młodych uczestników. Choć szczegółowy plan głównych wydarzeń, a nie obecność Ojca Świętego, nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, bo te zapewnia, że plan nie będzie odbiegał od poprzednich edycji, kiedy to uczestnicy spotykali się m.in. na katechezach, drodze krzyżowej, wieczornym czuwaniu i mszy świętej rozesłania. Zachęca, aby na spotkanie z kulturą koreańską i kościołem w Azji patrzeć jako na wielkie ubogacenie i tak samo myśleć o cennej obecności młodzieży z różnych stron świata, która spotka się w Korei w sierpniu przyszłego roku.
2: Arcybiskup Sydney Anthony Fisher przestrzega przed wspomaganym samobójstwem dostępnym na podstawie teleporady. W Australii został uchylony zakaz tej praktyki, a wkrótce prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa ma być zalegalizowane w ostatnim z australijskich stanów, w którym jeszcze nie obowiązuje.
5: The experience in countries like Australia, like Holland, like

0: Canada can be instructive for
1: doświadczenie takich krajów jak Australia, Holandia czy Kanada może być pouczające dla Kościoła w innych częściach świata, kiedy stara się on przekonywać do poszanowania i ochrony ludzkiego życia. Przykładem jest obecny tutaj nacisk na tak zwaną telemedycynę, która w rzeczywistości jest teleśmiercią. Chodzi o wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, aby umożliwić ludziom eutanazję bez poważnej konsultacji z lekarzem, bez tego, by jakikolwiek lekarz kiedykolwiek ich zbadał, czy nawet porozmawiał z nimi o tym, jakiej rzeczywiście potrzebują opieki. W żadnej innej sytuacji nie wyobrażalibyśmy sobie umożliwienia komuś dostępu do silnych leków bez wcześniejszego spotkania z lekarzem. Tymczasem tutaj, kiedy chodzi o pozbawienie człowieka życia, pojawia się nacisk, aby takie leki były dostępne bez osobistego spotkania z lekarzem.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła godzina 18, mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z audycją ze starej płyty. Dzisiaj po raz kolejny będzie Islandia, ale tym razem nie lata 90, a lata 70. Nawet się zastanawiałem, czy zagrać wam dzisiaj rzeczy z lat 80, ale pomyślałem sobie, że małe złamanie konwencji będzie zawsze w porządku. Za nami pierwszy utwór, grupa Pelikan, która w 1974 roku wydała swój debiutancki krążek Upteknir, który był właściwie w całości po angielsku. No i za nami utwór Come My Way, a przed nami kolejna kompozycja z tego 12-utworowego wydawnictwa Living Alone, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór od zespołu Pelikan. Było Come My Way, no to tym razem pojawiło się Living Alone. Oba utwory z krążka Upteknir, wydanego w roku 1974. Sama grupa działała bardzo krótko, bo już w 1975 roku zakończyła swoją działalność, ale właśnie w 1975 roku pojawił się ich łabędzi śpiew, czyli Little Fluga. To był zespół Pelikan, a tym razem czas już na inną grupę. Zespół, który wydał tylko jeden krążek, Svanfridur przed wami, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny zespół w naszym programie z Fanfridur. To jest grupa, której posłuchaliśmy przed chwilą. Za nami wycinek prosto z krążka What's Hidden There. To był rok 1972. My Dummy to jest utwór, którego wysłuchaliśmy. Przed nami będzie jeszcze jeden utwór z tego krążka. Sama grupa, podobnie jak zespół Pelikan, działała naprawdę bardzo krótko, bo przez prawie półtora roku, ale zdążyła wydać krążek What's Hidden There, a także w roku 1973 taki singiel, na którym znalazły się dwa utwory po islandzku. Stwierdziłem, że jednak dzisiaj skupię się na albumie długogrającym. Przypominam, jego tytuł to What's Hidden There, a przed wami drugi utwór z tego krążka, tym razem utwór The Mug, a wysłuchacie zespołu z Fanfridur w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami drugi utwór od zespołu z Van Friedur. Kolejny wycinek prosto z krążka What's Hidden There. To był rok 1972. Tym razem kompozycja The Mang. No i zespół z Van Friedur przynajmniej na dziś zostawiamy w spokoju. Przechodzimy już na koniec programu. No bo na sam koniec można by powiedzieć, że w końcu usłyszycie język islandzki w pełnej krasie. No i będzie najmłodsza propozycja z dzisiejszego zestawienia. Będzie rok 1978 i będzie zespół chin-islandzki Bursaflokur. Tak samo jest zatytułowany ich debiutancki krążek. Po tym jak grupa wydała pierwszy album, zmienili oni nazwę, skrócili ją do Bursaflokurin, ale później, kiedy wrócili w roku 2006, kiedy się reaktywowali, również można by powiedzieć, że reaktywowali swoją oryginalną nazwę, czyli chin-islandzki Bursaflokur. No i z tego krążka zagram wam dwa utwory. No i teraz to dopiero będzie wyzwanie, żeby to jakoś w miarę sensownie przeczytać. Mam nadzieję, że ktoś, kto zna islandzki, po prostu mnie za to nie zabije. Dwa utwory prosto z pierwszego krążka tego zespołu Studium Tfu i Tuni, a następnie Eisetu Madur, Einu Sinni. Dwa utwory prosto z krążka zespołu chin-islandzki Bursaflokur. Zostawiam was z tymi utworami. Dzisiaj grałem dla was Islandię i lata 70. Co będzie za tydzień? Obserwujcie media społecznościowe Radia Emaus. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się już za tydzień w sobotę tuż po godzinie 18. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 12. Wszystko na pokładzie zbudziło się ze snu. Dowódcy zajęli swe stanowiska, a załoga chwyciła za broń i udała się na pokład. Wnet przyniesiono kołczany ze strzałami, przy głównych schodach ustawiono wiadra z oliwą i ogniste kule. Zawieszono również dodatkowe kagańce i wiadra napełnione wodą. Wioślarze nieczynni stali gromadą, ale pod strażą i w pobliżu swego dozorcy. Między nimi stał i Ben Hur. Nad głową słyszał zgiełkliwy gwar ostatecznych przygotowań. To żołnierze załogi opatrywali żagle, rozwijali sieci, odwiązywali machiny i wdziewali zbroje z byczej skóry. Wkrótce ucichło wszystko i spokój pełen niepewności i oczekiwania zapanował na galerze. Spokój, który nazywa się gotowością. Na znak z pokładu, podany hortatorowi przez niższego oficera stojącego na schodach, wszystkie wiosła zatrzymały się nagle. Cóż to ma znaczyć? Żaden ze 120 niewolników przykutych do ławek nie zadał sobie tego pytania, bo i cóż ich to mogło obchodzić? Patriotyzmu, miłości, honoru, poczucia obowiązku nie znali. Doznawali raczej uczucia właściwego ludziom rzuconym na ślepo w samo ognisko niebezpieczeństwa, któremu bezradni zaradzić nie mogą. A choćby i myśleli o tym, co się stać może, nie mogliby się spodziewać lepszej przyszłości. Zwycięstwo zacieśni jeszcze bardziej ich kajdany. Los ich złączony jest z losem okrętu. Utonie, to i oni w głębokościach morskich śmierć znajdą. Spłonie, to i ich czeka śmierć w płomieniach. I znowu dano sygnał z pokładu. Zanurzono wiosła i galera posunęła się nieznacznie wśród głębokiej ciszy. Nie było słychać głosu z zewnątrz, a jednak każdy gotował się na uderzenie, które lada chwilę mogło nastąpić. Sam statek zdawał się to sam odczuwać i sposobił się jak tygrys do skoku. Nareszcie wśród ciszy ozwała się trąbka bojowa pełnym, czystym i długim głosem. Galera zatrzeszczała w spojeniach i popędziła jak strzała. Wnet zabrzmiały inne trąbki, a z przodu słychać było jakieś nawoływania –

0: nastąpiło gwałtowne uderzenie. Wioślarze na platformie przy hortatorze zachwiali się. Wielu padło, statek cofnął się i znowu całą siłą popłynął naprzód. W tej samej chwili rozległ się krzyk przerażonych ludzi głuszący trąby, a po chwili rozległy się okrzyki triumfu z pokładu, na którym się znajdowali. Rzymianie zatopili okręt nieprzyjacielski. Kto byli ci, których morze pochłonęło? Jakim mówili językiem? Z jakiego pochodzili kraju? Któż by o to pytał? Astrea płynęła naprzód. Wrzask rósł ciągle. Na prawo, na lewo, z przodu, z tyłu. A wśród tego zgiełku słychać było od czasu do czasu trzask druzgotanego okrętu, a po nim krzyki trwogi świadczące, że jego załoga walczy z bałwanami. Los bitwy nie był jeszcze rozstrzygnięty. Od czasu do czasu znoszono na dół rannego Rzymianina i składano na ziemi. Czasem kłęby dymu, nasycone wonią palącego się ludzkiego ciała, tłoczyły piersi. Wtedy Ben-Hur, dusząc się od gorąca i dymu, odgadywał, że przepływali w pobliżu okrętu palącego się wraz z wioślarzami przykutymi do ławek. Tymczasem Astrea, która dotąd ciągle płynęła naprzód, nagle uderzyła o jakiś okręt i stanęła. Wioślarze pospadali z ławek, a straszliwy łoskot po raz pierwszy przygłuszył pobudkę hortatora. Wśród ogólnego zamieszania padło nagle u stóp Ben-Hura ciało cudzoziemca. To barbarzyńca, jasnowłosy, syn północy. Ale jakim sposobem dostał się tutaj? Czyżby jakaś żelazna ręka rzuciła go z nieprzyjacielskiego pokładu? Nie, to niepodobna. A więc Astrea miałaby być pokonana? Możesz to być, aby Rzymianie walczyli na własnym pokładzie? Dreszcz przerażenia przebiegł Ben-Hura na przypuszczenie, że Ariusz znajduje się w niebezpieczeństwie. Boże, gdyby miał zginąć, Boże Abrahama, nie dopuść do tego. Czyżby wszystkie jego nadzieje miały pozostać tylko nadziejami? Matka, siostra, rodzina, ziemia, święta, miał żeby ich nigdy nie zobaczyć? Zamieszanie rosło z każdą chwilą. Spojrzał wokoło, w kabinie wszystko w nieładzie. Wioślarze na ławach, ubezwładnieni, ludzi biegający na oślep, jeden tylko hortator, niewzruszony, na swym stanowisku wybija takt, którego już nikt nie słucha i oczekuje dalszych rozkazów trybuna. Uosobienie owej sławnej i potężnej rzymskiej karności, która ujarzmiła pół świata. Przykład niewzruszonego dozorcy tak podziałał na Ben-Hura, że zaczął rozmyślać nad swoim położeniem. Honor i powinność przykuwały Rzymianina do platformy, ale cóż jego to obchodzić mogło? Ława niewolnika była miejscem, z którego nie wstyd uciekać. Umierając teraz, poświęcałby się na próżno. Nie, on powinien żyć. Życie jest jego obowiązkiem, jest własnością jego narodu, jego rodziny, matki i siostry. Stanęły przed nim jak żywe. Widział, jak wyciągały ku niemu ręce. Słyszał ich błagania. Niestety, rzymski wyrok potępił go, a dopóki miał znaczenie, ucieczka nie przyniosłaby mu pożytku. Tak, na całym szerokim świecie nie było miejsca, gdzie by go nie dosięgła karząca ręka wszechwładnego pana, czy to na morzu, czy na lądzie. Pragnął wolności zgodnej z prawem, bo tylko jako wolny obywatel mógł zamieszkać w Judei i spełniać obowiązki, którym się poświęcił. Dla niego nie ma życia gdzie indziej. O Boże, jakże szczekał i błagał o taką wolność. Jakże długo się opóźniała i jak radośnie witał ją wreszcie w obietnicy trybuna. Wszak nic innego nie mógł mieć na myśli. A gdyby dobroczyńca ten miał teraz marnie zginąć? Umarły nie może przecież wrócić, aby wybawić z więzów żyjącego. Nie, to się stać nie może. Ariusz nie powinien umrzeć. Gdyby zaś tak się stać miało, to lepiej zginąć z nim razem, niż żyć nadal niewolnikiem na okręcie. Jeszcze raz spojrzał Ben-Hur wkoło siebie. Na pokładzie szalała walka. Nieprzyjacielskie okręty naciskały boki Astrei. Niewolnicy na ławach, nie widząc straży, która pobiegła na górę, targali swe łańcuchy, a przekonawszy się o daremności swych usiłowań, dzikim wyciem napełniali powietrze. bezkarność zniknęła. Przestrach rozprzęgł wszelki porządek, a jednak nie, bo oto Hortator, niezmieniony i spokojny jak zawsze, siedział na krześle i wydawał rozkazy, na które jednak nikt nie zwracał uwagi. Ben-Hur raz jeszcze rzucił nań okiem i wybiegł. Nie, żeby uciekać, ale aby szukać trybuna. Jednym skokiem znalazł się na pokładzie i ujrzał niebo gorejące krwawą łuną, straszliwą walką, napierające na Astreę okręty i morze pokryte szczątkami rozbitych statków. Napastników była moc nieprzeliczona. Rzymian, szczupła garstka, zaledwie objął wzrokiem ów straszny widok, gdy uczuł, że się zapada i leci w tył. W mgnieniu oka cały kadłub galery rozpadł się z trzaskiem, a morze, jakby tylko na to czekało, zapieniło się i zalało go szumem. Ben-Hura otoczyła nieogarniona ciemność. Prąd wody popychał go jak kloc drzewa ku kajucie, gdzie byłby utonął, gdyby nie opór tonącego statku, który go dźwignął w górę. Czując, że wraz z drobniejszymi szczątkami wypływa na wierzch, uczuł jakiegoś przedmiotu, a gdy uczuł, że jest na powierzchni wody, odetchnął głęboko i wydostał się na deskę, która go ocaliła, i opierając się na niej, rozejrzał się wkoło. Nad wodą słał się jak mgła przeźroczysta dym z płonących statków. Bitwa była skończona. Ale kto był zwycięzcą, niepodobna było odgadnąć. Od czasu do czasu przesuwały się przed oczyma Ben-Hura okręty, zaciemniając na chwilę purpurowy blask pożarów. W chwili, gdy Astreę pochłonęły bałwany, na jej pokładzie znajdowały się oprócz jej własnej dwie załogi nieprzyjacielskie. Wszystkich pochłonęło morze. Wielu jednakże wypłynęło na powierzchnię i wiedli dalej zacięty bój. Ben-Hura nic ta walka nie obchodziła. Czyż ci, czy tamci zwyciężą, zawsze to nieprzyjaciele. A każdy z nich zabiłby go bez wahania, choćby tylko dlatego, aby mu wydrzeć deskę, na której płynął. Musiał się śpieszyć, aby opuścić te złowrogie strony. Gdy wtem na powierzchni wody w odległości ramienia ukazał się hełm, niby złoty promień, potem dwie ręce z wyciągniętymi palcami, dwie silne ręce, które by na pewno nie puściły raz pochwyconej podpory. W pierwszej chwili Ben-Hur cofnął się z przerażeniem, ale gdy hełm zanurzył się i wypłynął znowu, nagle łuna oświeciła bladą twarz tonącego. Oczy patrzyły błędnie, a oblicze trupiej bladości przedstawiało straszny widok. Ale Ben-Hur, przypatrzywszy się zjawisku, krzyknął radośnie. A gdy głowa się znowu zanurzyć miała, chwycił za łańcuch, którym podpięty był hełm nieszczęśliwego, i przyciągnął go do siebie, a potem wciągnął na deskę. Był to Ariusz, trybun. Nareszcie nadszedł poranek, cichy i spokojny. Po lewej stronie ujrzał Ben-Hur ląd, lecz zbyt oddalony, aby go mógł dosięgnąć. A w oddali tu i ówdzie pływali ludzie, podobnie jak on, rozbitki. Zwęglone i dymiące szczątki zniszczonych okrętów plamiły przez tworze morza. W dali leżała galera z podartym żaglem, z gruchotanym masztem, zniszczoną balustradą i bezczynnymi wiosłami. Dalej jeszcze widniały ruchome punkty, może uciekające lub ścigane statki, może tylko białe i chyże ptaki. Minęła jeszcze godzina. Trwoga Ben-Hura rosła. Jeśli pomoc się spóźni, Ariusz może umrzeć. Leżał tak spokojnie, że czasem wydawał się już umarłym, a jednak, gdy mu zdjął hełm, a potem z wielkim trudem pancerz, przekonał się, że serce bije jeszcze.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. To jest powtórka.
2: Wywiad z człowiekiem.
3: O, jaki fajny instrument.
4: Nikola gra na pianinie.
3: Super.
5: Więc jak teraz będzie?
4: Żeby po prostu nie wychodziła z tego z uprawy, to no. Chociaż 5 minut, 10 minut dziennie.
5: No, dopiero teraz będzie
4: takiego.
5: Wywiad?
4: Tak, kochanie.
3: Coś się walnąłeś, coś?
4: Co tam się stało?
5: Nie.
4: O.
3: Takie nogi jak prawdziwy chłopak się musi czasem porozbijać.
4: Tak, to. Dobrze, Nikocia, prośba, przez 40 minut nie wchodzicie tutaj, dobra?
5: Albo tu będę siedzieć.
4: A chciałabyś podsłuchiwać, co ja będę mówić o was, tak?
3: A dlaczego o was akurat? Ja nie wiem, co
5: to będzie. Ale tutaj będziesz mówić.
4: No tu!
5: A!
4: Ja ci mogę psiknąć.
5: Kim?
4: Tym. Będzie trochę piekło.
5: Nie!
4: Prawdziwy facet potrafi.
5: Nie chcę już. Nie!
4: Jesteś prawdziwy, kochany facet.
6: Dobrze. Paweł Kęska, dzień dobry. Jesteśmy tutaj w Jastarni. Mnóstwo ludzi przyjeżdża zawsze. Też mnóstwo dzieci przyjeżdża. Dla dzieciaków ważny czas. Można wyjechać i opuścić na trochę szkołę. A dzisiaj siedzimy w takim niedużym domku właśnie w Jastarni. Nie tak daleko Zatoki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jak się zostaje rodziną zastępczą?
7: My jesteśmy zawodową rodziną zastępczą od 13 lat. Chyba z potrzeby serca. Zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6: My, czyli kto?
7: Czyli ja i mój mąż, oczywiście. Ja, bo jak to rodzina, to rodzina, tak? Ja i mój mąż zgłosiliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nasza przygoda jeszcze zaczęła się trochę wcześniej, bo my nie posiadamy jak gdyby biologicznych dzieci i adoptowaliśmy syna. W czasie adopcji jak gdyby zapoznaliśmy się bliżej z funkcjonowaniem rodziny zastępczej. Kiedy jeździliśmy właśnie poznać naszego syna, zaprzyjaźniliśmy się z rodziną zastępczą, gdzie przebywał nasz syn i zapragnęliśmy jak gdyby być rodziną zastępczą. Taką prawdę o rodzinach zastępczych poznaje się przy byciu razem z rodziną zastępczą, tak? Bo to, co się opowiada, słyszy się w social mediach, to są takie pułapki, które niektórzy wpadają, tak? Najlepiej skontaktować się z rodziną zastępczą, tak? I porozmawiać jakąś, która jest zaprzyjaźniona.
6: Czyli państwo po prostu chcieli adoptować syna i wtedy spotkali państwo tą rodzinę i to od niej nastąpiła ta adopcja. Ta decyzja była dramatyczna czy zwyczajna? Jak to się dzieje, że się chce adoptować syna?
7: To znaczy zdecydowaliśmy się, że chcemy mieć dziecko. W rozmowach z mężem doszliśmy do wniosku, że mamy w sobie tyle miłości, że chcemy się podzielić jeszcze z jednym dzieckiem, z jedną osobą, tak? I doszliśmy do wniosku, że skoro nie możemy sami mieć dzieci, bo leczyliśmy się dosyć długo i jedno dziecko straciłam, a chcieliśmy mieć te dzieci.
6: Właśnie tu jedno wchodzi.
7: Tak, właśnie tu jedno wchodzi, przepraszam. Mój mąż powiedział, że obojętnie, czy to ma być chłopiec, czy dziewczynka w ośrodku adopcyjnym, no ale z takim przytupem na chłopca. Kwalifikacja była 28 czerwca. Wyjechaliśmy od razu na rekolekcje, które do tej pory pamiętam tytuł tych rekolekcji. Pod tytułem Wszystko jest łaską.
6: Wiele lat temu?
7: To było 22 lata temu. To w tej chwili syn ma 23 lata. I wróciliśmy właśnie z rekolekcji 10 lipca, jak pamiętam. I 11 mieliśmy już telefon, że mamy synka. I że czeka na nas. I odpowiedzieliśmy tylko, gdzie i kiedy możemy go zabrać. Zdecydowaliśmy się w ciągu 24 godzin. No to była też taka reakcja pani dyrektor, że mamy czas, że możemy się zastanowić, bo dziecko jest chore. Staś nasz ma dziecięce porażenie mózgowe w stopniu lekkim. Po tych rekolekcjach tak zawierzyliśmy Panu Bogu, że wszystko jest łaską, że skoro ktoś nam podarował takiego syna, to znaczy, że da nam i siłę, i mądrość, żeby to dziecko wychować. Kochać i wychować. I nie pomyliliśmy się, bo dzisiaj syn ma 23 lata. Skończył szkołę, skończył hotelarstwo. Ma certyfikat nawet z językiem angielskim, więc jak gdyby udało nam się wykształcić go mimo właśnie choroby, mimo wszystko. I właśnie w momencie, kiedy adoptowaliśmy, zapoznaliśmy się w ogóle z tragedią dzieci. Tragedią. Ja tak to z całą odpowiedzialnością mówię. Z tragedią dzieci, które po prostu mają inaczej w domu, niż my byśmy chcieli.
6: No jak to wygląda? Bo to niesamowite. Czyli długo czekacie, czekacie, czekacie, czekacie. Jesteście na rekolekcjach. Dzień później jest informacja, że jest dziecko.
7: Tak.
6: I że to jest ta łaska. I no jedziecie, ale co? Gdzie, z kim się spotykacie? Jakie jest pierwsze spotkanie?
7: Ośrodek adopcyjny zadzwonił do nas, że jest dla nas dziecko, tak? I zaprosił nas na spotkanie. Od razu tego samego dnia przybyliśmy do ośrodka adopcyjnego. No, umówiliśmy się następnego dnia na spotkanie z lekarzem, tak? Na ile dziecko jest chore, jak jest chore, z czym to może się wiązać. Jak pojechaliśmy na to spotkanie z lekarzem, od razu też umówiliśmy się na spotkanie z dzieckiem. I następnego dnia zadzwoniliśmy do pani dyrektor, że decydujemy się, tak? No i od tego momentu, no to kwestia była dokładnie 2 tygodni. 12 widzieliśmy się po raz pierwszy ze Stasiem. No, zobaczyliśmy takie maleństwo, które ma 9 miesięcy, które leży, ma dużą wiotkość, dziecięce porażenie, więc no, nie funkcjonuje tak jak normalne dziecko 9-miesięczne, ale jest... Ma piękne oczy, piękny uśmiech, jest wspaniałym dzieckiem i przyjęliśmy go właśnie po tych rekolekcjach, przyjęliśmy go jako dar od Pana Boga, tak? W całości. I następnego dnia zdecydowaliśmy się, że tak, to jest dziecko, które chcemy i bierzemy. Skoro Pan Bóg dał nam to dziecko, czyli my jak gdyby odpowiadamy tak. Tak? Mówimy swoje, jak ja to mówię, mówimy swoje fiat, jak Maryja. Przyjęcie tego dziecka chorego do siebie, do rodziny. I 21 lipca Staś już był z nami, bo sprawy sądowe tak szybko się potoczyły ze względu na to, że właśnie to było dziecko chore, wymagało hospitalizacji ciągłej. Jak gdyby bardzo szybko sąd zdecydował, że mamy styczność, bo najpierw jest styczność. Ta styczność była wyznaczona na 3 miesiące i we wrześniu nastąpiła pełna adopcja już Stasia, tak? Także Stasia mamy 22 lata. Jest teraz wspaniałym człowiekiem, uważam.
6: I cóż, tutaj jesteście, ile was jest?
7: W tej chwili przyjechaliśmy, mam 2 dzieci adoptowanych plus 5 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Są dziewczynki, które prawdopodobnie będą u mnie już do 18 roku życia, albo po prostu nie to, że do 18, tylko tyle, ile będą potrzebowały, tak? Jeżeli będą się uczyć, będą się kształcić, będą cały czas przebywały u nas do momentu, kiedy ukończą jak gdyby naukę.
6: Ta decyzja, że chcecie kolejne dzieci, kolejnym dzieciom pomagać, pani to powiedziała, że to jest odpowiedź na to, w jakiej trudnej są sytuacji. A skąd ta wiedza, że one są w takiej sytuacji? Jak to spotkanie z nimi kolejnymi przebiegało?
7: To znaczy tak, my na początku byliśmy pogotowiem opiekuńczym. To,
6: A skąd ta decyzja? No to chce się to dziecko. Jedno jest. No bo jednak bycie pogotowiem opiekuńczym to już wchodzenie w duże dramaty.
7: Tak. Tak. Razem z mężem zdecydowaliśmy się, że tak, chcemy być tym pogotowiem opiekuńczym, ponieważ ta rodzina, od której my adoptowaliśmy Stasia, też była pogotowiem opiekuńczym, tak? I właśnie poznaliśmy cały rozmiar tragedii dzieci, które nie były niczemu winne, a przechodziły przez to. I z mężem doszliśmy do wniosku, że mamy w sobie tyle miłości, tyle ciepła, że możemy tym dzieciom pomóc, tak? Że no każdy mówi, że ale nikt jak gdyby no, wśród bliskich nie był taki, żeby po prostu wziąć oficjalnie i pomóc, tak? My żeśmy doszli do wniosku, że my będziemy tymi, którzy nie będą mówić, tylko będą robić. O. I wtedy mieszkaliśmy jeszcze w Warszawie, mieliśmy małe mieszkanko, tam 38-metrowe, więc wybudowaliśmy specjalnie dom poza Warszawą, żebyśmy mogli przyjąć jak największą ilość dzieci, żebyśmy mogli pomóc tym dzieciom.
6: To niesamowite. I taką mieliście wspólną zgodę na to, że tego chcecie.
7: Tak, tak.
6: Ktoś bardziej? Ktoś kogoś przekonywał, czy nie?
7: Może na początku ja bardziej przekonywałam męża, ale mój mąż był bardzo otwarty na to, tak? On też widział ten ogrom jak gdyby nieszczęścia, które te dzieci, problemów, które są, z jaką traumą te dzieci się borykają, jakie plecaki ciężkie noszą na plecach, tak? Przez całe życie. Mamy takie różne wybiorcze typu właśnie, że taka tragedia, ale jak gdyby nikt do końca nie wchodzi w to, dlaczego ta tragedia nastąpiła. Że no niby sąd zdecydował o zabraniu Kamilka, ale jak gdyby nie było gdzie go umieścić. I to jest też duży problem w naszym świecie, że sądy oczywiście nakazują zabranie dzieci i oddanie do pieczy na przykład, bo dzieje się tragedia, ale niestety no, jest mało osób, które chcą pełnić funkcję pieczy zastępczej. Żeby być rodziną zastępczą, trzeba być troszeczkę wariatem.
6: Nie jest troszkę.
7: Tak, tak, przyznaję się. Przyznaję się, jestem troszeczkę takim wariatuncio, bo niestety no, jest taka prawda, że trzeba wziąć na siebie wszystko, wziąć na siebie tragedię dzieci, traumy dzieci, trzeba to wszystko przerabiać. Do tego no, współpraca z rodzicami biologicznymi, którzy bardzo często widzą tylko nas na pierwszej linii frontu i nie rozumieją, że na przykład to sąd zabrał, tylko że my zabraliśmy im dzieci. Nie idą do sądu i walczą, tylko jak gdyby my jako rodzina jesteśmy winni temu, że im zabrano dzieci, tak? Trzeba się borykać z instytucjami, trzeba się borykać no ze wszystkim, tak?
6: No to jak to borykanie wyglądało? Bo pojawił się syn. Ile czasu mija do tej decyzji, że państwo zostajecie pogotowiem?
7: Pogotowiem opiekuńczym. To nasz syn miał 9 lat. Może byśmy byli wcześniej, ale właśnie budowa domu troszeczkę nam to przedłużyła. Jesteśmy zawodową rodziną zastępczą od 13 lat. I dlatego jak syn miał 9 lat, jak tylko już dom powstał, bardzo szybko trafiło do nas pierwsze dziecko, za chwilę drugie, trzecie, czwarte. Jak ostatnio liczyłam, przez te 13 lat przewinęło się 18 dzieci w naszej pieczy, tak?
6: A pierwsze to było, jaka to była historia?
7: Tu było dziecko, które po raz kolejny lądowało w pieczy zastępczej. To był chłopiec, który już wcześniej dwa razy był w pieczy zastępczej. Wracał do mamy i po jakimś czasie znowuż lądował w pieczy zastępczej. I od nas też, no, sąd po 2 latach zdecydował, że pójdzie do mamy. No szkoda było, bo bardzo walczyliśmy, bardzo to przeżyliśmy, bo chłopiec był bardzo uzdolniony plastycznie, bardzo ładnie malował, był takim bardzo wrażliwym chłopcem. No, gdy dowiedział się, że sąd zdecydował, że pójdzie do mamy, wyrzucił wszystkie obrazy. Jak wrócił do domu, to mama spaliła mu wszystkie sztalugi. Przeżył to bardzo, no i niestety po roku, ponieważ już ukończył 10 rok życia, trafił do domu dziecka i tam już przebywał do dorosłości. W tej chwili jest dorosłym człowiekiem, pracuje. Cały czas pytam się o niego, bo każde dziecko, które jest u nas i odchodzi, to zabiera kawałek serca naszego. I staram się jak gdyby też wiedzieć, co się dzieje z tymi dziećmi. Dużo poszło do adopcji, więc też mamy kontakt. Jestem ciocią nadal cały czas. Kontaktujemy się, jeździmy, spotykamy się, jestem ciocią. Nie mają tego plecaka ponownego odrzucenia, tak? Rzucili rodzice biologiczni, ale my jako żeśmy nie odrzucili, tylko że przybywał przez jakiś czas z nami, tak? I teraz trafił do tych rodziców, których ma.

0: Jak to wygląda? Ktoś dzwoni i mówi, jest dziecko, bądźcie gotowi jutro, czy tam pojutrze, czy za tydzień. Jak to wygląda?
1: To jest bardzo często albo policja, albo dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dzwoni do nas, że jest dziecko do umieszczenia z interwencji policyjnej, tak? I czy jesteśmy gotowi przyjąć to dziecko, tak? I wtedy zgłaszamy, że tak, jesteśmy w stanie przyjąć to dziecko. No i po jakimś czasie przyjeżdża albo sama policja, przyjeżdża dochodzeniówka z dzieckiem i jak gdyby zostawiają nam dziecko. No w naszym przypadku było tak, że zawsze to były dzieci z interwencji, z takich trudnych interwencji naprawdę, gdzie można by było napisać, no tak ostatnio właśnie myślałam, że można by było napisać ciekawą książkę o tych wszystkich sytuacjach, które były, tych wszystkich rzeczach, które są, tak?
0: Jakie to są trudne interwencje? Oczywiście bez szczegółów, imion, nazwisk to nie jest ważne, ważne są historie.
1: Mhm. No mieliśmy chłopca, którego na przykład mama próbowała zabić. W centrum miasta wzięła za nogi i uderzała w ścianę główką. Oczywiście interwencja była przechodniów, którzy złapali i policja i dochodzeniówka, oczywiście prokuratura, no bo tutaj było pozbawienie życia, tak? Dziecka. Zarzut pozbawienia życia dziecka. Próba takiego pozbawienia życia dziecka. Po takiej właśnie interwencji mieliśmy na przykład chłopca, mieliśmy też libacje alkoholowe, gdzie tata i mama mieli po ponad 4,5 promila alkoholu, dziecko w zamartwicy, w głodzie całkowitym. Mieliśmy też taką interwencję chłopca, który w wieku 5 lat nie mówił nic. Nie mówił nic, ponieważ jak gdyby większość swojego życia spędzał w psiej budzie, tak? To są naprawdę opowieści, które łapią za serce. Dziecko nie potrafiło mówić. Pierwszy raz widziało na przykład rajstopy, pierwszy raz widziało skarpety. My jak rozmawialiśmy z nim, to nie wiedzieliśmy, czy on nas w ogóle rozumie, co to znaczy krzesło, co to znaczy usiąść. Jak właśnie miały panie z PCPR-u przyjechać, to musieliśmy go pilnować, bo on pierwsze co to leciał do budy i do psa i tam się chował. On się tam po prostu czuł bezpieczny, tak? No okazywało się, że mama po prostu, no, zamykali dom, dziecko zostawało na dworze, no bo wszyscy, bo jak to by towarzystwo pijane. No on szedł tam, gdzie jest ciepło, czyli do psiej budy i tam się przytulał, tak? Więc naprawdę to są różne rzeczy po interwencjach, po różnych bijatykach, po różnych próbach tam morderstwa. To są dzieci, które naprawdę mają duży plecak, tak? I niosą go przez całe swoje życie. My staramy się jak gdyby, żeby ten plecak był lżejszy, ale jest to trudne, tak? Bo te traumy, trzeba przeżyć te traumy i też te dzieci potrzebują terapii. Nam się wydaje, że to jest proste, że to może zapomną. Nie, one potrzebują terapii, bo to wraca do nich co jakiś czas, tak?
0: One z tym plecakiem przychodzą do waszego domu?
1: Tak. Po pierwsze to jest ten plecak odrzucenia przez rodzinę, tak? Te dzieci kochają swoich rodziców. Nawet jeżeli one są bite, jeżeli rodzice się znęcają nad nimi, nieraz psychicznie, nieraz fizycznie, to te dzieci bardzo kochają swoich rodziców, tak? Następuje później takie stanięcie w prawdzie, gdzie rodzice niby mówią, że kochają, ale na przykład w ogóle się nie interesują dziećmi, tak? Nie dzwonią, nie pytają się, umawiają się na spotkanie, nie przychodzą na te spotkania. Po czasie w ogóle nawet nie zadzwonią, nie zapytają się. I te dzieci mają poczucie odrzucenia, tak? Więc to jest ten pierwszy plecak, który się niesie, odrzucenie przez rodziców biologicznych. I ten plecak jest bardzo ciężki. Ja wiem, że te dzieci zawsze będą mieć ten plecak odrzucenia. I one boją się wejść w relacje z innymi osobami, bo boją się właśnie, że będą odrzucone, że nikt ich nie pokocha. Mają bardzo niską samoocenę. Praca z takim dzieckiem, no, starszą osobą to terapia może tak, natomiast z mniejszym dzieckiem no to jest trudna terapia. Terapia jest po prostu przez zabawę, tak? I ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby nie kochać tych dzieci. Trzeba ich pokochać, bo miłość, którą się im daje, to jest najlepsze lekarstwo dla nich. One po prostu zaczynają powoli wychodzić z tego swojego świata i powoli, ale naprawdę bardzo powoli zaczynają wierzyć, że są osoby, które je pokochają i pokochają ponad wszystko, tak? Bezwarunkowo. Dlatego też bardzo często próbują nas jako rodziców zastępczych, jak i na ile może narozrabiać?
0: Testują.
1: Testują, tak. Na ile może narozrabiać, czy my ich odrzucimy, czy my ich oddamy, czy jednak zostaną z nami, tak?
0: No bo to musi być mocne testowanie, bo to jest testowanie miłości. To państwo w tych cudach uczestniczycie cały czas. Cudach, ale to wszystko się udaje. Jak to wygląda? Bo to muszą być też rzeczy trudne, nieudane na przykład.
1: Ja mogę powiedzieć, że na razie nam się wszystko udaje, tak? Ja jestem jak gdyby bardzo mocno związana z Panem Bogiem i dziękuję Panu Bogu, że go mam, bo inaczej bym tego nie wytrzymała, nie dałabym rady. I ponieważ też jeszcze prowadzę nauki przedmałżeńskie i zawsze tych moich młodych małżonków pytam się, co oni rozumieją przez katolickie wychowanie dzieci. To oczywiście no, tam różne takie pytania, bo to nauczę paciorka, bo to nauczę wychodzenia do kościoła, to sakramenty. Ja mówię, no tak, no ale to są pewne narzędzia, takie gry edukacyjne, które Pan Bóg nam daje, ale co jest takiego najważniejszego, nie? Tłumaczę im, że najważniejsze jest to wychować dziecko do miłości, tak? To jest najważniejszy nasz plan. Nie to, żeby to dziecko miało wysokie wykształcenie, nie tylko, żeby miało angielski, tylko wychowanie nasze rodziców powinno wyglądać tak, że my uczymy dzieci kochać. Kochać siebie, tak jak to jest w przykazaniach. I kochać ludzi. Staram się uczyć tych moich dzieci właśnie takiej miłości. Przede wszystkim miłości.
0: I to jest katolickie wychowanie.
1: Moim zdaniem tak. Nie wiem, może ktoś ma inne znaczenie, ale moim zdaniem właśnie to jest to katolickie wychowanie, że żeby potrafiły kochać siebie, potrafiły zadbać o siebie, ale nie tylko, żeby nie powstał z tego narcyzm wielki, tylko właśnie też, żeby kochał tak samo jak siebie, kochał innych ludzi.
0: Pani powiedziała moje dzieci.
1: Moje dzieci, tak.
0: Bo no to pani dzieci.
1: Tak, oczywiście. W pełni to świadomie mówię, że to są moje dzieci, tak?
0: Ile tych dzieci wszystkich było? Ile jest?
1: Przez naszą rodzinę przeszło 18 osób. No w tej chwili zostało 5. Tylko w jednym przypadku była taka sytuacja, że dziecko wróciło do mamy biologicznej. Pozostałych niestety nie. I to są najczęściej osoby, które nie interesują się w ogóle dziećmi, nie dzwonią, nie piszą. W ogóle tak jakby tego dziecka na świecie nie było. Dlatego ja mówię, że to są moje dzieci. Moje, bo one muszą mieć jak gdyby zakotwiczenie. One muszą wiedzieć, że są czyjeś, że są kochane, że są najważniejsze na świecie.
0: Niech pani powie o tych cudach małych, bo jak przychodzi dziecko z interwencji, to państwo szybko oceniacie mniej więcej, co to za sprawa jest. To jest praca i ta miłość, która leczy. I coś się zaczyna zmieniać. Jak to wygląda?
1: To znaczy...
0: Właśnie dzieci pukają w okno.
1: Tak.
0: Żeby było jasne, bo dzieci mają powiedziane, żeby nie wchodziły przez jakiś czas. Może odsłonię zasłonę, co? Żeby było widać, bo oni widzą przez zasłonę, chyba nie.
1: Tak.
0: O, właśnie. Nie, właśnie, odsłoń. O, tak, żeby było widać. Dzieci się też boją pająków. Ja też się boję w ogóle.
1: Tak. Jak to wygląda, tak? Jeżeli dziecko przyjeżdża do nas, my musimy jak gdyby pierwsze co to zdiagnozować, co się dzieje. Na początek wiemy tyle, na ile nam może powiedzieć policja czy ośrodek pomocy społecznej, co jest jak gdyby w środowisku dziecka, dlaczego zostało odebrane, co było przyczyną odebrania dziecka, co się wydarzyło, kiedy dziecko zostało odebrane. Później wszystkie rzeczy, jak gdyby zbiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do nas należy jak gdyby taka pierwsza wstępna diagnoza w ciągu 3 miesięcy, diagnoza dziecka. No nie udaje się to zawsze, bo wiadomo, że teraz do lekarza czeka się nie bardzo długo. My nie mamy żadnych przywilejów jako rodzina zastępcza, że idziemy i mamy to przyspieszone. Musimy tak samo jak i wszystkie inne dzieci czekać na wizyty lekarskie, na diagnozy. Gdy wiemy już, jaka jest sytuacja, no to próbujemy leczyć dziecko, próbujemy powoli właśnie wchodzić w reakcję. Na początku są bardzo często te spotkania z rodziną biologiczną, ustalenie przez sąd tych kontaktów. Jeżeli rodzina biologiczna jest w miarę, też różnie to bywa. Może być tak, że komuś się przydarzyło to pierwszy raz i zostało odebrane dziecko w jakimś tam sytuacji, to ja na przykład staram się rozeznać, czy to było pierwszy raz, czy to jest po prostu nagminne, tak? I wtedy wiemy, czy to dziecko będzie wymagało długoterminowej pieczy, czy takiej krótszej pieczy. Tylko w dwóch przypadkach było tak, że jeden z rodziców potrafił się na tyle podnieść, żeby dziecko wróciło z powrotem do domu. W pozostałych przypadkach niestety było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. W tej chwili bardzo często jest tak, że rodzice po pewnym czasie po prostu idą w Polskę, nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo. Więc tutaj kwestia alimentacji też jest bardzo mała. Jako rodzina zastępcza też musimy pilnować tych pewnych finansów dzieci. Kwestia jest tam, że albo któryś rodzic na przykład umrze, to też wszystkie sprawy spadkowe. Gdyby rodzina zastępcza ma obowiązek to tego wszystkiego do pilnowania. Jest to takie zawarte pod takim tytułem dobra dziecka. Ale to wszystko się mieści i sprawy prawne, i sprawy zdrowotne. I no najczęściej bywa tak, że rodzice już nie ma, więc dzieci zostają. Decydujemy się, jeżeli dziecko zostaje z nami, to zostaje z nami już do 18 roku życia, tak? Albo do końca studiów, tak? No, może zostać w rodzinie zastępczej, tak? I próbujemy pomóc tym dzieciom w jakiś tam sposób na początku, żeby sobie ułożyły życie z tych pieniążków, no, niewielkich, które otrzymujemy z pomocy społecznej.
0: No dobrze, ale to pomówmy o tym, jak te dzieciaki do siebie dochodzą, jak odkrywają to, że miłość istnieje, że można zaufać, jak te testy przechodzą, jak sobie radzą po prostu.
1: Ja wymyśliłam taką metodę, żeby podnieść samoocenę. Staram się odnaleźć w dziecku coś, czym dziecku jest bardzo dobre. Mam dziewczynkę, która jest z idealnym słuchem i z pięknym głosem. Ona idzie w kierunku śpiewu, przepięknie gra na pianinie, przepięknie gra na gitarze, podnosi swoją samoocenę, bo jeżeli my tutaj ją kształcimy i ona śpiewa i zdobywa nagrody, to podnosi jej samoocenę, tak? Z czasem pojawia się wdzięczność za to, że jest, że poświęcamy jej bardzo dużo czasu, tak? Tego w domu na przykład nigdy nie ma, tak? Ta miłość powoli, stopniowo, po jakimś czasie najpierw te dzieci mówią do mnie ciociu, z czasem mówią, mama, czy mogę do ciebie mówić mama? Więc mówię, to jest twoja decyzja. Jeżeli będzie ci pasowało, to tak. Jeżeli chcesz mówić ciocia, to ciocia, tak? Ale większość dzieci, ponieważ jedne mówią mama, to i drugie też mówią mama automatycznie. Jest to przepiękne, kiedy te dzieci mówią, mamusiu, kocham cię, mamusiu, kochamy cię, albo mamusiu, nie smuć się, jak są jakieś tam trudności czy problemy, my ci pomożemy, tak? Ta jedność właśnie w tej rodzinie powstaje, jesteśmy taką może patchworkową rodziną, fajną, tak pod innym względem niż te rodziny, które są, ale każde dziecko jest z innej rodziny, każde dziecko ma inny charakter, każde dziecko ma inne przeżycia. Każde dziecko ma różnie zdiagnozowaną chorobę. No tak już mówiłam, mojej staśma ma dziecięce porażenie mózgowe, a tutaj jedno dziecko ma FAS, drugie ma ADHD, więc też życie z dziećmi o neuroróżnorodności, tak jak to nazywamy, tak, jest trudne. Nieraz to jest tak, że człowiek ma wszystkiego dosyć, tak, przyznaję się szczerze. Moje dzieci nie pozwalają mi się załamać, o. Bo one przychodzą zaraz, mówią, mamusiu, będzie wszystko dobrze, my ci pomożemy.

0: Powiedziała pani, że bez Pana Boga byłoby, by się nie dało. Pani tak kiwa z przekonanie teraz, żeby się nie dało. Na czym polega jego pomoc i w ogóle z nim rozmowa o tym wszystkim? To jest jego plan?
1: Tak, tak to odbieram teraz, że nie miałam swoich dzieci. I wtedy miałam takie pretensje do Pana Boga, że dlaczego wszyscy mają, a ja nie, tak? I doszłam do wniosku, że z perspektywy teraz czasu, że Pan Bóg miał powidocznie inne dla mnie zadanie. I teraz obdarowuje mnie albo 9, 7, więc tych dzieci mam aż za dużo nieraz, bo są to trudności w wychowaniu powiedzmy 7 czy 9 dzieci, prawda? A wiara mi bardzo pomaga, bo pierwsze spotkanie z rodzicami biologicznymi. Kiedy człowiek odkrywa traumę tych dzieci, kiedy one zaczynają powoli się otwierać i mówić o swoich przeżyciach, o swoich zdarzeniach, które miały na przykład w rodzinie biologicznej. Tak po ludzku to mam taką chęć złapania rodzica biologicznego i jak gdyby rozdarcia go na pół, tak? Ale no, zaraz przychodzi miły nieprzyjaciół swoich, tak? I nawet wtedy, kiedy nas oskarżają, że żeśmy zabrali dzieci. My mamy naprawdę bardzo dużo, my już przeżyliśmy różne. Mieliśmy kilka kontroli od Rzecznika Praw Dziecka, bo rodzice biologiczni piszą do Rzecznika Praw Dziecka. Jeden z rodziców nawet pisał do Watykanu, więc jak gdyby po ludzku, kiedy człowiek chce dać serce, a jest cały czas oskarżany i jak gdyby opluwany, jest to bardzo trudne, ale właśnie wtedy pomaga nam wiara. Pan Jezus mówi, kochaj nieprzyjaciół swoich. I my z mężem mamy to, że my kochamy tych rodziców biologicznych przez pryzmat tych dzieci, tak? Nie potrafimy przy dzieciach nienawidzić tych rodziców ich, tak? Żeby te dzieci nie odczuwały tej naszej złości, tylko żeby ich nauczyć miłości. Tej miłości też, że mimo wszystko, że rodzice biologiczni byli trudni, to trzeba ich kochać. Mądrze kochać. Nie odrzucać tej miłości rodziców biologicznych, ale też mieć taki właśnie Boży osąd. I to nam na przykład bardzo pomaga. Cuda się zdarzają, bo nieraz mamy taką sytuację, że jest potrzebny nagle lekarz, coś się dzieje z dzieckiem i natychmiastowo potrzebujemy lekarza. Modlimy się bardzo, żeby jakoś to udało się. Dzwonimy po przyjaciół i zawsze nam Pan Bóg dawał rozwiązanie. Nawet teraz tutaj ostatnio, co było, jak był koncert, też dla mnie olbrzymie przeżycie. Cały czas jak gdyby w sercu dziękuję Panu Bogu i to, że licytowaliśmy i ktoś z tłumu, ja to nazywam anioł, podszedł, przekazał pieniążki dla dzieci. To było dla mnie...
0: No to ja to powiem, proszę Państwa, bo tak to Pani mówi skromnie, ale tutaj są takie koncerty charytatywne, bo w sierpniu przyjadą dzieci z kolei z ubogich części Polski, też z rodzinnego domu dziecka. I można było wylicytować różne rzeczy. I tutaj pani wylicytowała chyba lekcję śpiewu, zdaje się.
1: Nie. Licytowałam lekcję śpiewu, ale przebito mnie. Natomiast ja wylicytowałam pobyt.
0: Na planie szansy na sukces. Tak, jest w telewizji. I to wcale nie były małe pieniądze, że tak powiem. Więc sobie pomyślałem, mój Boże, przecież i tak pewnie łatwo wam nie jest. A to pani jeszcze na te dzieci te środki chciała przekazać. I wtedy podszedł ktoś i powiedział, że on po prostu to wpłaci. Że co państwo mają wydawać.
1: Tak, ponieważ naprawdę moje dzieci bardzo dużo pracują w roku szkolnym i trenują śpiew, pianino i gitary. Trenują również akrobatykę sportową. Zdobywają na ogólnopolskich turniejach miejsca na podium. Więc uważam, że one naprawdę zasłużyły na to, żeby wylicytować dla nich przyjemność. Ponieważ trójka z moich dzieci śpiewa i śpiewa półprofesjonalnie w swojej kategorii wiekowej, tak? Więc chciałam, żeby one dostały tą nagrodę ode mnie, że dla nich to będzie wielkie przeżycie, wejście na teren, gdzie kręci się szansa na sukces, spotkanie różnych ludzi. I tak licytowałam i właśnie podszedł do mnie pan, który powiedział, że żebym te pieniądze to schowała i dała dzieciom, natomiast on jak gdyby zapłaci za tę licytację, to było wylicytowane 650 zł. Popłakałam się, bo...
0: A wszyscy płakali.
1: Wszyscy płakali, tak.
0: Mówiliśmy o wierze, jak się państwo modlą, ale też się modlicie z dziećmi, jak to w ogóle wygląda?
1: Tak, modlimy się z dziećmi, dzieci uczestniczą w scholi, są ministrantami. Pielęgnujemy to, żeby dziecko wiedziało, że to jest też potrzeba służenia. Bo to jest też taka nauka służenia drugiemu człowiekowi. Poprzez to, że służę, że idę do służby Panu Bogu, to służę i Panu Bogu i przez to uczę się służyć drugiemu człowiekowi. Mam talent, Pan Bóg mnie obdarował talentem śpiewu, więc idę i służę Panu Bogu swoim śpiewem.
0: A w domu jak ta modlitwa wygląda?
1: Najczęściej dzieciaki modlą się same u siebie w pokoju, wszystkie się zbierają, klękają i najstarsza córcia prowadzi modlitwę. My dołączamy się, nieraz ja, nieraz mąż. Mąż jest szafarzem też, więc staramy się pilnować. Raczej we dwójkę z mężem się modlimy, żeby po prostu... I widzą, że my się modlimy, to oni też się modlą. Uważają, że to za normalne. O.
0: Dzieciaki cały czas wyglądają tutaj, zaglądają przez okno. My już powoli będziemy kończyć tę rozmowę. A może pani imiona wszystkich dzieci wymienić, które przeszły przez dom?
1: Tak. Adaś, Kacper, Mateusz, Ala, Olek, Tomek, Franek, Antoś, Adaś, Nikola, Nadia, Zuzia, Majka i Julka. Wszystkie dzieci, tak.
0: Dziś otworzyły. Jakie są, jeszcze już kończąc, jakie są ich losy, bo te najstarsze to pewnie już tam pokończyły studia, poszły w świat.
1: Nie, jeszcze nie. Najstarsza dziewczynka ma w tej chwili 14 lat, jest w 8 klasie szkoły podstawowej i później jest dziewczynka w 5 klasie szkoły podstawowej, dwójka jest w 4, w przedszkolu jest 1 i najmłodsza ma 7 miesięcy, właśnie skończyła.
0: Ale z tych, które już przeszły wcześniej, jak państwo byli pogotowiem?
1: To mamy jednego chłopca, który w tej chwili ma 23 lata. Skończył szkołę, pracuje. Ma mieszkanie swoje, więc jak gdyby radzi sobie świetnie. Drugie dziecko jeszcze się uczy, ale przybywa w tej chwili urodziny. Reszta się uczy, po prostu się uczy. My też jak gdyby mówimy, staramy się postawić też na naukę, bo dla tych dzieci jest... To, że bardzo często na początku swojej nauki miały ten problem, że rodzice nie dopilnowali nauki, tak? I jak trafiają do nas, do pieczy zastępczej, my staramy się nadrobić, no i żeby pokochały się uczenie, tak? Że to dla nich jest droga do wyjścia z tej patologii, w której się urodziły, tak? Danie sobie szansę, zrobienie, jak gdyby bycia kimś, tak? To też jest taką terapią. Że jak będziesz się uczyć, będziesz mogła sobie zarobić swoje własne pieniążki, będziesz mogła sobie odłożyć, będziesz mogła sobie żyć tak, jak będziesz chciała, tak? No, jak na razie wszystkie się uczą, tak? Dobrze. Nie narzekam. Są dziewczynki, ta najstarsza, która ma z czerwonym paskiem, więc jak gdyby, no.
0: Co to jest miłość?
1: Miłość? Miłość to jest ofiarowanie siebie pewną taką dozą mądrości, pewną taką umiejętnością pomocniczości, żeby pomagać w sposób potrzebny, mądry, tak? Ale przede wszystkim to jest chyba to ofiarowanie. Ofiarowanie siebie, ofiarowanie swojego czasu, ofiarowanie swojego zainteresowania, bycia razem, funkcjonowania, starania się o drugiego człowieka, żeby ten drugi człowiek miał trochę może lepiej ode mnie. Więc chyba na tym polega właśnie miłość. Byciu ze sobą, byciu w rozmowie, byciu przy każdej sytuacji, ofiarowanie cząstki siebie każdej osobie, która jest. Bo bycie w miłości powoduje, że to nas, miłość nas zmienia, ale z tej zmiany tworzy się nowa miłość. To jest trudne może i zagmatwane,
0: Nie, no to znaczy tyle, że trzeba być gotowym na niewiadomą, że coś mnie przekroczy, ale ja będę trwał i co, i dam radę, i ja się zmienię.
1: Ale tu właśnie jest potrzebny Pan Bóg. Co Bóg daje, to zadaje. To jest zdanie, które zawsze w świętej pamięci ksiądz zwany przez nas Kropeczka powtarzał. Co Bóg daje, to zadaje. Czyli jeżeli zada, to da siłę, da moc, da wszystko, żeby to zrobić. I ja cały czas się tego trzymam. Nigdy się nie zawiodłam. I nadal zawierzam Panu Bogu wszystkie moje dzieci. Kiedy trafiają na przykład do mnie dziecko, to pierwsze co, to biegnę do parafii i proszę o modlitwę. Zawierzyć dziecko Panu Bogu. Kompletnie. Jeżeli dziecko trafia do mnie. Bo uważam, że Pan Bóg czuwa nad nami wszystkimi, tak? I pomaga temu dziecku też. Nie tylko z mojej strony. Ale to dziecko też jest uzdolnione do miłości, do kochania, do bycia wspaniałym.
0: Czyli jeżeli trafia do was dziecko, to jest jego wola.
1: Pana Boga tak. Ja tak twierdzę. No bo to jest trudno powiedzieć, że dlaczego na przykład jedno dziecko trafia tu, drugie tu, trzecie tu, tak? To skoro Pan Bóg nam daje to dziecko i my jak gdyby jesteśmy w stanie przyjąć to dziecko, tak? No bo jeżeli miałam 9 dzieci, no to mogłam odmówić, bo po prostu wiedziałam, że więcej nie dam rady, tak? No to jest była inna sytuacja. Ale jeżeli mam na tyle siły, mam wolne miejsce, mam wolne miejsce w sercu, tak? To uważam, że Pan Bóg przesyła to dziecko, żeby po to, żeby po prostu mu pomóc. I faktycznie nigdy się nie zawiodłam, żeby nie było pomocy ze strony Bożej, tak?
0: Czy Państwo mają udane życie?
1: Bardzo. Ja uważam, że bardzo. Bardzo. Nie mam czasu się nudzić, nie mam czasu plotkować, nie mam czasu na takie zamartwianie się o siebie. Ja po prostu mam bardzo ciekawe życie. Zawsze się coś wydarza, zawsze coś tam rozrabiają dzieciaki. Zawsze coś tam trzeba zrobić. Zawsze trzeba coś ukształtować. Moje dzieci mają w tej chwili ciągle w czerwcu, to jest taki najgorszy okres, bo one mają najwięcej wtedy koncertów. To nie dość, że normalne zajęcia plus koncerty. Staje się jak gdyby taksówkarzem, kierowcą moich dzieci, gdzie przerzucam ją z jednej strony w drugą, z jednej strony w drugą. Ale to właśnie patrzenie na to, że im to się udaje, że jest fajnie, że ja wtedy nie mam czasu na to, żeby się tam martwić, że ta pani to źle wygląda, czy coś tam inaczej. Ja po prostu idę, jestem zadaniowo i wykonuję to wszystko i jestem pełna dumy. Duma mnie rozpiera, jak widzę te moje dzieci, jak one się rozwijają, tak? Jak one pragną czegoś, uczą się punktualności, uczą się pracy, to będą osiągać coś. Żeby osiągnąć coś, muszą pracować. Nie to, że siedzę i wszystko dostaję na talerzu, tak? Tylko właśnie one uczą się tego, że żeby coś osiągnąć, trzeba coś zapracować. Trzeba chcieć, tak? Też tu Pan Bóg tłumaczy, że Pan Bóg jest chceniem, tak? Bo Pan Bóg też, dlatego właśnie mówię, Pan Bóg, jak zawierzam ich, to też Pan Bóg ich uzdalnia do pewnych działań, tak? I mnie, ale ich też, tak? Bo to potrzebne jest takie wzajemna relacja, wzajemna współpraca, wzajemne motywowanie się. Jak nieraz mi się nie chce, już taka jestem zmęczona, to one mnie motywują i wstaję. To ja ich też staram, jak już nieraz jest taka motywacja, a mamusiu mi się nie chce, już jestem zmęczona. To ja wtedy też muszę spokojnie pomotywować. Także wspólnie się motywujemy, wspólnie działamy.
0: Gdyby ktoś się zastanawiał, czy adoptować dziecko, czy być pogotowiem opiekuńczym, czy rodziną zastępczą. Co pani na to?
1: Po pierwsze, trzeba rozeznać w sercu. Zapytać siebie samego, tak wewnętrznie, czy potrafię kochać, to raz, czy ja jestem w stanie dać siebie drugiemu człowiekowi, nie tylko mężowi, ale właśnie temu drugiemu człowiekowi, który jest trudny, który testuje, ale jestem w stanie stanąć też przeciwko instytucjom, bo to też jest bardzo ważne, bo trzeba stanąć przeciwko instytucjom. Nieraz problem jest w szkole. Więc czy mam na tyle siły, żeby stanąć przeciwko światu, ratując to dziecko? I wtedy, jeżeli odpowiem sobie na te trzy pytania tak pozytywnie, to wtedy można spróbować być rodziną zastępczą. A co do adopcji, ponieważ współpracuję dosyć często z ośrodkiem adopcyjnym, mamy taką teorię, że są dwie formy adopcji. Adopcja z braku i adopcja z miłości. Adopcja z miłości to są te wszystkie udane adopcje, które są wspaniałe. Czyli mamy miłość, potrzebujemy tą miłością się podzielić i z miłością przyjmujemy dziecko, które jest. Natomiast bardzo często, o których się mówi, że takie nieudane adopcje, to są właśnie te adopcje z braku. Kiedy nie ma dziecka, a ja chcę koniecznie mieć dziecko, tak? I tylko adoptuję z powodu braku, a nie z miłości. I te adopcje są najczęściej właśnie nieudane, tak? Bo one są nie do końca przemyślane. A to, że procedury adopcyjne trwają długo, no to uważam, że bardzo dobrze, dlatego że to jest dziecko, to jest człowiek. To nie jest piesek, to nie jest kotek, to nie jest zabawka, to jest dziecko. Trzeba sobie odpowiedzieć naprawdę na pytanie, czy ja to dziecko jestem w stanie pokochać. Bo też miałam taki jeden przypadek, gdzie była adopcja i po miesiącu czasu, po styczności, przywieziono mi dziecko z powrotem i wrzucono jak psa pod bramkę. Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Z jakiego powodu ja chcę adoptować to dziecko?
0: Niech się pani przedstawi.
1: Nazywam się Małgorzata Szylka-Turowska. Od 13 lat jestem zawodową rodziną zastępczą.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy ludzie, którzy wierzą w Boga, głęboko się nie boją?
3: Myślę, że wszyscy się czegoś boją. To trzeba by świętej zapytać, czy święci się nie bali różnych przeciwności, nie wiem, prześladowań, męczeństwa, czy się nie bali, czy co było w tym momencie w ich sercu, my tego nie wiemy. Wiemy, że Pan Bóg nam mówi o tym, że miłość usuwa lęk i On przychodzi do nas z łaską pokoju. Czy każdy człowiek głęboko wierzący się nie boi, nie lęka? No, nie ryzykowałbym takiego stwierdzenia.
2: Miłość, czyli co usuwa lęk?
3: Miłość, czyli relacja. Tu konkretnie z Panem Bogiem. To Bóg jest tym, który przynosi nam pokój, usuwa lęk z naszego serca, zabiera ten lęk, wypełniając nas swoją miłością, swoją obecnością, zapraszając nas do tego, żebyśmy pozwolili mu się przeprowadzić nawet przez ciemne doliny.
2: Będziemy dziś o tym mówili, o miłości i o lęku. Będzie o tym, jak Piotr chodzi po wodzie i jak tonie. Będzie też o Eliaszu. Od historii Eliasza zaczynamy i czytamy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 19, wers 9 i od 11 do 13.

0: Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
1: Skąd się wziął Eliasz na Bożej Górze Choreb?
2: To jest bardzo ważne pytanie, żeby móc zrozumieć całą tą historię. Eliasz tam się znalazł na wezwanie Pana Boga, a Pan Bóg wezwał go do takiej pielgrzymki 40 dni, 40 nocy do tej Bożej Góry Choreb w momencie, kiedy Eliasz doświadczył wielkiego kryzysu swojej wiary, wielkiego kryzysu swojej relacji z Bogiem, wielkiego kryzysu w słuchaniu Pana Boga. Można powiedzieć, przestał go słuchać. A co było tego powodem? To, co powiedziała do niego przez posłańców zresztą królowa Izabel, żona Achaba, po tym jak Eliasz wytracił na górze Karmel proroków pogańskich, proroków Baala, proroków Aszery, wybił ich. Pamiętamy tą historię tego takiego swoistego plebiscytu między prorokami Baala a Eliaszem. Oni wtedy stracili życie jako fałszywi prorocy. Natomiast Izabel zagroziła Eliaszowi, że to, co on uczynił z jej prorokami, z tych, których ona sprowadziła, których utrzymywała, to samo ona uczyni z nim. I Eliasz wtedy się przestraszył. I to jest coś niesamowitego, bo to był człowiek do tego momentu, można powiedzieć, człowiek, który był absolutnie zasłuchany w Pana Boga, w jego głos. Był jedynym prorokiem, który wytrwał w swojej misji, w swoim posłannictwie. Jedynym, który wzywał do nawrócenia samego króla izraelskiego, który bardzo złe rzeczy czynił, który bardzo ludzi, swój naród od Boga odsunął przez właśnie promowanie pogańskiego kultu. Do tej pory Eliasz był zasłuchany w Pana Boga i wypełniał wszystko to, czego Pan Bóg od niego chce. A kiedy się przestraszył tej groźby Izabel, chociaż tak naprawdę obiektywnie patrząc na to, no, takie groźby słyszał przez całe swoje życie wielokrotnie, chociażby właśnie z ust króla Achaba, który chciał go zabić, który go szukał, żeby go zabić. Eliasz zamiast słuchać Pana Boga, zaczął Panu Bogu przedstawiać swój plan na swoje życie. Pragnę umrzeć, nie jestem lepszy niż inni, zabierz mi moje życie. I uciekał w sen, taki symbol śmierci. Chciał umrzeć. Przestał słuchać Pana Boga. I Pan Bóg za wszelką cenę chciał odzyskać Eliasza. I dlatego zaprasza Eliasza do takiej długiej drogi z Izraela na Bożą Górą Choreb. Mniej więcej 500 kilometrów. 40 dni, 40 nocy przez pustynię. Przez góry. I spotykamy dzisiaj w tym fragmencie Księgi Królewskiej, spotykamy Eliasza na finiszu tej swojej pielgrzymki do Bożej Góry Choreb. On tam dociera, chowa się w jakiejś jaskini i Pan Bóg go z tej jaskini, w której Eliasz odpoczywa, nocuje, wydobywa na górę. I objawia mu swoją obecność.
3: Bóg mówi do niego: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana, i ten się zbiera, ale nie wychodzi. Dlatego, że wpierw jest wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały. Cóż to musi być za siła, która druzgocze skały? I on czeka.
2: Potem pojawia się?
3: Trzęsienie ziemi. Okay. I on też czeka.
2: I potem pojawia się co?
3: Ogień.
2: Tak.
3: I on tam nie ma.
2: Nadal czeka.
3: I Eliasz wie, że Boga tam nie ma.
2: A niesamowite jest to, że jeżeli się dobrze zastanowimy i poczytamy sobie wcześniejsze księgi Starego Testamentu, to do tej pory Bóg Izraelitom objawiał się właśnie na te trzy sposoby. Możemy sobie przeczytać Księgę Wyjścia, Przymierze na Górze Synaj, kiedy tam Mojżesz wchodzi, żeby tablicę odbierać, kiedy Bóg się tam objawia, tam jest właśnie ogień, tam jest trzęsienie ziemi, tam jest wichura. To jest coś niesamowitego. I zawsze Pan Bóg do tej pory przychodził do Izraelitów w taki sposób, w taki mocny sposób. Tym razem, kiedy Eliasz słyszy, widzi te wszystkie zjawiska, on ma głębokie poczucie, że Pana Boga w tym nie ma. Co to oznacza? To oznacza, że te 40 dni i 40 nocy wędrowania do Bożej Góry Choreb stały się takim czasem rekolekcji dla Eliasza. Takiego powrotu do słuchania Pana Boga, powrotu do relacji z Nim. Kiedy ten lęk, który w nim był, kiedy to wszystko, co wygnało go z jego własnej ziemi, z ziemi, w której posługiwał, co go skłoniło do ucieczki, zostało w nim jakoś tam przepracowane. Można powiedzieć, w jaki sposób wypowiedziane przed Panem Bogiem, w jaki sposób mu oddane. Eliasz, kiedy dochodzi do Bożej Góry Choreb, jest człowiekiem zdolnym, żeby na nowo wsłuchiwać się w to, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi i dokładnie dalej też w to, z czym do Niego przychodzi. Czego już tutaj w tym fragmenciku nie ma, ale możemy sobie doczytać, bo dalej usłyszymy, że Bóg daje Eliaszowi kolejne zadanie. Ale zanim to kolejne zadanie, to jest właśnie co?
1: Spotkanie.
2: Spotkanie. Szmer łagodnego powiewu.
1: A co, już się nie bał?
2: Wygląda na to, że już się nie bał. A nawet jeżeli jeszcze jakiś lęk w nim był, to tutaj nie mamy oczywiście tego powiedzianego, ale w następnym wersecie, czyli tym wersecie, byśmy sobie powiedzieli 13b, 14 wersecie, Pan Bóg zadaje pytanie Eliaszowi, co ty tutaj robisz? Jak gdyby chciał się powiedzieć, co się stało? I to się staje taką przestrzenią, w której Eliasz może się przed Panem Bogiem wypowiedzieć. Może opowiedzieć mu swoją historię, może opowiedzieć mu historię swojego lęku, historię swojej ucieczki, może odpowiedzieć mu swoje rozczarowanie, trudy swojej prorockiej misji za czasów króla Achaba i ta utarczka z prorokami i te całe lata głodu, suszy i tych wszystkich prześladowań, których osobiście doświadczał, tego się ukrywał. Że oczywiście wiedział, że Pan Bóg się nim opiekuje, bo Pan Bóg się opiekował bardzo namacalnie, ale miał okazję, żeby się przed Panem Bogiem otworzyć.
1: Jak ksiądz rozumie ten głęboki powiew?
2: Myślę, że to jest coś, co dotknęło istoty serca, tak? Istoty Eliasza, istoty jego relacji z Panem Bogiem.
1: To serce to jest miejsce, gdzie lęk zamieszkuje.
2: Ale to jest też miejsce, w którym chce przebywać Pan Bóg. I teraz komu my damy pierwszeństwo w naszym sercu, to będzie w naszym sercu królowało. Oczywiście, że lęk chce zająć miejsce należne Panu Bogu w naszym sercu. Ale to Bóg jest tym, który nadaje sens naszemu życiu, który zna nas do głębi, który powołał nas do relacji ze sobą, żyjemy dla Niego i który nas obdarowuje swoją miłością i tą miłością nas wypełnia. I kiedy Bóg mieszka w naszym sercu, no to tego miejsca na lęk tam wiele nie ma. To tak naprawdę, no, jeżeli pojawia się w moim sercu lęk, to dlatego, że w jakiś sposób odebrałem pierwsze miejsce należne Panu Bogu w moim sercu. I nie wiem, właśnie, nie wiem, sobie samemu je przypisałem.
1: Co to znaczy pierwsze miejsce należne Panu Bogu?
2: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
1: No to są słowa.
2: To prawda. To jest taka postawa mojego serca, w której ja mówię, Panie Boże, chcę, żebyś to Ty mnie poprowadził. Oddaję Ci swoje życie. Chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim sługą nawet, tak? Takim dobrym słowa tego znaczeniu. Chcę iść za Tobą, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę, żeby w moim życiu dokonała się Twoja wola. To jest to pierwsze miejsce, które mu daję.
1: Od tego zaczęliśmy. Za chwilę będziemy tą drogą podążać razem ze świętym Pawłem. Nie wiem, czy on się bał. Może coś z tego zapisał. Za chwilę posłuchamy fragmentu jego listu do Rzymian.

bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie. Z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

0: Święty Paweł nie mówi o lęku, może to inna sytuacja, ale mówi za to o wielkim smutku i nieustannym bólu. No jest coś, czego nie może. Coś, co jest absolutnie ponad jego siły, jego możliwości. I chyba rozumie, że w planie Bożym jest to, żeby jego rodacy, Izraelici, Żydzi, poznali Jezusa Chrystusa, a oni nie chcą. Przynajmniej większość znaczna nie chce. I to go boli, nic nie może zrobić. To się nam czasem zdarza.
1: Myślę, że bardzo często się to nam zdarza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nawet we własnej rodzinie może obserwujemy naszych najbliższych, którzy nie chcą otworzyć swojego serca dla Pana Jezusa, żyją według ducha tego świata, zupełnie ignorują fakt, że mają duszę nieśmiertelną i że są stworzeni przez Pana Boga. I to jest ból, smutek i myślę, że w tym też jest jakiś lęk też, tak? Bo mi przecież zależy na życiu wiecznym, na duszy nieśmiertelnej moich najbliższych, moich rodaków, tych, którymi ja się utożsamiam. Możemy się patrzeć na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, na różne postawy naszych współbraci, którzy w wierze też, tak? Bo przecież jesteśmy narodem znakomitej większości ochrzczonym. A nie idziemy jako naród dziś wspólnie drogą Jezusa, bardzo wielu idzie zupełnie inną drogą. I to ten ból i smutek możemy, myślę, zrozumieć. To wszystko, co towarzyszyło Pawłowi. Jemu naprawdę zależało, bo on bardzo dobrze wiedział, kim jest Bóg, kim jest Jezus. Rozpoznał Go, poznał Go, oddał Mu swoje życie po czasach życia, no, jako prześladowca Kościoła, życia naprawdę złego. Nawrócił się i zależało mu na tym, żeby inni też doświadczyli relacji z Bogiem, relacji z Jezusem, spotkali Jezusa Zmartwychwstałego i pozwolili mu się zbawić, pozwolili mu się doprowadzić do nieba.
0: On tu mówi takie mocne słowa: wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Niesamowite.
1: No właśnie, to widać, jak bardzo mu zależy na tych jego braciach, jak bardzo mu zależy. I też jak bardzo się w pewnym sensie, można powiedzieć, boi o nich. Boi o ich przyszłość, boi o ich życie wieczne. Poświęcić siebie, z miłości oddać swoje życie po to, żeby inni mogli być zbawieni, mogli doświadczyć mocy miłości Pana Boga. No, Pan Jezus to pierwszy zrobił. Oddał za nas swoje życie, żebyśmy mogli poznać Ojca, żebyśmy mogli wrócić do relacji z Ojcem, żebyśmy mogli osiągnąć cel naszego istnienia. Gdzieś myślę, Paweł stara się być tutaj podobny do Jezusa w tym wszystkim. Trzeba to dobrze zrozumieć. Odłączonym od, wolałbym sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa. Pamiętamy, że Jezus, kiedy był na krzyżu, czuł się w jakiś sposób odłączony od Ojca, zadając to pytanie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak? Z krzyża pytanie. To jest takie odłączenie, ofiarowanie siebie z miłości za tych, którym chcę pomóc, chcę otworzyć, chcę dać to, co najlepsze.
0: No właśnie, to, co najlepsze, jeżeli mówimy o lęku, co on nam może odebrać? No właśnie. I tu mówi Paweł, który wie, co to znaczy. Że to, co możemy mieć w Bogu, to przebrane synostwo, chwałę przymierza, nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Zatrzymajmy się nad tym pierwszym. Przebrane synostwo. Lęk może nam to przyćmić.
1: Może. Lęk w jakiś sposób skupia nas na nas samych, na naszych możliwościach. Przeważnie powodem lęku jest to, że myślę, nie poradzę sobie, nie wytrzymam, nie przejdę przez to, nie dam sobie rady. Tymczasem ja nie jestem sam. Ja jestem cały czas w relacji z Bogiem, jestem cały czas w relacji z Ojcem. Jako chrześcijanie dzisiaj my nie mamy żyć o własnych siłach. Nie musimy, nie możemy żyć o własnych siłach. My jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, zjednoczeni z Bogiem. Mamy Ducha Świętego, mamy Jego moc. Jego potęgę, Jego nieustanną asystencję, Jego towarzyszenie nam. On jest w nas. Jesteśmy wyposażeni we wszelkie potrzebne środki do tego, żeby przejść przez to życie i dojść do celu. Tylko bardzo często o tym zapominamy.
0: Może taka psychologiczna uwaga, ale lęk często gości w sercach tych ludzi, którzy nie otrzymali w swoim czasie dostatecznej porcji miłości. Nie mają sobie pokoju, spokoju, bo nie zostali ukochani tak mocno, żeby byli w życiu pewni.
1: No tak, nie mam poczucia swojej własnej wartości, nie odkrywam swojej tożsamości, nie wiem do końca, kim jestem, nie zdaję sobie sprawy z tego, co potrafię zrobić, nie nauczono mnie przekraczać pewnych granic. To prawda, to jest wszystko brakiem ze strony często najbliższych nam ludzi, którzy powinni nam byli to dać. Ale z drugiej strony wiemy, że to, czego nam nie dali ludzie, nawet nasi rodzice, możemy na nowo otrzymać od Pana Boga. takiego naszego Ojca, którym jest ideał i wzór wszelkiego ojcostwa. I to On jest w stanie wyposażyć nas we wszystko to, co grzech, krzywdy, rany ze strony innych ludzi, czyli po prostu bezradność, nieumiejętność, niemożność nam nie dały. Ważne jest to, żebyśmy nauczyli się przychodzić z taką prawdą naszego serca, naszego życia do Pana Boga, właśnie z tą bezradnością też. Panie Boże, nie potrafię, nie daję sobie rady, nie potrafię zmienić swojego życia. Nie potrafię odważyć się na to, żeby pójść, ale możesz mi dać to, czego mi nie ma, czego nie mam, czego mi zabrakło. I proszę Cię o to.
0: Ksiądz Popiełuszko, dla mnie ważna postać. W swojej ostatniej modlitwie, w swoich ostatnich publicznych słowach mówi tak: módlmy się, byśmy byli wolni od lęku. On to rozumiał. Mówił też często o tym, że lęk skłania nas do tego, żeby schodzić z drogi prawdy, a tylko prawda wyzwala. Więc jak poddajemy się lękowi, to możemy też tracić wolność. I to jest takie ludzkie. I faktycznie, kiedy ja czuję, że nie mogę, że nie dam rady, że to ponad moje siły, to wtedy rzucić się w Boże ramiona. Ale jak to zrobić?
1: Myślę, że nie kombinując, to znaczy będąc bardzo prawdziwym i szczerym. Z jednej strony oczywiście trzeba tej świadomości, w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że ja potrzebuję Jezusa, że obietnica Jego jest pewna, że On zagwarantował mi swoją potęgę, swoją moc, swoją miłość i że jest jedynym Zbawicielem. To jest pierwsza rzecz. Ja staję z wiarą przed Panem Bogiem, z wiarą przed Jezusem. Taką, jaką mam. Niech ona będzie mała, nie będzie malusieńka nawet, niech będzie jak ziarnko gorczycy, ale to musi być jakaś, musi być wiara w to, że ja przychodzę do Jezusa. Nawet na takiej zasadzie, jak to pytanie często w świadectwach różnych osób, którzy sięgnęli dna, mówi: Panie Boże, jeżeli jesteś, to uratuj mnie. Więc wiara, pierwsza rzecz, a druga rzecz, prawda i pokora. Panie Boże, nie potrafię. Jestem bezradny. Właśnie, uratuj moje życie, ponieważ nie jestem w stanie go uratować. To jest, myślę, ta modlitwa. To jest po prostu bycie szczerym i prawdziwym, czasami tak do bólu. A to jest najważniejsze, bo to nas otwiera i to można powiedzieć, że w niebie takie, wreszcie słuchaj, takie westchnienie ulgi, no nareszcie, tak? No nareszcie. Bo często my nie zblokujemy na Panu Bogu dostęp do naszego życia przez to, że cały czas bardziej ufamy sobie niż Jemu. Sami sobie próbujemy poradzić, sami się chcemy zbawić. Mimo tego, że tkwimy głęboko w lęku, że doświadczamy bezradności, trzymamy się tego tak kurczowo, jakby to była cała istota naszego życia. Nie puszczamy, a Pan Bóg mówi: puść to wreszcie i pozwól mi zadziałać.
0: Takie dylematy też miał święty Piotr, który chodził po wodzie, przez chwilę chociaż. Za chwilę w Ewangelię według świętego Mateusza się wsłuchamy.

0: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Ta Ewangelia się zaczyna niezwykle, można powiedzieć, proste wydarzenie, ale oni nie byli cały czas z Jezusem. On im kazał gdzieś się wyprawić, oni mają wsiąść do łodzi i płynąć, i płyną. Jest noc, są sami, jest silny wiatr, warunki słabe. Nie wiem, czy to życiu zagraża, czy nie, ale na pewno nie mieli w sobie pewnie pokoju i spokoju. I w tej samotności Jezus przychodzi do nich. W zupełnie sposób, można powiedzieć, niezrozumiały. To nie było tak, że oni poszli do kościoła i tam go spotkali. Tylko spotkali go na burzliwych falach swojego życia, w ciemności.
2: I co więcej, można było odnieść wrażenie, że Pan Jezus ich wprowadza w tą samotność i w tą bezradność, tak? Bo to On ich wysyła. Można by powiedzieć, że może rozsądnie by było, gdy apostołowie powiedzieli: bez Ciebie to my nigdzie nie płyniemy. No ale są posłuszni Jezusowi, więc się wyprawiają w podróż w łodzi swojego życia, w której nie ma Jezusa. Jezus zostaje gdzieś indziej i oni świadomie idą bez Jezusa, tak? I napotykają przeciwności. Te fale duże, ten silny wiatr, to jest jakiś obraz naszego życia. Bardzo często. Wiele przeciwności, wiele przeciwnych dużych fal, wiele miotania się w tym życiu, wiele słabości, wiele bezradności, wiele zmęczenia także takiego, które temu wszystkiemu towarzyszy. I człowiek czuje się w tym wszystkim bezradny. Oni też się czuli w tym bezradni, czuli się w tym zmęczeni. Ja myślę, że przeciwne fale i wiatr na tym jeziorze to dla nich nie była jakaś specjalna nowość. Wielu z nich było rybakami, więc oni pracowali w tych warunkach. Taki trud życia, w którym można powiedzieć, że nie spodziewają się Jezusa. Mimo że jeszcze kilka godzin wcześniej doświadczyli mocy Jego nauczania, doświadczyli rozmnożenia żywności, bo to jest po tym właśnie wydarzeniu, to jak gdyby w ogóle nie biorą Jezusa pod uwagę. Nie spodziewają się Go. I Jezus chce ich nauczyć tego, że Jemu nie jest obojętne to, co się w ich życiu dzieje. Nie jest Mu obojętne to, co jest ich przeciwnością, co jest ich trudem, co jest ich zmaganiem, znojem, codziennością, bezradnością, co jest ciemnością w ich życiu. Bo noc, to warunki absolutnie nie są godne pozazdroszczenia. A Jezus w tą ich rzeczywistość chce wejść. Robi to w sposób, taki zadziwiający, jak to Pan powiedział pięknie.
1: No gdyby On tak przychodził, może przychodzi do nas w naszych ciemnościach, na burzliwych falach wód, kiedy się go w ogóle nie spodziewamy, nie, że tego na pewno nie ma. Nie powinno go tu być o tej porze, w tym miejscu.
2: No na pewno przychodzi, tylko czy my go w ogóle zauważamy? Bo to może być tak, że Jezus przychodzi i przechodzi obok, prawda, a my nawet nie zauważymy go. Oni go zauważyli. Nie wiem, czy zwrócił na siebie jakąś uwagę.
1: Jak spojrzeli człowieka w nocy na wodzie, to nie dziwię się. Jakbym nie spał, też pewnie bym go zauważył. Może właśnie tak przyszedł, żeby go zauważyli.
2: I bardzo dobrze. I to jest, myślę, że ważne dla niej doświadczenie, bo pierwsza rzecz, no pierwszy moment to jest lęk, tak? Do tego wszystkiego, co się działo w ich życiu przeciwnego, dochodzi jeszcze ten lęk. Lęk wobec tego zjawiska, wobec tego niespodziewanego przyjścia Pana Jezusa.
1: Krzyknęli ze strachu.
2: Krzyknęli ze strachu, dokładnie. Ale jaka jest odpowiedź Jezusa?
1: Odwagi.
2: Odwagi, dokładnie.
1: To ja jestem. To ja jestem.
2: Bardzo znane słowa. Czyli objawienie swojego bóstwa.
1: Tak.
2: To jest imię, którym Bóg się objawił Mojżeszowi przy krzaku gorejącym.
1: To ja jestem, nie bójcie się. Czyli jeżeli on tu jest, to ja się nie mam co bać.
2: Jak gdyby ja nad tym wszystkim panuję. Zresztą sam fakt, że Jezus chodzi po tych falach wzburzonych, mimo przeciwnego wiatru i się do nich dostaje i to bez jakiegoś wysiłku, pokazuje, że on nad tym wszystkim panuje. A skoro on panuje nad tym, co się dzieje wokół nich, to może zapanować również nad tym, co się dzieje w ich życiu. Może zapanować nad tymi wielkimi falami. To jest niesamowite.
1: No i teraz dialog z Piotrem. Piotr jak zawsze wyrywny. Panie, jeśli to ty jesteś, ja nie wiem, czy on wątpił, czy co, ale to chyba to pod dużym ryzykiem wychodził z tej łodzi. No chyba wiedział. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Ciekawe jest to, że Piotr nie mówi, to ja wyjdę i pójdę do ciebie, albo to ja też pochodzę po wodzie, tylko mówi, każ mi. To znaczy, że my możemy iść po wodzie na rozkaz Jezusa, na jego prośbę. Sami tak sobie nie.
2: Tak, możemy kroczyć po falach, możemy sprzeciwiać się wiatrowi, który jest przeciwny w naszym życiu. Możemy się sprzeciwiać nam w mocy Jezusa, na Jego słowo, na Jego wezwanie. I my mamy do dyspozycji tą moc Jezusa. Mamy moc Boga do dyspozycji od momentu Chrztu Świętego. Jesteśmy dziedzicami Boga, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Jezus jest w naszym sercu, w naszym życiu. Nasze życie jest Jego królestwem. My też o tym często zapominamy, że my mamy moc sprzeciwiać się tym wszystkim przeciwnościom i złym duchom, które w naszym życiu działają, mocą Jezusa Chrystusa. Bo mamy tą władzę do dyspozycji. Teraz rzeczywiście to jest bardzo fajnie pokazane, zauważone, że na słowo Jezusa my możemy kroczyć po falach, pomimo przeciwnego wiatru. Kiedy jesteśmy w relacji z Jezusem, kiedy patrzymy się na Niego, bo Pan poza anteną wcześniej mówił, że tutaj no, On się patrzył, Jezus się patrzył na Piotra, Bóg się patrzył na Eliasza. To wszystko prawda. Oczywiście Bóg się na nas nieustannie patrzy. Bóg nas nieustannie widzi w każdej sytuacji naszego życia. Ale potrzeba, żebyśmy my to Jego spojrzenie zobaczyli, dostrzegli, żebyśmy spotkali się z Nim. On się patrzy na nas, ale ja się patrzę na Niego i słucham Jego głosu i pozwalam Mu się wyprowadzić, pociągnąć. To też w Piśmie Świętym często słowo pada, pociągnij mnie. Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Bóg mnie pociąga ku sobie. Ja muszę tego chcieć, iść, ale jestem pociągnięty i mocą, którą zostałem obdarowany, w którą zostałem wyposażony, mogę sprzeciwiać się wszelkiemu złu, które w moim życiu mnie spotyka. Także lękowi.
1: Tutaj widać, co robi lęk w naszym życiu. Po prostu możemy utonąć. To nie są przelewki. To nie jest to, że tam się przestraszę, skoczę do kąta i wracam. Mogę utonąć, bo jak ksiądz Popiełuszko mówi, że lęk odbiera wolność. Znaczy lęk, jeżeli idę za lękiem, to tracę wolność. Bo mogę też mówić kłamstwo, tracę prawdę, wolność. Po prostu zapadam się w sobie. Zacząłem tworzyć sztuczny świat.
2: Mogę zło czynić ze względu na lęk, ze strachu. Mogę zacząć czynić zło. To prawda. Piotr w pewnym momencie zamiast patrzeć się na Jezusa, zaczął się skupiać na tych przeciwnościach, które mu towarzyszyły. Na tej niemożności, znaczy takiej zadziwiającej sytuacji, w której się znalazł. On wiedział, że ludzie nie chodzą po wodzie, tak? Ludzie nie chodzą po falach. Zaczął się na tym skupiać, co jest jego mocą. I zaczął momentalnie tonąć. Ogarnął go lęk. A Jezus natychmiast go ratuje, tak? To wtedy zrobił to, co...
1: On jeszcze krzyknął, Panie, ratuj mnie.
2: Dokładnie, dokładnie. To jest w takiej sytuacji...
1: Mógł się zastanawiać, czy pamięta ruchy Kraula, prawda?
2: No właśnie, ale zrobił to, co trzeba było zrobić. Zrobił to, co było najrozsądniejsze. Znowu się zwrócił do Jezusa. Panie, ratuj mnie. Jezus nie czyni mu żadnych w tym momencie wyrzutów, ale pierwsze, co Jezus robi, to go ratuje. Tak? Wyciąga rękę, chwycił go, postawił. Dopiero potem zwrócił uwagę na te wątpliwości, na to, że odwrócił od niego swoje spojrzenie, swoje serce, swoje myśli. Bardziej zaufał sobie i swoim możliwościom i to było przyczyną jego tonięcia. Ale w ten sposób się też uczymy. Uczymy się wierzyć, uczymy się chodzić po falach. Jezus nieustannie jest przy nas w naszym życiu, żeby nas ratować. to Jezu, ratuj mnie, to jest bardzo dobra modlitwa, bardzo dobry akt strzelisty.
1: Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ja też myślę o tych momentach, kiedy jesteśmy wyratowani, jak to jest śpiewane z wielkiej otchłani, i możemy krzyknąć: ty jesteś prawdziwie Synem Bożym. Bo to jest uwielbienie. Uratował mnie w ciemności.
2: Tak jest. W ten sposób oddaję chwały Panu Bogu, ale w ten sposób też świadczę o tym, czego doświadczyłem w Jego życiu. O Jego potędze, o Jego miłości, o Jego mocy. O tym, że On jest zwycięzcą, że On jest Zbawicielem. I to jest piękne. I to jest jakiś owoc naszego spotkania z Jezusem, z Jego mocą. Moc zawsze w słabości się doskonali. To też słowa Pana Jezusa. Moc w słabości się doskonali. Im bardziej ja otworzę się w swojej słabości na moc Jezusa, tym bardziej ta moc objawia się w moim życiu.
1: I z tymi słowami zostańmy. Jeśli ktoś chce wesprzeć misję Radia Warszawa ewangelizacyjną i tworzenie tych audycji i księga, to serdecznie zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki i zapraszam na kolejne wydanie muzycznego kalejdoskopu. Dzisiaj będziemy przede wszystkim w górach, i to w górach polskich, w Tatrach. I ten temat zdominuje dzisiejszą audycję, ale zanim to 60. rocznica legendarnego albumu Revolver grupy The Beatles, bo tak się właśnie składa, że 5 sierpnia mija 60. rocznica wydania 7. studyjnego albumu grupy The Beatles, czyli Revolver, i posłuchamy jednego z piękniejszych, ciekawszych, najbardziej energetycznych utworów z tego albumu, czyli Got to Get You Into My Life, zespół The Beatles.

to czas zacząć naszą podróż muzyczną w polskie Tatry. Zaczniemy od Morskiego Oka, opus 19 Zygmunta Noskowskiego. Zygmunt Noskowski był polskim kompozytorem żyjącym w latach 1846-1909. Znany był przede wszystkim ze swoich utworów symfonicznych. Działał jednak nie tylko jako muzyk, ale także jako nauczyciel i dziennikarz. Uczył niemal wszystkich najważniejszych kompozytorów następnego pokolenia w polskiej muzyce. Premiera utworu Morskie Oko odbyła się w 1875 roku w Warszawie. Poprzedzające te lata były dla Noskowskiego bardzo ważne z punktu widzenia jego osobistego rozwoju i zapewniły mu osobisty kontekst, z którego czerpał inspirację do tworzenia. Noskowski skomponował Morskie Oko po tym, jak 27 lutego 1861 roku był świadkiem represji ze strony Rosjan wobec patriotycznych elementów w polskim społeczeństwie. Latem tego samego roku wybrał się w podróż do Krakowa i Tatr, gdzie znajduje się właśnie Morskie Oko. Zaledwie dwa lata później, prawdopodobnie w 1863 roku, brał udział w powstaniu styczniowym. Kiedy Zygmunt Noskowski sięgał po obraz Morskiego Oka, nie interesował go jedynie widok jednego z najpiękniejszych miejsc w Tatrach. W swojej uwerturze koncertowej stworzył muzyczną opowieść o spotkaniu człowieka z potęgą natury. Powstała w 1875 roku kompozycja należy do tych dzieł polskiego romantyzmu, w których krajobraz staje się punktem wyjścia do wyrażania nastroju, emocji i refleksji. Dla XIX-wiecznych artystów Tatry były miejscem wyjątkowym. Łączyły w sobie piękno i grozę, spokój i nieprzewidywalność, bliskość natury i poczucie obcowania z czymś niezwykłym. Noskowski przeniósł te doświadczenia na język orkiestry. Jego Morskie Oko nie jest muzycznym pejzażem w dosłownym znaczeniu. Nie opisuje krok po kroku widoku jeziora i otaczających go szczytów. Jest raczej próbą uchwycenia tego, co człowiek czuje, patrząc na górski krajobraz. Utwór rozwija się jak muzyczna podróż. Początkowo dominuje atmosfera skupienia i tajemnicy. Dźwięki powoli odsłaniają przestrzeń, w której pojawia się obraz spokojnej tafli jeziora i monumentalnego otoczenia gór. Stopniowo muzyka nabiera rozmachu, a orkiestra ukazuje zmienność i siłę tatrzańskiej przyrody. W dramatycznych fragmentach słychać napięcie, ruch i niepokój, które mogą kojarzyć się z gwałtowną zmianą pogody, wichrem czy burzą przechodzącą nad górskimi szczytami. Siła kompozycji Noskowskiego tkwi w umiejętnym połączeniu liryzmu i dramatyzmu. Obok szerokich, śpiewnych tematów pojawiają się fragmenty pełne energii i monumentalnego brzmienia. Kompozytor wykorzystuje możliwości orkiestry, aby stworzyć wrażenie ogromnej przestrzeni, takiej, w której człowiek pozostaje niewielkim elementem wobec potęgi przyrody. Morskie Oko wpisuje się w nurt muzyki programowej, popularnej oczywiście w epoce romantyzmu, jednak programowość tego dzieła nie polega na prostym naśladowaniu natury. Noskowski nie próbuje oddać dźwięku każdego szczegółu krajobrazu, lecz tworzy jego poetycki odpowiednik. Góry stają się tutaj symbolem trwałości, siły i tajemnicy. Kompozycja zajmuje ważne miejsce w historii polskiej muzyki, inspirowanej Tatrami. Jest jednym z pierwszych znaczących przykładów zainteresowania górskim pejzażem w polskiej twórczości symfonicznej i otwiera drogę późniejszym dziełom od romantycznych wizji Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego po współczesne interpretacje Wojciecha Kilara, które zresztą w dzisiejszej audycji się pojawią. No to cóż, zamienimy się w słuch. Posłuchajmy Morskiego Oka w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Gabriela Chmury.

Wysłuchaliśmy przed chwilą Morskiego Oka, opus 19 autorstwa Zygmunta Noskowskiego w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Gabriela Chmury. A teraz czas na drugiego kompozytora, który również był zachwycony Tatrami, to Władysław Żeleński. Za chwilę usłyszymy jego uwerturę w Tatrach, opus 27. Ona została skomponowana w 1870 roku. I również należy do najciekawszych romantycznych muzycznych obrazów polskich gór. Podobnie jak Zygmunt Noskowski, dla niego góry stały się symbolem potęgi natury, wolności i niezwykłych przeżyć. I również nie jest w tej uwerturze to proste przełożenie i prosta muzyczna ilustracja widoku gór. To raczej opowieść o emocjach człowieka, który staje wobec ogromu i piękna natury. Utwór rozpoczyna się atmosferą tajemniczości i skupienia. Orkiestra buduje obraz rozległej górskiej przestrzeni. Pojawiają się szerokie melodie, mocne kontrasty dynamiczne oraz momenty dramatycznego napięcia. Muzyka potrafi oddać zarówno majestat wysokich szczytów, jak i zmienność górskiej pogody. Od spokoju i zadumy po gwałtowne, pełne energii fragmenty. W Tatrach można odnaleźć także zainteresowanie Żeleńskiego polskim folklorem. Kompozytor nie wykorzystuje jednak melodii ludowych wprost, lecz przetwarza ich charakterystyczne cechy, rytmikę, śpiewność i pewną surowość brzmienia. Dzięki temu Tatry w jego muzyce stają się nie tylko miejscem, ale także symbolem polskości i związku człowieka z rodzimym krajobrazem. Uwertura Żeleńskiego zatem wpisuje się w XIX-wieczny nurt muzyki programowej, w której kompozytorzy próbowali za pomocą dźwięków wywoływać pewne określone obrazy, nastroje. Wśród polskich dzieł inspirowanych górami zajmuje szczególne miejsce. W Tatrach Władysława Żeleńskiego to muzyczny portret gór widzianych oczami romantyka, pełnych wielkości, tajemnicy i niezwykłego piękna. To nie tylko opowieść o krajobrazie, ale także o zachwycie człowieka wobec natury, która przekracza jego codzienne doświadczenia. Przenieśmy się zatem w Tatry razem z Władysławem Żeleńskim, a pomogą nam w tym artyści Symfonii Varsovia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka.

Wysłuchaliśmy przed chwilą W Tatrach Władysława Żeleńskiego w wykonaniu Symfonii Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. A teraz czas na Orawę Wojciecha Kilara, czyli jeden z najbardziej popularnych utworów symfonicznych Wojciecha Kilara, takich niezwiązanych z muzyką filmową z pewnością. W wielu wywiadach Wojciech Kilar podkreślał, że jest to kompozycja, w której nie zmieniłby ani jednej nuty. A trochę kompozycji Wojciech Kilar na swoim koncie ma, symfonicznych, nie tylko związanych z muzyką filmową, w tym są również kompozycje nawiązujące do tradycji Podhala i do takiego cyklu tatrzańskiego. Pozostałe utwory to Krzesany, Kościelec 1909, czyli nawiązanie do tragicznej śmierci Mieczysława Karłowicza, czy też Siwa mgła. Autor przeznaczył tę kompozycję do wykonania przez Kameralną Orkiestrę Smyczkową. Powstało potem po ogromnej popularności tego dzieła wiele, wiele wersji. Na kwartet smyczkowy, na saksofony, na trio akordeonowe, na osiem wiolonczel. I co jest też bardzo ciekawe, utwór kończy się takim nietypowym okrzykiem całej orkiestry. To też jest bardzo ciekawy zabieg. I tutaj pojawia się to, co było charakterystyczne w późniejszym języku Wojciecha Kilara, czyli pewna taka repetytywność, powtarzalność tej muzyki, powtarzalność fraz, co jednak wprowadza w taki nastrój kontemplacji. To był taki czynnik charakterystyczny twórczości Wojciecha Kilara. Zresztą on nieraz opowiadał, że repetytywność nie jest niczym złym i bardzo często porównywał ją do różańca, do powtarzania cały czas modlitwy Zdrowaś Mario, która również nie jest niczym dziwnym, jeśli chodzi o formę tej modlitwy. I właśnie ten koncept postanowił przełożyć do swojego języka muzycznego. Posłuchajmy zatem Orawy Wojciecha Kilara ponownie w wykonaniu Symfonii Warszawia, ale tym razem pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka.

Na koniec dzisiejszej audycji po wysłuchaniu Orawy Wojciecha Kilara w wykonaniu Symfonii Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wracamy do albumu Revolver grupy The Beatles z okazji 60-lecia premiery wydania 7. Studyjnego albumu i tym razem posłuchamy pięknej kompozycji I'm Only Sleeping i tym właśnie utworem chciałbym z wami się pożegnać, dziękując za wspólnie spędzony czas z Radiem Emaus, z muzycznym kalejdoskopem. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym okresie wakacyjnym. Wypoczywajcie, ale zostańcie z Radiem Emaus. Zawsze gdzieś tam miejcie go z tyłu głowy, w swoich uszach. Niech będzie towarzyszem waszego czasu urlopowego, wypoczynku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie na 712 notowaniu listy z mocą. Melduje się Dariusz Jakubiak. I od razu na dzień dobry zaglądamy do naszej poczekalni, a w poczekalni mamy jeden utwór. Jest to Niech się weseli od Kadosza. Tutaj wysłuchajmy, co tutaj ma nam Kadosz do wysłuchania, do zaproponowania. Jeżeli chcecie, żeby z naszej poczekalni wszedł ten numer na listę, głosujcie rdn.lista.186 na numer 7148.

0: Bardzo pozytywny utwór, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam też i za tydzień usłyszymy go już w notowaniu listy z mocą. Jeżeli chcecie go posłuchać na liście, to tak jak mówiłem, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.186 na 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako że dzisiaj jestem sam i tutaj ani Ewa, ani Paweł nie towarzyszą mi, no to ja wszystko tutaj dzisiaj przedstawię Państwu. I co? Szybko na statystyki zaglądam i już widzę, że jedną nowość mamy w tym tygodniu. Dwa utwory utrzymały swoją pozycję. 12 aż spadło względem poprzedniego tygodnia i 5 mamy awansów w tym tygodniu. I pierwszym takim spadkiem, który zaprezentuję dzisiaj, otwiera nam listę Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Spadek z 19, jedno oczko. rdn.lista.185 punktów 9 w tym tygodniu.

Mniejsze granie z utworem Nadzieja zabrzmiało nam jako pierwsze w dzisiejszym notowaniu. Utwór Nadzieja i co ciekawe, to nie jedyny utwór o takim tytule w naszym notowaniu, ponieważ na miejscu 19 uplasował się Marcin Wargocki z też utworem Nadzieja. Jest to również spadek, tym razem z 17. Jeżeli chcecie, żeby czy Marcin Wargocki, czy Mniejsze granie z utworem Nadzieja zostali w liście, bo tak, no tutaj te dolne miejsca sugerują, że możemy się z nimi pożegnać, a mamy tutaj jedną propozycję, więc jeżeli Kadosz z poczekalni wejdzie do listy, no to z kimś będziemy musieli się pożegnać, czy to z Mniejszym graniem, czy to z Marcinem Wargockim, czy to z kimś innym. Czas pokaże za tydzień, a w tym momencie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja nam wybrzmi. rdn.lista.181.11.

żeby nie było, że tak smutno i same spadki, to idziemy do miejsca 18, a tam Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. O dwa oczka z 20 na 18 wskakuje. Eten.lista.166 punktów 13.

Grzegorz Klotz z utworem Płaszcz. W tym tygodniu na miejscu 18 i jest to awans z 20 i podobnie awansował projekt Julia w Ogrodach, ponieważ z 18 na 17 w tym tygodniu wskakuje utwór Wielbić Pana Chcę. Jeżeli chcecie, żeby kontynuował marsz do góry, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.184 na numer 7148. W tym tygodniu Julia w Ogrodach zdobyła 15 punktów. Możecie również głosować na stronie listazmocą.rdn.pl. Każdy taki głos internetowy to pół punktu, a każdy SMS to punktów 10. Zapraszam też na naszego listozmocowego Facebooka. Tam już jest post, więc można komentować, pozdrawiać i zaraz tam będziemy zaglądać.

wspominałem, że dzisiaj aż 12 utworów spada w dół z względem poprzedniego tygodnia i taką dosyć dużą falę tych spadków rozpoczyna duet Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia. Z 12 na 16, czyli o 4 oczka w dół. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, ślijcie SMS-y rdn.lista.156 o treści rdn.lista.156 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów 18 zdobyła Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski.

Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dnia nam zabrzmieli, a my pędzimy już na miejsce 15. Dzikie serca z utworem Stać się kimś, kolejny spadek o jedno oczko. rdn.lista.162 punktów 21.

Dzikie serce z utworem Stać się kimś na miejscu 15 w tym tygodniu, a już oczko wyżej na miejscu 14 mamy Anię Jaskierską z utworem Porwij mnie. rdn.lista.113 punktów 24, spadek niestety z 13 na 14. Czy będzie w przyszłym tygodniu wyżej? Wszystko zależy od Was.

Jaskielska dała nam taki spokój. Uspokoiła nam trochę listę, więc posłuchajmy jeszcze chwilkę tutaj na spokojnie utworu Porwij Mnie. Wszystkie tutaj mówię dzisiaj, że 12 utworów spadło z notowania. I no wasze SMS-y mają, można powiedzieć, moc, żeby je windować do góry. A jaką moc ma słowo, przekaże nam właśnie Maria Bober w utworze Moc Słowa. Spadek z 10 na 13, rdn.lista.146 punktów 25.

Maria Bauer na 13 miejscu. A na 12, tak jak mówiłem, kolejny spadek, Kapela N z utworem Anioł Pański. Troszkę tutaj przyspieszymy, troszkę podkręcimy energię i tempo. Utwór Anioł Pański ma przypisany SMS o treści rdn.lista.180, a w tym tygodniu 28 punktów zdobył.

Wysłuchaliśmy właśnie Kapeli N z utworem Anioł Pański, a drugą dziesiątkę zamyka nam siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Jest to spadek o 4 oczka z 7 na 11. rdn.lista.026 punktów 33.

0: tak z siostrą Julitą Zawadzką dotarliśmy do końca na pierwszej połowy naszej listy z mocą naszego 712 notowania, a to znaczy, że już wchodzimy na pierwszą dziesiątkę.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Spadek z 8 na 10, rdn.lista.187 punktów 35.

0: Vibro z utworem Jestem głosem ulic. Dosyć świeży kawałek na liście z mocą. Całkiem niedawno pojawił się w notowaniu, więc jeżeli chcecie, żeby poszedł jeszcze wyżej w tabeli, ślijcie smsy o treści rdn.lista.187. A jeżeli chcecie, żeby to Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku trafił w górę tabeli, to głosujcie rdn.lista.170. W tym tygodniu 4 oczka w dół, z 5 na 9, 45 punktów.
1: Poszybował jak ptak nad otchłanią, jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku nam wybrzmiał, a teraz wybrzmi nie jedna osoba, nie dwie, a cała grupa. Grupa Odpowiem i Adam Rymasz z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej. Spadek z 6 na 8. rdn.lista.124 punktów 46.

tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić Ewę i Jacka, którzy tutaj zameldowali się na naszym profilu Listy z Mocą na Facebooku. Jeżeli chcecie tutaj coś napisać, pochwalić się, jak wam minęły te upalne dni, jak sobie radzicie z takimi upałami, to wejdźcie, zostawcie komentarz i tutaj jeszcze poczytamy sobie za chwilę. A w tej chwili ksiądz Jakub Bartczak, wreszcie udało się nam tą falę spadków zakończyć. Jak ktoś szybko policzył, to został nam w naszej liście jeszcze tylko jeden spadek, a tak to już tylko dobre wiadomości. Lubię być księdzem. Z 9 na 7 udało się awansować księdzu Jakubowi Bartczakowi. 51 punktów zdobył w tym tygodniu, a jeżeli chcecie, żeby jeszcze więcej zdobył, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.902.

Jest dobrze. Jest awans, no to jest dobrze. Ksiądz Jakub Barczak, dwa oczka do góry na siódme miejsce w tym tygodniu, a największy dzisiaj awans zdobył duet Aaron i Krux z utworem Anioły z 16 na 6, 10 pozycji do góry, bardzo dobry wynik. rdn.lista.142, jeżeli chcecie pomóc jeszcze wyżej ich wywindować, żeby złapali ten wiatr w żagle i powędrowali w górę tabeli. 63 punkty w tym tygodniu. Na 7148 wysyłamy SMS-y.

Anioły to utwór Arona i Kruxa, który na 6. miejscu w tym tygodniu wylądował, a na miejsce 5. mamy nowość na liście z mocą. Jest to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. rdn.lista.188.81.

No, bardzo tutaj piękne pianinko nam tu przygrywa. Dominika śpiewa bardzo ładnie. Jest to bardzo ładny debiut na liście z Mosą. Na piąte miejsce od razu wskoczyć. No, nie pamiętam, kto tak ostatnio wskoczył. Bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo miło. A teraz, idąc już do miejsca czwartego, posłużę się cytatem Benjamina Franklina, który mówił, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Ja dołożę jeszcze jedno, że pewne jest to, że Janusz Jędrusik będzie na miejscu czwartym z utworem I cóż mogę ci dać na naszej liście z mocą. Niezmiennie, jak tak patrzyłem na poprzednie listy, czwarte miejsce to jest miejsce Janusza Jędrusika i ciężko, żeby ktoś go tutaj podmienił. Dobrze się tu ulokował, już na stałe można by powiedzieć. rdn.lista.116 i też tyle samo punktów, 116 w tym tygodniu Janusz Jędrusik zdobył.

0: Janusz Jędrusik na czwartym miejscu, zaraz za podium. Widocznie mu tu dobrze, a może po prostu tak chce się, żeby jeszcze miał to jedno miejsce w zapasie przed podium. To wszystko zależy od Was, tak jak zawsze powtarzamy, to Wasze SMS-y, to Wasze głosy internetowe decydują o tym, jaka piosenka wygrywa, jaka piosenka wypada z listy. W wypadku Janusza Jędrusika, jeżeli chcecie głosować na niego, to rdn.lista.116 na numer 7148, a my pędzimy na podium.
1: Miejsce trzecie.
0: Miejsce trzecie, podium otwiera nam Tylko Jezus z utworem Jak łania. Jest to ostatni dzisiaj spadek. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby Tylko Jezus wrócił na miejsce drugie, jak w tamtym tygodniu, a może żeby na miejscu pierwszym się zameldował. Wszystko zależy od Was. W tym tygodniu 270 punktów uzbierane pozwoliło zająć trzecią lokatę.

0: Czy tylko Jezus w przyszłym tygodniu będzie na miejscu pierwszym, drugim, trzecim? Przekonamy się za tydzień. Wszystko zależy od Was, tak jak mówiłem. rdn.lista.940. Jeżeli to właśnie tylko Jezus jest Waszym ulubionym zespołem, jak Łania jest Waszym ulubionym numerem. A my zobaczmy, kto uplasował się na srebrnej lokacie, na drugiej pozycji.
1: Miejsce drugie.
0: Mieliśmy tutaj wymianę, jak Łania spadła, a za to on z nami poszedł o jedno oczko w górę. A on z nami to oczywiście utwór Magdaleny Sikory, który zebrał dzięki Wam 447 punktów w tym tygodniu. rdn.lista.159. Jeżeli chcecie, żeby to właśnie Magda Sikora zachowała drugą lokatę albo powalczyła o miejsce pierwsze.

0: On z nami w tym tygodniu powędrował na miejsce drugie. Utwór Magdaleny Sikory. Kto będzie w przyszłym tygodniu? Wszystko się okaże. Czy to będzie, czy może pojawi się Kadosz z naszej poczekalni, a może w poczekalni pojawi się jakiś nowy utwór, który nadeślecie na adres lista@rdn.pl. Zachęcamy i oczekujemy na wasze propozycje do listy z mocą. A my to, co nas najbardziej interesuje, przechodzimy właśnie do miejsca pierwszego.
1: Miejsce pierwsze.
0: I tu bez większych niespodzianek zwyciężyła grupa Arete z utworem Zwyciężyłaś. 775 punktów to pozwoliło im na stabilne pierwsze miejsce, ale to też znaczy, że Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas już nie pojawi się na naszej liście, na żadnym notowaniu, no ponieważ mieliśmy dzisiaj nowość, czyli Dominikę Stabrawę z utworem Nauczysz mnie, więc ktoś musi wypaść, by ktoś musiał wejść. W tym wypadku właśnie to była Dominika, a pożegnaliśmy Świętego drugiego planu. A jeżeli chcecie, żeby Arete utrzymało swoją pierwszą lokatę, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.133. Ja bardzo wam już serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Dariusz Jakubiak. Do usłyszenia za tydzień.

0: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bonaventura powiedział: ludzie mniej obawiają się potężnych wojsk wroga, aniżeli moce piekielne boją się imienia i ochrony Maryi.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele starsza.

0: on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym.
1: Jezus nie bawi się w czarodzieja, ani nie udaje boskiego Posejdona, greckiego boga mórz. Dlaczego? Bo wszystko, co ważne, poprzedza modlitwą, cichą rozmową z Ojcem. Jeśli ukazuje uczniom swoje bóstwo, to nie dla rozrywki czy adrenaliny. Jemu zawsze chodzi o poznanie tego, kim On jest i kim jest Ojciec. Piotr zwątpił, ale jednak przez chwilę wierzył. Tak będzie też podczas męki Jezusa. Wtedy Jezus wyciągnie go ze smutku spojrzeniem pełnym miłosierdzia. Bóg nie jest Zeusem, kapryśnym i mściwym władcą greckich bogów. Pomyśl, z jakiego powodu czasem wątpię, jeśli rzeczywiście wątpię?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Ten dowód życia dodał mu odwagi, ale długo jeszcze musiał czekać, zanim Ariusz odzyskał przytomność i zdołał przemówić. Zaczął od pytań, gdzie się znajduje, kto i jak go ocalił, ale wnet przypomniał sobie bitwę. Wątpliwość w zwycięstwo wzbudziła wszystkie jego obawy, ale po chwili uspokoił się nieco i stał się rozmowniejszym. Nasze ocalenie, rzekł, zależy głównie od wyniku bitwy. To, coś uczynił dla mnie, uznaję w zupełności. Ocaliłeś mi życie z narażeniem swojego. Cokolwiek bądź się stanie, zapewniam ci moją wdzięczność. Nie poprzestanę na tym. Jeśli los będzie nam sprzyjał i zdołamy się stąd szczęśliwie wydostać, obsypię cię łaskami, jak przystoi na Rzymianina, mającego możność wywdzięczenia się. Czy jednak twą dobrą wolą i ofiarą wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, tego jeszcze nie wiem i dlatego... Tu się zawahał. Musisz mi przyrzec, że oddasz mi największą przysługę, jaką człowiek człowiekowi wyświadczyć może, a to przyrzeczenie musisz natychmiast złożyć. Jeśli to, czego będziesz żądał, nie jest zakazane przez nasz zakon, spełnię twą wolę, odrzekł Ben Hur. Ariusz zatrzymał się chwilę. Czy istotnie jesteś synem Hura, Żyda? Zapytał. Jest, jak rzekłeś. Znałem twego ojca. Juda przysunął się do trybuna i słuchał chciwie, spodziewając się, że nareszcie usłyszy coś o swoich. Znałem i kochałem go, ciągnął dalej Ariusz. Tu nastąpiła chwila milczenia, jak gdyby jakaś nowa myśl zajęła mówiącego. Niepodobna, mówił dalej, abyś ty, jako jego syn, nie był słyszał o Katonie i Brutusie. Byli to wielcy ludzie, a największymi okazali się w chwili zgonu. Umierając, zostawili przykład i prawo, droższe nad wszystko. Po nich żadnemu Rzymianinowi nie żyć w hańbie i niewoli. Czy słuchasz? Słucham. Każdy obywatel Rzymu nosi pierścień. Noszę go i ja, a teraz chcę, abyś go zdjął. To mówiąc, wyciągnął rękę do Ben-Hura, a ten uczynił zadość rozkazowi. Włóż pierścień na swój palec. Ben-Hur i w tym był posłuszny. Ta drobnostka może ci oddać wielkie przysługi, ozwał się Ariusz po chwili. Mam posiadłości i pieniądze i nawet w Rzymie liczą mnie do bogatych. Nie mam rodziny, a gdy pokażesz ten pierścień memu wyzwoleńcowi, który zarządza w czasie mej nieobecności moim majątkiem, usłucha cię we wszystkim. Znajdziesz tego człowieka w willi pod Misenum, a gdy mu opowiesz, w jaki sposób i gdzie otrzymałeś ten klejnot, uczyni zadość wszelkim twym żądaniom. Jeśli przeciwnie, żyć będę, uczynię dla ciebie więcej. Wyzwolę cię i wrócę cię do domu i rodziny. Jeśli wybierzesz inną drogę, dopomogę ci do osiągnięcia tego stanowiska, jakiego zapragniesz osiągnąć. Czy słyszysz? Słyszę. A więc złóż przysięgę na bogów. Nie, szlachetny trybunie, tego nie uczynię, bom Żyd. Więc przysięgnij na twego Boga lub użyj jakiejkolwiek najświętszej w tej wierze formuły, ale przyrzecz, że uczynisz jak każe. Czekam, a ty złóż obietnicę. Szlachetny Ariuszu, z słów twoich sądzę, że żądasz rzeczy bardzo ważnej. Powiedz mi więc pierwej, czego żądasz. Czy wtedy wykonasz przysięgę? Gdybym to przyrzekł, już byłbym niejako zobowiązany, a tu Ben-Hur nagle przerwał mowę okrzykiem: Błogosławiony Bóg ojców moich, bo oto okręt przybywa. Z której strony? Od północy. Czy umiesz rozpoznać po znakach, do kogo statek należy? Nie, byłem tylko wioślarzem. Czy ma flagę? nie widzę dotąd żadnej. Ariusz zatonął w myślach i milczał. Szukaj oczyma chorągwi. Nie ma jej. Jak to? Ani żadnego innego znaku? Żagiel galery zwinięty, 3 ławy, a płynie szybko. To wszystko, co widzę. Gdyby to był zwycięski okręt rzymski, wywiesiłby mnóstwo chorągwi, a zatem musi to być okręt nieprzyjacielski. A wiesz, co teraz będzie? Słuchaj, póki mogę mówić. Jeśli to okręt korsarski, każą ci znów wiosłować, ale cię nie zabiją. Ze mną postąpią inaczej. Tu zawahał się. Ja, rzekł wreszcie, za stary jestem, abym zniósł hańbę. Niech mówią w Rzymie, że Quintus Ariusz zginął w boju wraz ze swym okrętem, jak przystało rzymskiemu wodzowi. Oto co chcę, abyś uczynił. Gdy okręt nieprzyjacielski zbliży się, zrzuć mnie z tej deski w morze i utop. Czy słyszałeś? Złóż przysięgę, że to uczynisz. Nie, tego nie uczynię, rzekł Ben-Hur stanowczo. Prawo dla mnie świętsze. Zakon nasz czyni mnie odpowiedzialnym za twoje życie. Odbierz ten pierścień, to mówiąc zdjął sygnet z palca. Weź go i cofnij wszystkie swoje obietnice. Wyrok, który mnie zasądził na galery, uczynił mnie niewolnikiem. Ale teraz już nim nie jestem. Tak jak nie jestem również twoim wyzwoleńcem. Czuję się przynajmniej w tej chwili synem Izraela i panem siebie. Weź swój pierścień. Nie wzruszyło to Ariusza, który milczał zacięcie. Nie chcesz? Rzekł Juda. Więc nie z złości ani z pogardy, ale aby się uwolnić od nienawistnego mi zobowiązania, oddaję dar twój morzu, patrz, trybunie. I cisnął pierścień w odmęt. Ariusz usłyszał plusk padającego w morze pierścienia, ale nie spojrzał w tę stronę. Postąpiłeś nierozważnie, rzekł. Jest to w twoim zwłaszcza położeniu czyń szaleńca. Śmierć moja nie tylko od ciebie zależy. Życie to nić, którą mogę przerwać bez ciebie. A gdy to uczynię, cóż się z tobą stanie? Ludzie z postanowieniem śmierci wolą ją ponieść z obcej ręki, bo dusza, o której istnieniu upewnia Plato, oburza się na samobójstwo. Oto wszystko. Gdybyś ty mnie był poprosił o podobną przysługę, nie byłbym ci jej odmówił. Teraz obydwa jesteśmy zgubieni, a pierścień był jedynym dowodem mej ostatniej woli i mógł ci dać szczęście. Ja zejdę ze świata, opłakując wydartą mi chwałę i zwycięstwo. Ty będziesz żył, aby umrzeć trochę później z wyrzutem, że dla nierozumnych przesądów nie spełniłeś świętego obowiązku. Boleję nad tobą. Ben-Hur wyraźnie widział następstwa swego czynu, ale nie zawahał się ani chwilę. W ciągu 3 lat mej niewoli ty, trybunie, pierwszy spojrzałeś na mnie łagodnie. Czy tak? Nie, o nie, był jeszcze ktoś. Na tę myśl głos Judy ścichł, albowiem przed oczyma duszy ujrzał tak wyraźnie, jak gdyby była tuż przed nim twarz młodzieńca, który go napoił u starego źródła w Nazaret. Przemógłszy wzruszenie, mówił dalej. Jeśli twoje spojrzenie nie było pierwszym objawem współczucia w ciężkiej mej niedoli, to w każdym razie ty pierwszy spytałeś mnie, kim jestem. A jeśli w ostatniej przygodzie uratowałem cię z myślą, że twe ocalenie może mi przynieść jakąś korzyść, to jednak w tym czynie nie było samolubstwa, wierzaj mi. Co więcej, widzę coraz wyraźniej, że Bóg użyczy mi szczęścia, jakiego pragnę tylko za pomocą sprawiedliwych środków. Idąc za głosem i przeświadczeniem sumienia, raczej umarłbym z tobą, niż bym się stał twoim mordercą. Takie jest moje postanowienie i choćbyś mi ofiarował cały Rzym, jeszcze bym cię nie zabił. Czyż prośba moja nic nie znaczy? Rozkaz miałby większe znaczenie, ale i ten mnie nie wzruszy, powiedziałem. Umilkli i obaj czekali. Ben-Hur spoglądał w stronę przybywającego okrętu. Ariusz zaś spoczywał z zamkniętymi oczyma, jakby obojętny. Jesteś pewny, zapytał w pewnej chwili Ben-Hur, że przybywający statek należy do nieprzyjaciół? Tak sądzę, brzmiała odpowiedź. Staje i spuszcza łódź. Czy widzisz chorągiew? Czy nie ma innego godła, po którym mógłbym rozpoznać, czy to jest rzymski okręt? Gdyby statek był rzymski, miałby hełm powyżej masztu. Nabierz więc otuchy, widzę hełm, a ludzie płynący na łodzi ratują tonących. Piraci nie znają litości, nie uczyniliby tego. Mogą potrzebować wioślarzy, odparł Ariusz, pomnąc, jak sam zbierał tonących w tym celu. Ben-Hur nieustannie przypatrywał się ruchom płynących. Okręt porusza się, rzekł? W jakim kierunku? Po prawej stronie od nas stoi opuszczona galera. Ku niej właśnie płynie statek. Tak jest. Zrównał się z nią i wysyła ludzi na pokład. Słysząc te słowa, Ariusz otwarł oczy i ożywił się. Dziękuj twemu Bogu, rzekł do Ben-Hura, spojrzawszy na galerę. A ja winienem podziękę moim. Gdyby to był statek korsarski, zatopiłby pokonaną galerę, a nie starałby się jej ratować. Po tym czynie i hełmie na maszcie poznaję Rzymianina. A zatem moje jest zwycięstwo, a fortuna nie opuściła mnie. Jesteśmy uratowani, daj więc znak ręką, wołaj ich, niech przybywają prędko. Będę Dumwirem, a ty? Znałem twego ojca i miłowałem go. Był księciem i przekonał mnie, że Żyd nie jest barbarzyńcą. Zabiorę cię z sobą i uczynię cię mym synem. Tak więc dziękuj twemu Bogu i wołaj na wiosłujących. Śpiesz się, a prędko, bo musimy puścić się w pogoń, aby ani jeden rozbójnik nie uszedł. Śpiesz się. Juda, wsparłszy się na desce, począł dawać znaki ręką i wołać z całej siły. Po chwili z łódki zauważono te znaki i skierowano się ku nim. Wkrótce potem byli już na pokładzie galery, gdzie Ariusza przyjęto z wszystkimi honorami należnymi zwycięskiemu wodzu. Leżąc na wezgłowiu, wysłuchał szczegółów zakończenia walki, a gdy zebrano rozbitków, wywieszono na nowo flagę komendanta i śpiesznie skierowano się ku północy, aby się połączyć z resztą floty i dokonać zwycięstwa. W właściwym czasie drugie 50 okrętów zamknęło odwrót uciekającym piratom i zniszczyły ich, biorąc dla dopełnienia sławy Ariusza 20 nieprzyjacielskich galer do niewoli. Na wybrzeżu Misenum radośnie witano powracającego Ariusza, a towarzyszący mu młody człowiek zwrócił szybko uwagę przyjaciół trybuna. Na zapytania opowiedział im historię swego ocalenia, starannie omijając wszystko, co się odnosiło do poprzednich kolei młodego Żyda. W końcu przywołał Ben-Hura do siebie i rzekł, kładąc rękę na jego ramieniu. Zacni przyjaciele moi, oto mój syn i dziedzic mego majątku. Jeśli jest wolą bogów, abym pozostawił jaki majątek, będzie on nosił moje imię. Polecam go wam, prosząc, byście go tak miłowali, jak mnie miłujecie. Przeprowadzono adoptację i tym sposobem dzielny Rzymianin dotrzymał przyrzeczeń danych Ben-Hurowi i wprowadził go w świat rzymski. W miesiąc po powrocie Ariusza obchodzono w Rzymie w Teatrze Skaurusa jego zwycięstwo nad piratami. Po jednej stronie gmachu wisiały chorągwie, proporce, sztandary, wśród których odznaczało się 20 dziobów ze zdobytych galer, a nad tym widniał napis obwieszczający 18 tysiącom widzów. Quintus Ariusz Dumwir zabrał piratom w zatoce Euripus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.